0: zorganizowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie z całej Polski wraz z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
1: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
2: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
0: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, pierwsze zajęcia ruszają już w najbliższy czwartek. A jednym z głównych obszarów walki informacyjnej stało się zdrowie. Tysiące nieprawdziwych wiadomości pojawiło się w debacie publicznej po zawetowaniu ustawy Lex Szarlatan. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zbadał skalę zjawiska w ostatnich tygodniach, mówi Violetta Samborska z uczelni.
3: To jest nasze zdrowie i walka o nasze zdrowie. Mamy taki wniosek w barometrze, że przeciwdziałanie dezinformacji medycznej to jeden z najważniejszych dziś wątków profilaktyki. No i jest znacznie tańszy niż samo leczenie.
0: Jak wynika z badania, w mediach tradycyjnych najaktywniej z dezinformacją walczy radio. Wśród liderów jest Radio Z. Coraz mocniejsze ostrzeżenia płyną od ludzi, którzy sami rozwijają sztuczną inteligencję. Szef Anthropic, właściciel Claude'a, uważa, że już za pół roku do roku agenci AI mogą być zdolni do przejęcia kontroli nad internetem i wyrządzenia szkód liczonych w setkach miliardów dolarów. Kilka dni temu z firmy odszedł Jacob Coxon, były pracownik OpenAI, ostrzegł, że rozwijana dziś sztuczna inteligencja może doprowadzić do zagłady ludzkości jeszcze przed końcem tej dekady. Trwają przygotowania do polskiej misji medycznej w zachodniej Afryce. Stomatolog i kardiolog będą leczyć pacjentów w Sierra Leone. Będą przyjmować chorych głównie w miejscowym szpitalu, ale i tak muszą zabrać ze sobą sporo sprzętu, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
4: To jest ośrodek medyczny. Ja otrzymałem takie krótkie filmy od księdza, który tam na miejscu jest obecny. No, są to warunki bardzo spartańskie. To znaczy jest na miejscu fotel stomatologiczny, natomiast on nie działa. Nie ma tam nawet światła ani żadnych instrumentów, których używamy do leczenia.
0: Wyprawa w przyszłym miesiącu potrwa 2 tygodnie. Lekarze przechodzą niezbędne szczepienia i zbierają fundusze na misję. 80-lecie działalności świętuje w ten weekend Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Są koncerty i warsztaty. Chętni mogą zajrzeć do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak produkowane są instrumenty. To jedyny tego typu placówka w Polsce, gromadząca zarówno profesjonalne instrumenty muzyczne, jak i instrumenty tradycyjne różnych kultur świata. Dziś o 11:00 przed siedzibą muzeum koncert plenerowy muzyki ceremonialnej i tanecznej przełomu XIV i XV wieku. Będą też warsztaty dla dzieci, wykłady, a obchody 80. rocznicy powstania muzeum zakończy hejną na trąbce naturalnej w wykonaniu kierownika muzeum doktora Frankowskiego. Zabrzmi o 20:00 z najwyższego okna kamieniczki muzeum przy Starym Rynku. Oczywiście w Poznaniu. Zabytkowa latarnia morska w gdańskiej dzielnicy Nowy Port zamyka się z końcem miesiąca. Jak dowiedziało się Radio Z, obiekt przestał być rentowny dla prywatnego właściciela, który wyremontował latarnię z własnych pieniędzy. A co czeka latarnię od października? Te informacje ma nasz reporter Maciej Bąk.
5: Zostanie po prostu zamknięta. Właściciel jest już w podeszłym wieku i nie jest w stanie opiekować się latarnią. Jak ustaliłem, w grę nie wchodzi ani sprzedaż zabytku, ani przejęcie go przez inną osobę. Zostało więc raptem 20 dni na zwiedzanie 19-wiecznej latarni, która do lat 80. obsługiwała gdański port, po czym ją wyłączono, a 2 dekady później pojawił się mieszkający w Kanadzie pasjonat Stefan Michalak, który ją przejął, odnowił i otworzył dla ludzi. Z latarni roztacza się piękny widok na Zatokę, port czy Westerplatte. Maciej Bąk, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rosja wczoraj przez cały dzień atakowała Ukrainę z powietrza. Wołodymyr Zełenski mówił o około 500 dronach wystrzelonych od rana. W atakach zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosyjskie uderzenia trafiły też w obiekty cywilne i zagraniczne firmy. Uszkodzony został m.in. zakład polskiego Cersanitu w obwodzie żytomierskim. Od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w tym konflikcie zginęło ponad 500 000 rosyjskich żołnierzy. Łącznie z rannymi straty wynoszą 1,5 miliona ludzi. To wyliczenia Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii. Dotyczą tylko Rosjan. Nie podano danych dla Ukrainy. Ani Moskwa, ani Kijów nie informują na temat strat poniesionych na polu bitwy. Sanepid ma sporo pracy. W lasach pojawiły się grzyby. Wielu grzybiarzy przynosi je do sprawdzenia. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak rozmawiał z grzyboznawcą ze stacji sanitarno-epidemiologiczną w Poznaniu, Mariolą Mazur-Zielińską.
1: Nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy. Mamy borowiki szlachetne, dodatkowo podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim.
2: A skąd go tak dużo teraz?
1: Jego ulubionymi lasami są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają.
0: Eksperci przestrzegają przed korzystaniem z aplikacji do rozpoznawania grzybów. Sztuczna inteligencja popełnia błędy i myli grzyby jadalne z niejadalnymi. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
4: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu wracają po wakacjach. Zmiany w programie. Jesteśmy w nowym studiu, a za kilka tygodni będziemy w studiu jeszcze nowszym i zmiany w zestawie gości. Idziemy z duchem czasu i będziemy zapraszać oddzielnie polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus, których polityczny związek rozpadł się w wakacje. Dziś w tych odrębnych już rolach pani Anna Zalewska, która została z Jarosławem Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
5: Jestem z tego powodu dumna. Dzień dobry.
4: Witam. Janusz Cieszyński z kolei wybrał Mateusza Morawieckiego i buduje z nim Rozwój Plus. Witam serdecznie.
6: Jestem zadowolony, ale chciałem pogratulować koleżance, bo została babcią.
5: A dziękuję,
4: to gratulacje, drodzy Państwo. Same zmiany.
5: Babcią.
4: Czy jest coś, jest taka jakaś serdeczność u Państwa jednak została? Mimo to liczę na ognistą dyskusję, w której będą uczestniczyć także Dariusz Śląski, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry.
4: Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
8: Dzień dobry.
4: Andrzej Szejna, Lewica.
9: Dzień dobry.
4: Szanowni Państwo, ostre wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie za nami, cytując fragmenty akt śledztwa dotyczącego zonda krypto, premier zasugerował, że w aferę tę umoczeni są prezydent Karol Nawrocki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz inni politycy PiSu i Konfederacji. Dariusz Joński, czy premier nie poszedł za daleko, cytując zeznania twórcy zondy krypto, jednego z twórców, Przemysława Krala, który jest w tej chwili skruszonym przestępcą, idzie na współpracę z prokuraturą i może mówić różne rzeczy?
7: Nie, uważam, że opinia publiczna, słuchając tego wszystkiego od kilku tygodni, chce wiedzieć tylko więcej. Więcej i więcej, dlatego że przez lata ta sprawa w ogóle była niewyjaśniana. Przecież prokuratura 5-krotnie umarzała.
4: I 2-krotnie za waszych czasów.
7: Tak, ale ten sam prokurator. I proszę zwrócić uwagę, co się stało od lutego tego roku, kiedy prokuraturze regionalnej w Katowicach wszystko się zmieniło. 6 prokuratorów zostało od tej sprawy odsunętych, nowy zespół został powołany, 3 nowych prokuratorów, 1000 świadków przesłuchanych, połączone sprawy i w ciągu 8 dni mamy 5 zatrzymań. A czy poprzednia władza umarzała, nie przeszkadzało nic, że zonda krypto, a wcześniej BitBay i właściciel tak de facto miał obroty dzienne większe niż giełda papierów wartościowych, około 1,5 miliarda dziennie. Giełda w tamtym czasie około 900 milionów. Więc ginie facet, ma wbitą siekierę w samochód, później ginie. z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jest zamordowany i nikogo wtedy nie interesowało z władzy, mówię o prokuratorze krajowym też, mówię o ministrze sprawiedliwości, żeby tą sprawę w jakikolwiek sposób wyjaśnić. Gdyby nie zmiany w prokuraturze, gdyby nie przyspieszenie, to być może dalej byśmy o sprawie w ogóle nie rozmawiali.
4: Natomiast... Będę podkreślał, że to ta zmiana w prokuraturze nastąpiła wiosną tego roku, po 2 latach waszych rządów, a zatem przez 2 lata waszych rządów, co najmniej przez 2 lata w tej sprawie nic się nie działo.
7: Wie pan, naprawa wymiaru sprawiedliwości i czyszczenie po prokuraturze Ziobry, który doskonale wiemy, co się działo w prokuraturze katowickiej, która była takim zbrojnym ramieniem
4: Ziobry. Pan dobrze, jak wiedzieliście, to mogliście w 23 czy 24 roku coś zrobić. Ja chcę zapytać o taką rzecz. Czy jest okej, że premier wychodzi i bierze zeznania skruszonego przestępcy, atakując polityków konkurencji politycznej swojej?
7: Czy jeśli politycy byli w tym umoczeni, no przepraszam, panie redaktorze, no my mamy taką sytuację, że jeden z posłów Konfederacji poleciał do Krala, wrócił i po 5 dniach na mównicy sejmowej proponował, żeby Zondę Krupto połączyć w aplikację M-Obywatela. No takie, to nie była kpina, to nie były żarty. Drugi leci na wyspę, nie wiem czy przypadkowo, czy nie przypadkowo, wraca i mówi, że no składa poprawki.
4: Michał Moskal, poseł PiSu.
7: Tak, wie pan, ja mam te poprawki. Skarbnik PiSu, pan Moskal, który był prawą ręką kiedyś Kaczyńskiego, i pan Kowalski, który był najbardziej chyba zaufanym człowiekiem Ziobry, składa poprawki we wrześniu, a w październiku Ziobro dostaje pieniądze na konto 450 tysięcy. Przypadek? Może to kolejny przypadek, tylko jak popatrzę w te poprawki, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie okazja, to tak na dobrą sprawę to było wzmocnienie. W wielu w tych przypadkach i tych poprawek to było wzmocnienie Zonda Krypto, bo tam jest złagodzenie kary więzienia, bo propozycja rządowa była od 6, od 8 miesięcy.
4: Dobrze, Iwan, nie wchodźmy w detale.
7: I tak dalej. Ale złagodzenie, zmniejszenie wpłaty finansowej, tak zwanej tej wpłaty, która była nadzorcza, to dobrze, były poprawki, pan, które tak de facto...
4: Dobrze, ale nie wchodźmy w detale, bo to są
7: bardzo
4: poprawki,
7: istotne,
4: które tak...
7: Bardzo dobrze, istotne, ale... bo te poprawki szły w kierunku pomocy Zonda Krypto.
2: Dobrze. Ale to nie wystąpienie, ale to
7: panie
2: nie wystąpienie,
7: redaktorze,
2: to jest problem.
7: Panie redaktorze,
2: ale nie, ale znajmy tutaj proporcje. To nie wystąpienie premiera jest tutaj problemem. Chociaż kryptoprawica dzisiaj ginie od własnej broni, którą używała przez ostatnie 8 lat. Tylko problemem jest to, w jaki sposób kryptoprawica chroniła całe to wielkie jedno oszustwo, gdzie w tle mamy prawdopodobnie, tak jak powiedział pan poseł Joński, morderstwo. I trzeba jasno powiedzieć, oni blokowali jakiekolwiek zasady, teraz dziwią się skutkom tego całego oszustwa.
4: Tak.
2: I blokowaniu zasad, i chronienia tego, gdy rządzili, bo nic kompletnie nie robili. Teraz dziwią się skutkom, a na końcu zwalają winę na kogoś innego. To jest w ogóle wypracowany mechanizm w ostatnich latach przez całą opozycję i kryptoprawicę. W tyle mamy jeszcze jakieś pieniądze, które poszły do pana Ziobry. Nie wiadomo jeszcze gdzie, do kogo. Tam jest ogromny strach i absolutny strach przed wzięciem odpowiedzialności za wszystko, co robili w ostatnich latach w tej sprawie.
4: Pani Anna Zalewska,
2: albo czego nie robili, gdy rządzili.
4: Abstrahując od tego, co Donald Tusk powiedział w Sejmie, zacytuję jeden z kluczowych fragmentów, bo tak premier opowiadał o kontaktach Zbigniewa Ziobry z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, który miał problemy z prokuraturą i wpłacił niemal 500 000 złotych na fundację Zbigniewa Ziobry. Premier tak cytował zeznania Krala, który z kolei relacjonował, co mówił mu pośrednik w relacjach ze Zbigniewem Ziobro, bo był taki pośrednik, który dopiął ten przelew na 500 000, dawny agent CBA Artur Chodziński. I tak cytuje premier zeznania, opowieść Krala o tym, co mówił mu Chodziński. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal, mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, czyli sprawy przeciwko Kralowi, to natychmiast by interweniował, obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręcił wszystkim tym sprawom i żeby się nie martwił. Teraz nawet wie pani, jeżeli to są zeznania skruszonego przestępcy, no to prawie 500 000 na fundację Ziobry poszło, a Ziobro część z tych pieniędzy wypłacił sam sobie jako pożyczkę. Teraz już będą za granicą. to źle wygląda.
5: Panie redaktorze, źle wygląda, że my się dajemy wciągnąć w gangsterkę polityczną, którą uprawia Donald
4: Pani,
5: Tusk.
4: Pani minister, pani minister, były prokurator generalny, człowiek, który na sztandary wziął walkę z przestępczością.
5: Również w tym uczestniczy.
4: Dobrze, ale czy to jest normalne, że bierze pieniądze?
5: Abstrakcyjny fragment jakichś przesłuchań skruszony przestępca.
4: Pani poseł, ale kasa poszła, to jest fakt.
5: Tak jak poszła na TVN, tak jak poszła na różnego rodzaju kluby sportowe, TVN... tak jak poszła na Polsat, tak jak poszła na Republikę. Kasa płynęła...
4: Pani minister, pani minister, TVN czy Jerzy Owsiak nie jest w stanie załatwić niczego w organach państwa.
5: Brawo, brawo. Opozycja szczególnie. Mówimy o sytuacji, gdzie od 2023 roku, niestety od 13 grudnia, rządzi Donald Tusk i zresztą od 2023 roku miał trochę usprawnić
4: pani minister,
5: rozporządzenie.
4: Ale pani minister, tu w tym studiu
5: Mika,
4: siedzimy, pani poseł.
5: Rozporządzenie
4: pani,
5: Mika,
4: pani, pani poseł, ale chwileczkę, nie mówmy o tym.
2: To jest właśnie ten
4: mówmy o czymś zupełnie innym. Proszę mi spojrzeć w oczy, była pani ministrem. Gdyby była pani ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, przestała nim być, ale miała ambicje, żeby wrócić. Zgłasza się do pani gość, który od wielu lat ma sprawy karne, a jedna z nich dotyczy zniknięcia jego poprzednika, który prawdopodobnie został zamordowany. I pani od tego człowieka bierze pieniądze i mówi, że to jest jak kupowanie reklam w mediach?
5: Informuję tylko pana redaktora i państwa, że za informacje o niebezpieczeństwie, o tym, że zonda krypto, tak jak mówiły różnego rodzaju raporty estońskie, bo jest to spółka,
4: pani
5: Mazur, ale czy
4: ja
5: była to spółka
4: nie pytam panią
5: estońska,
4: o raporty estońskie, pytam panią
5: że
4: o pieniądze.
5: Powinien wszystkich, tak jak 30 tysięcy tych, którzy ryzykując grali na giełdzie czy inwestowali w giełdę, że nie powinni mieć absolutnie żadnych kontaktów z tą firmą.
4: Pan, dlaczego Zbigniew Ziobro
5: miał? Pan europoseł mówi tutaj o poprawkach wrześniowych. Tak. Ależ panie europośle, właśnie we wrześniu zdaje się, bo ja w polskim parlamencie, tak jak pan również nie jestem, odbywały się spotkania podkomisji koalicji 13 grudnia, gdzie również zapraszani byli przedstawiciele zonda krypto.
4: Pani minister,
2: nie składali poprawek.
4: Pani minister, jedno pytanie mam. Pani minister, pani minister, mam prośbę, mam prośbę. Pani minister, pani minister.
5: Był wykładowcą na
4: pani minister, mówię to do pani, bo pewnie Janusz Cieszyński już nie dostaje takich przekazów dnia, które biuro prasowe pani...
5: potrzebuje.
4: Ja mam prośbę jedną. Niech oni się bardziej...
5: analizuje, czy pani minister, również te absurdy,
4: pani minister, ja mam prośbę.
5: Przekazują moi koledzy.
4: Studio się zmieniło, ale jak państwo słyszą w programie, nie zmieniło się zbyt wiele. Mam do pani prośbę. Niech oni się bardziej postarają, jak przychodzi pani do tego programu, dlatego że ja panią pytam o pieniądze, które popłynęły. I teraz możemy sobie różne rzeczy opowiadać. Może państwo uczestniczyli w jakichś imprezach, których zonda była patronem. Ja w żadnej. Natomiast nie pytam nawet o to, czy ktoś występował na konferencji sponsorowanej przez zondę. Ja pytam o kasę. Czy pani wzięła 500 000 od kogoś takiego jak Kral, gdyby pani była zastępcą, byłym prokuratorem generalnym?
5: Byłam na szczęście minister edukacji.
4: Pani minister,
5: natomiast
4: pytam.
5: Zawsze każdego polityka i zdaje się, że nawet Zbigniew Ziobro powiedział, że gdyby wiedział, to nie wziąłby ale... takich
4: pani minister,
5: pieniędzy.
4: To ostatnie pytanie.
5: I to nie
4: ale
5: on,
4: pani minister,
5: fundacja.
4: Pani minister, to fundacja, którą on kieruje i sam pożyczył pieniądze z, tych, z tej kasy, która poszła do fundacji, on wziął część dla siebie jako pożyczkę. Jeszcze ostatnie zdanie.
2: Panie redaktorze, ma pan rację. Ma pan rację, że to jest jeszcze bardziej obciążające, że zrobił to były minister sprawiedliwości. Ale zadajmy pytanie, czy ktokolwiek powinien wziąć pieniądze od takiego człowieka.
4: Naszym słuchaczom
5: to rzeczywiście to jest pytanie do wszystkich,
2: czy ktokolwiek,
5: którzy
2: jakikolwiek uczciwy człowiek wziąłby
5: fundacjami.
2: Pieniądze od takiej
4: pani,
2: osoby.
4: Pani minister, pani minister.
5: Nie powinny być, nie powinni być przestrzeżeni przez
4: pani
5: służby
4: minister.
5: Polskie, że to jest
8: ale to
5: podejrzana
8: były
5: firma.
8: Funkcjonariusz CBA
4: pani,
8: go przestrzegał.
4: Chwileczkę,
8: no.
4: Chwileczkę. Doprecyzujmy jedno. Pani powiedziała, że Zbigniew Ziobro...
5: Ale pan to wie na podstawie...
4: Pani minister!
8: No dziennikarze, którzy rozmawiali z Chodzińskim. Chodziński powiedział mu, słuchaj, ja ci powiem, kim on jest, a ty zdecydujesz, czy brać pieniądze.
4: Państwo, łatwiej będzie państwu uczestniczyć w tym programie, mi go prowadzić, naszym słuchaczom coś z niego wynieść, jeżeli pozwolą mi państwu ten program prowadzić. Pani minister powiedziała, że Zbigniew Ziobro wziął 500 000, bo nie wiedział, kim jest Kral.
5: Zdaje się,
4: pani minister,
5: ja,
4: tak, ja chcę panią zapytać, jako przedstawicielka formacji, której Ziobro jest wiceprezesem. Od 2018 roku prokuratura w Katowicach, kierowana przez Tomasza Janeczka, prawą rękę Zbigniewa Ziobry, umarzała sprawę, główne śledztwo w sprawie Zondy trzykrotnie. Z doniesienia Komisji Nadzoru Finansowego, którą kierowali wasi ludzie, KNF-em kierowali wasi ludzie. Trzy razy ta sprawa była umarzana. I Ziobro nie wiedział, że coś jest nie tak. Sprawa śmierci Sylwestra Suszka.
5: Proszę,
4: Szczęta, pani minister,
5: mówmy
4: proszę
5: o śmierci.
4: Proszę mi powiedzieć.
5: Ustalmy pani, z szacunku dla rodziny, że mówimy zaginiony.
4: Panią, proszę mi, dobrze, w sprawie zaginięcia Suszka, wszczęta w 2022 roku. I prowadzona za czasu Zbigniewa Ziobry. Kral był prawnikiem Suszka, zastąpił go w Zonda Krypto. A Ziobro mówi, że nic o tych sprawach nie wiedział? Naprawdę?
5: No to musi pan skontaktować się ze Zbigniewem Ziobro.
4: To wy ja chyba macie byłam, z nim kontakt.
5: Ja nie byłam ministrem sprawiedliwości.
4: Ale czy pani nie widzi, że
5: ja
4: to,
5: wiem, że
4: wtedy, to się nie zgadza?
5: Kiedy odbywało się największe złodziejstwo, rządził Donald Tusk i rządzi niestety. Dobrze. Nie zrobił z tym nic.
8: No właśnie za jego czasów ruszyło śledztwo w tej sprawie.
5: Janusz, nie ruszyło, Janusz, dopiero jak okazało się, że...
8: Nie, ale niech pani nie wprowadza prawdę. Czy pani, czy pani chce zrobić z ludzi idiotów naprawdę?
4: Janusz Cieszyński.
5: Ja mówię o datach, ja mówię o...
4: Janusz Cieszyński, bo tak się składa, że KNF-em w tamtym czasie, w 2018 roku, kierowali ludzie Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj też jest tak, że państwo jako Rozwój Plus odcinają się od tej afery. Nawet Mateusz Morawiecki mocno najdelikatniej zaatakował Jarosława Kaczyńskiego, wypominając mu, że Michał Moskal, ten, który spotykał się potajemnie z Przemysławem Kralem, był w przyszłości asystentem Kaczyńskiego, więc to jest...
5: Potajemnie w Komiarce jest... pojechał.
4: No i pani co, no nie przyznał się raczej do tego, że był. Dopiero z akt się dowiedzieliśmy. Janusz Cieszyński, czy to jest afera, czy to nie jest afera?
6: No, jest gigantyczna afera polegająca na tym, że rządzi Donald Tusk i tysiące ludzi straciło pieniądze. No, to jest gigantyczna afera i myślę, że ona powinna być wyjaśniona i dlatego jako Rozwój Plus proponujemy powołanie komisji śledczej. W ramach takiej komisji śledczej bylibyśmy w stanie te kwestie wyjaśnić.
4: Rozumiem, to ja dopytam. Ustawa... A w 2018 roku KNF składa doniesienie do prokuratury. To doniesienie jest trzy razy umarzane.
6: Redaktorze, nie tylko. Nie tylko składa doniesienie do prokuratury. Wtedy następuje kluczowa rzecz, mianowicie giełda BitBay, czyli poprzednik Zonda Krypto, zostaje wpisana na listę ostrzeżeń KNF i przestaje móc działać legalnie w Polsce. BitBay od tamtej pory przeskakiwał między różnymi europejskimi jurysdykcjami, ale w Polsce decyzją szefa Komisji Nadzoru Finansowego, powołanego właśnie na wniosek Mateusza Morawieckiego, został wyrzucony z Polski i każda osoba... Ale panie redaktorze, ale to znaczy, dzisiaj rozmawia, znaczy w tej sprawie w ostatnich...
5: I musi pan
6: w ostatnich,
5: nas konfrontować.
6: W ostatnich
4: widzę, że to samo wychodzi.
6: W ale nie wiem, co panu wychodzi, ale ja panu chętnie odpowiem na pana pytanie. W tej sprawie największym problemem jest to, że ludzie stracili pieniądze. I dzisiaj słyszymy od pana Giertycha, wiceszefa klubu PO, że on załatwi, że te pieniądze wrócą. To jest bardzo interesujące, bo estoński syndyk czy likwidator Zonda Krypto mówi, że jest 440 milionów euro roszczeń w Zonda Krypto i chyba 100 tysięcy euro majątku. Pytanie, czy Roman Giertych rzeczywiście dowiezie tę swoją obietnicę? Bo przypomnijmy, Kral, złodziej, który zabrał ludziom pieniądze, dzisiaj jest głównym źródłem informacji w tej sprawie. I pan o to pytał.
5: Chciałem się do tego odnieść.
4: Czy to jest dla pana wiarygodne źródło informacji?
6: Proszę pana, ten facet walczy o to, żeby nie beknąć za to, że ukradł setki milionów złotych klientów z Zonda Krypto.
4: Chcę pana zapytać...
6: I powie wszystko.
4: Chcę pana zapytać panie jako byłego... Panie ministrze, chwileczkę. Chcę on pana by... zapytać, panie ministrze, ma pan ponadprzeciętną wiedzę o tym świecie krypto. Był pan członkiem rządu Mateusza Morawieckiego. Mówi pan, od 2018 roku byliście w stanie uzyskać to, że Zonda musiała uciekać z Polski, działała ze Estonii.
5: Pani... BitBay.
4: Dobrze, BitBay, potem Zonda, bez znaczenia, panie minister. Właściwie wtedy to już Zonda. Od 2018 roku.
6: I pan widział,
4: że prokuratura umarza tę sprawę. Chwileczkę, proszę mi doskończyć. Że Kral finansuje prawicowe media, że finansuje kongres SIPAK w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.
5: Finansuje każdego.
4: Nóż się pan w kieszeni nie otwierał?
6: Panie redaktorze, od tego, żeby informować... Znaczy, po pierwsze tak, o szczegółach spraw prokuratorskich nie wiedziałem. To chyba oczywiste, że tego nie wiedziałem, to nie były publiczne informacje. Natomiast od samego początku wiedziałem, że no, kiedy jest taka sytuacja, że spółka z branży finansowej zaczyna wydawać nieproporcjonalnie dużo na promocję, to już to przecież widzieliśmy. Był Amber Gold, był Cinkciarz i Zonda Krypto, to jest zawsze ten sam mechanizm. I to wtedy oznacza jedno, że ten, kto dostał pieniądze klientów, zaczął się do nich dobierać i finansować z nich swój biznes. I od tego, żeby w takiej sytuacji od razu wejść, jest najpierw Komisja Nadzoru Finansowego i KNF za rządów Mateusza Morawieckiego od razu wszedł do gry i każdy...
4: Prokuratura nic nie zrobił.
6: I każdy... Ale przepraszam. A następny krok to są służby, które powinny doprowadzić do tego. Przecież pan Kral, złodziej, który ukradł naprawdę setki milionów złotych, funkcjonował na terenie Unii Europejskiej. Bywał, jak rozumiem, w Hiszpanii, gdzieś tam latał po Europie. Dlaczego, panie, przepraszam, dlaczego nie było europejskiego nakazu aresztowania złodzieja
4: to
6: Krala?
4: Ja to wytłumaczę, dlatego ale, że wszystkie sprawy przez prokuratora były umarzane.
6: Ale przepraszam no bardzo, ale nim, ale przepraszam chyba bardzo, przepraszam nie, bardzo, panie redaktorze.
5: Prokuratura Krajowa ale na to nie sam pozwoliła, panie redaktorze.
6: Sam pan powiedział, panie redaktorze, że to dotyczy też spraw, które były prowadzone w obecnej kadencji, kiedy stało się jasne, że Kral okradał ludzi. I przecież Oni mają dostęp do danych systemu bankowego. Oni widzieli, że Kral przelewał pieniądze ludzi.
4: Ostatnie zdanie, panie ministrze, jedno pytanie. Czy pan, zadałem to pytanie Ani Zalewskiej, z gracją unikała odpowiedzi, czy pan nie uważa, że to jest nie okej, wzięcie pół miliona przez fundację byłego prokuratora generalnego od faceta, który, jak pan mówi, właściwie wszyscy byście wiedzieli, że on kradnie.
5: Nie,
6: nie proszę pana, to proszę, po pierwsze, to, że Kral jest złodziejem, wyszło na jaw w momencie, w którym przestał wypłacać pieniądze klientom.
4: Dobrze, czy pan wziąłby pieniądze takie, jak wziął Ziobro? Czy nie widzi pan tym nic naprawdę niewłaściwego?
6: Panie redaktorze, ja kilka miesięcy temu powiedziałem, że moim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien oddać te pieniądze. Dla czystości sprawy i dla jego wiarygodności
4: w polityce.
6: A ja
4: pytam, nie pytam, czy powinien oddać.
6: Ja to zdanie podtrzymuję. Zbigniew Ziobro powinien oddać pieniądze, które wziął od
4: Andrzej Szejna.
5: Ja uważam, że wszyscy powinni oddać, w dodatku pokazać faktury, pokazać kuluary rozmów, w jaki sposób do tych transakcji dochodzi.
4: Ja bym nawet tego zwolennikiem, prawda? Andrzej Szejna.
6: Tak, więc, czyli pan jest też za komisją śledczą.
4: Wie pan co? Ja jestem za tym, żeby, wie pan dobrze, żeby najpierw działała prokuratura, bo akurat prokuratura w ostatnim czasie się za to realnie wzięła, tak? Więc jeżeli państwo jako politycy mieliby przeszkadzać prokuraturze, to jestem przeciwny komisji śledczej Andrzej Szejna.
9: Tak, więc szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiS-u, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego, również dzisiejszego Rozwoju Plus i wiemy, gdzie te macki sięgały.
4: Konkretnie. Ale nie, to jest ciekawy wątek.
6: Nie, no, no, to powie. To ale nazwisko jednej osoby z Rozwoju wszyscy, Plus, oplecionej przez Krala.
9: Wy wszyscy do niedawna, szanowny panie, byliście w tym samym klubie parlamentarnym, który głosował za tymi samymi poprawkami. Byliście jeszcze jednym środowiskiem PiS, czyli Rozwój Plus. Więc
4: panie ministrze, ja nie będę bronił Cieszyńskiego, on se sam poradził. Powiem panu tak między nami, że akurat Kral nie przepadał za ludźmi Morawieckiego właśnie dlatego, że KNF go ścigała. Dlatego dzisiaj Mateusz Morawiecki atakuje Jarosława Kaczyńskiego, bo wie, że w tej historii nie ma jego ludzi.
9: Może przepadał, może nie przepadał, ale to był jeden klub parlamentarny. Wiemy, gdzie te macki sięgnęły. Sięgnęły do pana Moskala, który potem składał poprawki razem z Januszem Kowalskim. Sięgnęły do pana Wiplera, sięgnęły również do otoczenia pana prezydenta, nie wiemy jakie były, do pana Gruzy, do pana doradcy, dziśmaj pana prezydenta, który spotykał się z panem Suskiem.
6: Paweł Gruza.
4: Te informacje proszę mi pozwolić wyjaśnić, zaraz pan mi się oddam głos. Chodzi o to, co powiedział Donald Tusk w Sejmie. Paweł Gruza był wiceministrem finansów w rządach Prawa i Sprawiedliwości, potem był pełniącym obowiązki prezesa PKO BP i Gruza w Ministerstwie Finansów miał się spotykać między innymi z Rafałem Zaorskim, który inwestorem, który w tej chwili został zatrzymany, aresztowany za okradanie zondy krypto. I no, tutaj jest taka sugestia premiera, że Gruza, który dzisiaj jest doradcą ekonomicznym prezydenta, też jest to
9: teraz kontynuuje, ale nie,
6: ale kontekst zaraz, a propos Pawła Gruzy.
4: Zaraz pan mu oddam głos, niech Andrzej Szejna
9: Gruzie, tylko proszę mi pozwolić dokończyć.
4: Andrzej Szejna,
9: bo kilka wątków tu nie zostało poruszonych, bo to jest pierwsza kwestia i za tego typu... nie mogę używać języka gangsterskiego, jeżeli mówię o politycznej i mafijnej gangsterce, której byliśmy świadkami z udziałem mafii oraz polityków PiS-u, Konfederacji. Oraz nie wiemy, jaka była rola doradców pana prezydenta.
4: Pani minister, Andrzej Szejna.
9: Teraz przechodząc dalej. Państwo próbujecie odwracać kot ogonem, mówiąc, że te zonda krypto finansowały jeszcze inne tam telewizje, Owsiaka i tak dalej. Ale przepraszam, ani telewizja jedna, druga, ani Jurek Owsiak nie głosują w Sejmie za ustawami. Przecież o to chodziło w tej...
10: Ale co ma opozycja? Jakie są możliwości opozycji?
9: I to była nielegalny, i to odbywał się nielegalny lobbying wobec PiS-u, wobec dzisiejszego rozwoju, plus wobec Konfederacji.
10: I uważa pan, że opozycja Konfederacji, a koalicja...
9: Którego efektem nikt z tych innych środowisk nie składa kilkakrotnie weta do dobrych ustaw dotyczących regulacji rynku, które mają spowodować zaopiekowanie się naszymi inwestorami, obywatelami i ukrócenie tego typu kryminalnego procederu. I dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy prawda wyszła na jaw. Tak? Mówiliśmy dużo o tej ośmiornicy, widzieliśmy, że ona funkcjonowała za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że prokuratura Ziobry umarzała postępowania i wreszcie dowiedzieliśmy się, że Fundacja Ziobry wzięła pieniądze, które również pan Zbigniew Ziobro do swoich prywatnych celów użył. Ja stawiam bardzo poważne pytania. Jakie informacje posiada pan Zbigniew Ziobro dotyczące swojej formacji politycznej, Jarosława Kaczyńskiego, tych procedur, w ogóle całej historii działania PiS-u czy Suwerennej Polski w czasie rządów PiS-u, że dzisiaj nic mu się nie dzieje, włos z głowy mu nie spadnie człowiekowi, który nie dość, że oczywiście uciekł z kraju w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, jest dzisiaj widać umoczony w kwestie dotyczące zonda krypto, umarzania, popłynęły pieniądze i nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy
4: Krzysztof,
9: w tym studiu.
4: Krzysztof Hetman, bo jest to argument,
9: bronią go po prostu ślepo.
6: Bez sprostowania.
9: Ja się pytam, czy państwo bronicie Zbigniewa Ziobro, bo się czegoś boicie, że on coś ujawni w waszych formacjach, bo jeżeli...
4: Za dużo teorii spiskowych. Jedno zdanie Janusz Cieszyński, potem Krzysztof Hetman, do którego mam konkretne pytanie.
6: Pan minister Szejna się zachowuje jak taki kieszonkowy Tusk i rzuca insynuacjami na lewo i prawo. Paweł Gruza spotkał się z przedstawicielami kilkuset protestujących przed budynkiem Ministerstwa Finansów ludzi, kiedy był wprowadzany podatek od kryptowalut. Paweł Gruza był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za podatki, który Zaorskiemu i całej reszcie pokazał, no nie powiem co, ale tylko figę pokaże, a pokazał dużo więcej.
4: Prokuratura niestety też figę pokazywała. Ja mam jedno pytanie.
6: Ale za prokuraturę nie odpowiadał Gruza, no bądźmy poważni.
4: Byliście jednym rządem. Krzysztof Hetman, mam pytanie, bo Anna Zalewska mówi tak. No ale co jako opozycja mogliśmy temu kralowi dać? Nie rządziliśmy, to za co miał nam płacić?
11: Panie redaktorze, no to jest właśnie ten mechanizm, o którym mówiłem na początku. Co mogli dać? Blokować zasady. Nie chcieli zasad i reguł, a teraz...
10: Panie Europoże,
11: A teraz nie chcą odpowiedzialności.
4: W imieniu pani pytanie, więc ale co pan ma na myśli? Weta prezydenta?
11: Pan Kral z PiS-u zrobił kryptolobbystów. Płacił im za to, żeby mącili w tej wodzie, w tym projekcie ustawy, który rząd przedstawił, aby uregulować kwestie.
4: Ale wy macie większość, nie musieliście słuchać poprawek PiS-u.
11: No i nie słuchaliśmy, ale oczywiście, że nie słuchaliśmy, ale fakt, panie redaktorze, oczywiście, że nie słuchaliśmy, poprawki zostały odrzucone, ustawa została przegłosowana,
4: to
11: oni próbowali, no oczywiście, no widać, widać, jakim był biznesmenem. No, nawet zmarnował pieniądze na tych kryptopisowców, którzy próbowali w tej wodzie zamącić nazwisk. Już tu padło i nie tylko z PiS-u, bo i z Konfederacji, bo to dajmy jeszcze. A na końcu tej drogi
10: to
11: prezydent... Na końcu tej drogi pan prezydent zawetował te reguły i te zasady. I to jest ten mechanizm, o którym mówię dzisiaj od początku tego programu. Najpierw nie chcieli zasad i reguł, a teraz nie chcą odpowiedzialności.
4: Ale zanim pan odniesie się do tego, co powiedzieliśmy do tej pory, to chciałbym jeszcze o jeden fragment zeznań Krala, który pan premier przytoczył w Sejmie, zapytać. Tak brzmi słowo w słowo wedle premiera fragment zeznań Krala. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, i tutaj pada nazwisko, Tusk go nie wymienił, mówiąc, że to jest publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej
10: przecież
4: sprawie.
10: Nikt nie stawiał, że Karol Nawrocki w ogóle wygra. Trzaskowski był prezydentem.
6: Ale to chodzi
10: o całej kampanii.
8: Ale spokojnie, bez nerw.
4: Kim może być pana zdaniem?
8: Czy musicie naprawdę tak się zachowywać? I w Sejmie pani koleżanka nie potrafiła się zachować i pani przerywa każdemu.
4: Panie pośle, ja tu staram się być, chociaż nie jest to łatwe zadanie, marszałkiem.
10: Panem redaktorem.
4: Ja poproszę, drodzy państwo, w nowym studiu taki przycisk jak pani marszałek Czarzasty od wyłączania głosu. W każdym razie, kto jest X-em? Pan się interesuje tymi sprawami. Kto jest X-em?
8: Nie wiem, kto jest X-em, mogę się domyślać,
4: no to
8: że
4: proszę
8: ktoś,
4: się domyślać,
8: ktoś z otoczenia Nawrockiego, jak pomyślę...
10: Kto jest X-em, no?
4: No kto jest X-em?
8: Nie posłucha, może się pani czegoś dowie. No.
4: Panie pośle, kto jest X-em?
8: Mogę się domyślać, że ktoś z otoczenia Nawrockiego i wyobrażam sobie, że ktoś z tego świadka pomorskiej ekipy jego dawnych kolegów to może być. Wie pan, jeśli pan, Karol Nawrocki jako prezydent, idzie do studia konkurencyjnej stacji i mówi, ktoś, dzwoni do niego Staruch i on prosi, żeby na święta dał mu prezent i ułaskawienie. Mówimy o Staruchu, a ten ostatecznie później daje ułaskawienie. To mnie już nic w tej sprawie nie zdziwi.
4: To trochę nieporównywalne historie, bo tamta sprawa była publiczna, no wszyscy to widzieli na żywo, więc tam nie było żadnych układanek. Tu są zeznania, które zdaniem premiera sugerują, że był rodzaj paktu z Kralem, że w razie wyboru Karola Nawrockiego będzie mógł liczyć na ułaskawienie.
8: Widzę na zdjęciach pana Chodzińskiego, który był łącznikiem byłego agenta CBA, no kolegę można powiedzieć Ziobrę, chociaż teraz jest szorstka przyjaźń.
4: Ale
8: jednak
4: on
8: był łącznikiem. On był jednak łącznikiem między politykami PiS-u i Kralem. On zaprosił tego na wyspę. On między
4: nie,
8: innymi
4: bo
8: był...
4: On nie jest X-em, bo on poznał...
8: Nie jest X-em, ale mówię, że...
4: On poznał, tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, on poznał Krala już po wygranej Karola Nawrockiego, więc nie mógł w kampanii niczego obiecać.
8: Ale w Pałacu Prezydenckim, czy to zdjęcie z panem Karolem Nawrockim sobie
6: z 11 listopada,
8: natomiast,
6: gdzie kilkaset osób robiło sobie zdjęcie z panem prezydentem,
8: na jedną rzecz
6: bądźmy
8: uwagę.
6: Poważni.
8: Jeśli pan mnie pyta, czy Karol Nawrocki może ułaskawić kolegów, tak, może, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, to biorąc pod uwagę jego całe towarzystwo, mogą chodzić obiecywać, kto wie, nawet kupować czy sprzedawać ułaskawienia. Natomiast tu pani poseł powiedziała, a co my możemy w opozycji? Otóż mnie jeden do jednego przypomina się afera SKOK-u.
10: Opozycja
8: byłem wtedy, niech teraz pani posłucha, byłem wtedy w komisji finansów i była sytuacja taka, że wtedy też PiS był w opozycji, prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Podobna sytuacja do dzisiejszej. Chcieliśmy uregulować SKOK-i, żeby SKOK-i były nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. PiS oczywiście był przeciw. Lech Kaczyński nie zawetował, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, co spowolniło wejście o ponad 2 lata. I co się stało? Ze SKOK-u wyparowało ponad 3 miliardy złotych. I też PiS był przeciwko temu, żeby Komisja Nadzoru Finansowego...
6: Wyciera sobie pan zbrojną gębę świętej pamięci profesora Lechem Kaczyńskim.
4: Nie, tak. Panie pośle, chwileczkę. Ja mam,
8: teraz
4: nie, panie,
8: mamy dokładnie taką
4: panie,
8: samą sytuację, że
4: panie
8: prezydent
4: pośle,
8: blokuje jakiekolwiek zmiany.
4: Ja lubię opowieści historyczno-polityczne, ale jeżeli uważacie, że ktoś... Dobrze, pamiętam dokładnie historię SKOK-ów. Jeżeli pan uważa, że ktoś ukradł ze SKOK-ów pieniądze, to przypominam, że do dzisiaj twórca SKOK-ów, Grzegorz Bielecki, senatorem PiS-u, rządzicie, macie prokuraturę. Jak uważacie, że ukradł, to wyślijcie prokuratura.
8: Prokuratora,
4: więc ja pytam...
8: zostało, wiem, że już...
4: Ja pytam o to, czy dla pana zeznania takie... Chwileczkę. Zeznania takie, jak składa Kral pod tytułem ktoś mi obiecał, że jak Nawrocki wygra, to coś tam. Czy to jest wiarygodne i czy premier powinien to cytować?
8: Ja uważam, że Kral, ponieważ działał w zorganizowanej grupie przestępczej, to już wiemy,
7: nie tylko wie i mówi, co wie, ale jestem przekonany, że jednak nagrania również ma. SMS-y również.
4: Nie wiemy, no wie pan, no, to jest gdybanie na razie.
7: Nie, prokurator generalny powiedział, że są nagrania.
4: Są nagrania, ale nie jesteśmy pewni.
7: Powtarzam,
10: że to Kral nagrywał, a nie służby.
7: Prokurator generalny powiedział, że są w posiadaniu prokuratury nagrania, natomiast jestem przekonany, że każda grupa zorganizowana grupa przestępcza, każda mafia po prostu zbiera materiały, zbiera dowody i taśmy są jedne z tych dowodów, więc jestem przekonany, że one się pojawią. No jedne już się pojawiły, między innymi Zaorskim. Teraz się pojawiły, chociaż dotyczyły wielu lat.
6: Kilka miesięcy temu się pojawiły. Wszyscy wiedzą, że Zaorski to przekręt, który inwestują.
4: Mówimy o nagraniach, dlaczego nie informowaliście, jak za swego życia jeszcze Sylwester Suszek, drodzy państwo.
6: To wpisał Bitbay na
4: drodzy państwo. Sylwester Suszek nagrał Rafała Zaorskiego i twierdząc, że nie oddał mu pieniędzy, między innymi dlatego dzisiaj Zaorski jest w areszcie, pani Anna Zalewska.
10: Ja będę z uporem maniaka mówić, że dajemy się wkręcać i realizujemy scenariusz obłąkaną narrację Donalda Tuska, bo ta jego narracja i tego cytaty i powoływanie się na jakieś autorytety to nie jest skruszony bandyta, to jest bandyta, o którym służby wiedziały od co najmniej roku, jeśli nie dłużej.
7: A ten bandyta zapraszał pani kolegów na wyspę.
10: Na co wskazuje fakt szukania kontaktu Romana Giertyka, między innymi siostrą Suszka i szukanie drogi do Krala, kiedy opowiada o tym, że w maju dopiero został pełnomocnikiem. No, I panie redaktorze, to jest naprawdę na poziomie to, o czym my dyskutujemy. To też świadczy o żurku. Zresztą skrytykował to prezes
7: 30 tysięcy ludzi oszukanych, a pani uważa, że to jest
10: tak? Adwokackiej rozsadzi
7: 30 tysięcy ludzi jest oszukanych.
10: To celebryty Murańskiego, którego cytował Donald Tusk.
7: Pani już wszystko ze wszystkim pomieszała.
10: Pani 30 tysięcy, bo przez...
7: Nie, nigdy się nie upominaliście. Nigdy się nie upominaliście o poszkodowanych.
4: Bardzo proszę, pani minister, mam prośbę. Ale niech tu pani nie wprowadza jakichś wątków Murańskiego, w ogóle nie o tym
10: nie,
4: mówimy.
10: Nie, no bo to jest ten sam
7: albo zamydla. Pani jak zawsze
4: ale
7: zamydla.
4: Chwileczkę.
7: Zamydla.
4: Drodzy państwo, Andrzej Szejna jest adwokatem. Ja nawet z adwokatami z PiS-u rozmawiam i powiem pani, że nikt nie skrytykuje Giertycha, bo adwokaci generalnie nie krytykują siebie nawzajem.
6: Paweł Jabłoński nie skrytykuje Giertycha, adwokat, no proszę pana. No,
10: trafił pan w kulą w płot. Giertychem po raz drugi zajmuje.
6: Paweł Jabłoński wygrał kilka spraw z Giertychem i non-stop mówi o nim, jaka jest prawda. Proszę pana, tego łobuza.
4: Proszę pana, mówię o tym, że adwokat, bez względu na to, co twierdzi Jabłoński, pana kolega o Giertychu,
6: adwokat.
4: To obydwaj adwokaci nie krytykują siebie nawzajem za panie rozmaitych klientów. Dobra, pani minister, ja rozumiem, że pani jest po to, żeby zamulować tę dyskusję.
10: Nie,
4: ja wracam
10: do
4: pani minister, na Boga!
10: Komentował cytaty Donalda Tuska.
7: Pani krzykiwać
4: bardzo
7: i zamulać.
10: Zawsze posługuje się precyzyjnymi.
4: Państwo, ja zaraz wam oddam pani antenę. Poprowadzi pani ten program?
10: Z przyjemnością.
11: Tak, przed chwilą pytał pan, panie redaktorze, co może opozycja. Właśnie
7: o
11: to.
7: Tak.
6: O właśnie.
7: Zamulać, zakrzykiwać.
4: Chciałbym, żeby
6: decydują
4: pani...
6: Decydują o prawie i prowadzą programy.
4: Chciałbym, żeby pani zawsze słuchała Przemysłu Sława Rosatiego, szefa adwokatury. Mam wrażenie, że pani słucha tylko, jak mówi o Giertychu. To raz. Dwa.
10: Nie powiedział
4: ja
10: Tusku.
4: Pytam panią, jeżeli kontakty wasze, czy pani kolegów polegają na wyjazdach na wyspę do Krala, czy braniu pieniędzy od jego kancelarii przez Fundację Ziobry, czy to jest okej? Okay? No ja o to pytam. Nie, tam wie pani, Giertych, nie Giertych, Murański, ja mam to, mówię szczerze, w nosie. Ja pytam konkretnie, czy pani się podoba, że pani koledzy jeździli na spotkania, zgłaszali potem poprawki i brali kasę?
10: Ja
4: no
10: uważam,
4: o to pytam.
10: Ja uważam, że nikt absolutnie nie powinien być narażany na to, żeby brać pieniądze od złodziei, o których
4: chwilę,
10: wiedział
4: polski Ziobro został narażony na branie
10: polski
4: pieniędzy?
10: Polski rząd.
4: Ale nie, pani minister.
10: Każdy, kto byłby poinformowany, a przede wszystkim 30 tysięcy obywateli, o których słusznie
4: minister,
10: upomina się
4: ale europoseł... Ale czy pani zdaniem, pani
7: tak,
4: minister,
7: ale wy się nie potraficie upominać.
10: Ja uważam,
7: czy
10: się nigdy że
7: nie
10: większość to ofiary...
4: Pani minister...
10: Ofiary
4: Ziobro został narażony.
10: Służb, które
4: pani minister!
10: O tym, kim jest Zonda Krypto.
4: Niech pani potraktuje mnie swojego wnuka. Niech mnie pani posłucha.
10: Mój wnuk ma 3 tygodnie, panie redaktorze.
7: Nawet wnuka pani nie posłucha.
4: Niech pani
7: wnuka
4: pani nie posłucha. Czy pani uważa, że Ziobro został narażony na wzięcie 500 000

0: krótki wycineczek tego, co wiemy na ten temat i akurat taki, który jest bardzo wygodny dla mówcy, czyli dla Donalda Tuska i akurat taki, który pochodzi z jednego z najbardziej niewiarygodnych źródeł w tej sprawie. Dlatego my domagamy się powołania komisji śledczej tak, żebyśmy poznali wszystkie te materiały. Bo nie tylko jedno zdanie czy dwa zdania zeznań Krala, nie. Wszystkie zeznania Krala i wszystkie zeznania też tych bandytów, bo dzisiaj zatrzymano Bandziora, czy wczoraj zatrzymano Bandziora i bardzo dobrze, bardzo dobrze, przepraszam, ale panie, proszę mi dokończyć, zaraz pan będzie się upewniał. Bardzo dobrze, że są zatrzymywani bandyci, bo jak to było możliwe, że do tej pory to się nie działo? Co oni robili na wolności?
1: Bo to jest, bo prokuratura nie działała, ja pytam za pana, waszych czasów.
2: Suszek, no, chwileczkę. Suszek zginął, zaginął.
1: W
2: 2022 roku.
0: Panie redaktorze.
2: Chcę panu powiedzieć, i panie Misze, ja znam tę sprawę, naprawdę. Interesuję się nią. Te rzeczy, które się dzieją teraz, zatrzymanie Romana Rze, pseudonim Rudy, zatrzymanie współpracowników gangstera, pseudonim Maniek, to są rzeczy, które było wiadomo zaraz po zniknięciu Suszka. To są ludzie, którzy są zamieszani w jego zniknięcie. Prokuratura wie o tym od lat. Od lat, kiedy najpierw Ziobro, potem Adam Bodnar, teraz Waldemar Żurek odpowiadają za prokuraturę. A zatem, wracając do punktu wyjścia, prokuratura miała te materiały i jeszcze zarządu Zbigniewa Ziobro, żeby tych ludzi zatrzymywać.
0: Panie
2: nie robiła
0: ale
2: tego.
0: Co ja, ale czy pan słyszał, co ja powiedziałem? Ja powiedziałem, że to dobrze, to się wydarzyło. Teraz. Rozumiem.
2: Powinno się wydarzyć 4 lata
0: ale
2: temu.
0: Ja się, ale powinno się wydarzyć tak szybko, jak prokuratura miała te informacje i właśnie po to, panie redaktorze, powinna być też komisja śledcza, żeby wyjaśnić, kiedy, żeby wyjaśnić, kiedy były informacje wiarygodne, wystarczające do zatrzymania pana Rudego i koleżanek pana Manika.
3: Dwie uwagi do wypowiedzi pana ministra Cieszyńskiego. Dwie uwagi do tego, co powiedział pan minister Cieszyński. Po pierwsze, panie ministrze, po to została wprowadzona do kodeksu karnego instytucja świadka koronnego, żeby doprowadzać do przełomu w śledztwach i nie dla ochrony przestępców, ale żeby tych przestępców złapać i zebrać materiały dowodowe. Druga sprawa, materiał dowodowy zebrany również poprzez świadka koronnego podlega ocenie sądu. Po trzecie, chciałem się odnieść do państwa propozycji
4: nie, ocenił
3: komisji.
4: To Donald Tusk.
3: Donald Tusk ocenił to, do czego miał prawo do czego go upoważnił minister sprawiedliwości, prokurator generalny, działając w interesie publicznym. I trzecia sprawa. Ja mam poważne wątpliwości co do intencji rozwoju Plus, czy kogokolwiek, kto chce powołania komisji śledczej w jednej kwestii, mianowicie w takiej, że posłowie, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy właśnie Rozwoju Plus, chcieliby i mają ogromną ochotę dobrać się do akt sprawy, do informacji, których dzisiaj dostępu nie mają i te informacje wykorzystać potem ewentualnie, żeby mieć świadomość, kto z ich otoczenia, z ich środowiska
2: Państwo,
3: jest w tą sprawę zamieszany.
2: Drodzy Państwo, mamy jeszcze jeden ważny temat, chciałbym pomówić. Ja tylko przypomnę, że polityką już zdarzało się cytować zeznania skruszonych przestępców. Mariusz Kamiński kiedyś na bazie zeznań gangstera Brody oskarżał Koalicję Obywatelską, że powstała za pieniądze mafijne. Przegrał potem proces w tej sprawie. Z kolei Donald Tusk, opierając się na zeznaniach jednego ze skruszonych gangsterów, stwierdził, że afera taśmowa, która doprowadziła do oddania władzy przez Platformę w 2015 roku, była robiona w kooperacji z Rosjanami, a potem okazało się, że ten sam świadek koronny, który tak twierdził, obciążał jego syna za wzięcie rzekomej łapówki, więc
0: jeszcze
2: sprawa jest
0: Jacek
2: bardziej
0: Murański. Niech pan nie zapomina o Jacku Murańskim.
2: Ja się tak dobrze na MMA jak pan nie znam.
0: Ale słowne,
2: przechodzimy do drugiej części. Bardzo proszę.
5: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Pan Janusz Cieszyński twierdzi, że tu uprawiam słowne MMA. Staram się być z dużym trudem sędzią w tym MMA, w których państwo uczestniczą. Drodzy państwo,
0: ciągnie pana na ring.
2: Mam ciąg, tak, na ring, to prawda. Niedawny minister rządu Donalda Tuska, pan Maciej Berek, został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja nie była w tej kwestii zgodna, bo choć to zgodne z prawem, to niezgodne z zapowiedziami obecnej władzy, która chciała wprowadzić 4-letnią karencję dla członków rządu, którzy chcieliby zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dariusz Joński, no to tak, obiecywaliście, nie dotrzymujecie.
4: Niczego nie dotrzymał.
1: Zgodnie z ustawą wybraliśmy konstytucjonalistę, człowieka z ogromnym doświadczeniem. Tam potrzeba człowieka, który też jest praktykiem, który faktycznie posprząta tą stację.

0: Pani Ogiasza. Dzisiaj jakbyśmy popatrzyli...
1: Ale co Berek ma zrobić w Trybunale, proszę mi powiedzieć, bo ja nie potrafię do końca tego zrozumieć, jaki jest
0: to samo, co ta cała reszta, która została wybrana, sędziów, która też jest niedopuszczona przez szefa Trybunału Konstytucyjnego, który może mieć w przyszłości dość duże problemy z prawem w związku z aferą podsłuchową i Pegasusem, mówię o Świączkowskim. W związku z tym to trzeba faktycznie naprawić. I pomysł z wyborem Berka moim zdaniem jest bardzo trafiony, bo tak naprawdę sprawa, każda władza może korzystać z ludzi bardzo dobrych prawników, urzędników. Ja pana doktora Berka, dzisiaj już sędziego Berka, traktuję jako właśnie taką osobę.
1: Wie pan, która... to, ale Anna Zaleska nam powie, że jej zdanie warto o tym prawnikiem jest Bogdan Święczkowski, więc każdy nie, ma
0: Bogdan Święczkowski, były wiceminister, ale przede wszystkim
1: Święczkowski nie był chyba wiceministrem, był szefem ABW i prokuratorem krajowym.
0: No i był przez chwilę posłem nawet wybranym, bo on kandydował i został wybrany, tylko zrezygnował, ale faktycznie był posłem. Natomiast
1: bardziej skomplikowane.
2: Został zrezygnowany.
1: Jego mandat został wygaszony. Dobrze, tak. nie wchodźmy w detale.
0: Tak, natomiast jak popatrzymy na ten skład razem z panią, z panem Piotrowiczem i z panią Pawłowicz, to nie mam żadnej wątpliwości,
1: Pani Pawłowicz już nie ma w Trybunale.
0: No nie ma w Trybunale, ale w 2019 roku nie kandydowała, poszła na emeryturę dokładnie na 10 dni, po czym została wybrana jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a pan Kaczyński teraz mówi, że ona w ogóle politykiem nie była. No więc ja przypomnę, że była i posłanką i była nawet w prezydium klubu Prawa i Sprawiedliwości, a pan Piotrowicz był od 2000 bodajże, jak
1: dobrze,
0: pamiętam,
1: 5
0: roku nie, posłem, a w 19 roku nie został
1: pan,
0: posłem.
1: Ale to jest trochę tak, że idziecie tą samą drogą.
0: Że nie idziemy. Chcemy pokazać i to, co obiecywaliśmy, i do tego teraz zmierzam. To, co obiecywaliśmy ludziom, to odbudowanie zaufania do Trybunału Konstytucyjnego i każdy za parę miesięcy, na koniec dnia, każdy zobaczy, czy udało się to zrobić, dobrze, czy też nie udało. Na takiego jak Świączkowski. Wie pan, Świączkowski się zabarykadował w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba zrobić wszystko w ramach prawa i tu nie ma miękkiej polityki, ja mam tą świadomość, żeby faktycznie odblokować, otworzyć te drzwi, żeby sędziowie nie siedzieli
1: Krzysztof
0: na schodach,
1: Hedman,
0: tak jak w tej chwili, bo Świączkowski ich nie wpuszcza do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Powtarzam pytanie do przedstawiciela koalicji, co dalej, bo teraz tak, arytmetyka. Wraz z wyborem Berka większość w Trybunale mają wybrani przez obecną władzę sędziowie. Jest ich 8 wobec 7 sędziów, którzy pochodzą z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Tyle, że prezydent nie odbiera przysięgi od 4 sędziów wybranych przez obecną koalicję. Odebrał przysięgę tylko od 3. Między innymi o to się toczy gra. Wracam z pytaniem do Krzysztofa Hetmana. Cóż z tego, że wasi sędziowie, jak mówi Donald Tusk, mają w tej chwili arytmetyczną przewagę w Trybunale, jeżeli 4 z nich nie jest do Trybunału wpuszczana. Co się będzie działo dalej? Na ile wejście Berka cokolwiek zmienia?
3: Panie redaktorze, wierzę, że jest sposób i pomysł na to, aby przywrócić do normalnej pracy Trybunału
1: Konstytucyjnego.
3: Ja tej wiedzy nie mam, ale wierzę, że ten sposób na przywrócenie normalnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym jest. I do tego był potrzebny niezwykle zdeterminowany, kompetentny doktor Maciej Berek, co do którego kompetencji absolutnie nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
1: Niektórzy członkowie koalicji, łącznie z Włodzimierzem Czarzastym, widać mieli, bo albo nie głosowali, albo byli przeciw.
3: Jeśli chodzi o kompetencje pana Berka, nikt absolutnie nie ma wątpliwości. To jest, wątpliwości były zupełnie innej natury i wie pan doskonale, jakiej.
1: Natomiast czyli chciałbym tego, czy można z rządu przeskoczyć do
3: chciałbym przypomnieć, że ta propozycja związana z tym, aby w większym stopniu regulować sprawy związane z tym, kto może kandydować do Trybunału Konstytucyjnego, zostały przecież zawetowane przez pana prezydenta.
1: Zapisaliście to w ustawie, ustawa została zawetowana.
3: W związku z powyższym, jeśli nie można zrobić tego w taki sposób, to trzeba to zrobić w taki, aby to było skuteczne i sprawcze. I do tego jest potrzebny właśnie taki zdeterminowany, doświadczony i kompetentny doktor Maciej Berek wraz ze swoimi koleżankami i kolegami sędziami, którzy już zostali wcześniej wybrani
1: Pani
3: przez
1: Anna
3: Polski
1: Zaleska,
3: Sejm.
1: Bo
3: koniec, kropka.
1: Nie wiadomo, jak zachowa się prezydent Karol Nawrocki, czy zaprosi Berka na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Powtarzam, 4 sędziów nie zawsze siągł, odebrał przysięgę tylko 3 do tej pory. Czy pani zdaniem prezydent to zrobi, bo wy jako Prawo i Sprawiedliwość kwestionujecie, że minister Berek spełnia prawny wymóg doświadczenia prawniczego, czynnie wykonywanego zawodu prawniczego przez co najmniej 10 lat. I czy pani zdaniem prezydent wykorzysta to, żeby odmówić ślubowania Berkowi?
4: To oczywiście decyzja pana prezydenta, natomiast pan redaktor, zaczynając ten wątek, powiedział, że został wybrany zgodnie z prawem. No nie został wybrany zgodnie z prawem, dlatego że rzeczywiście nie udokumentował w żaden sposób swojej aktywnej działalności jako radcy prawnego przez 10 lat. Owszem, pokazał i oświadczył, i to zaświadczenie, które już było po tym, jak na komisji został przegłosowane, przedstawił, też tak brzmi, że on oświadczył, że pełnił taką funkcję i że rzeczywiście był czynny.
1: Też że jest od 20 lat zarejestrowanym radcą.
4: Pojawił się tam wątek jakichś umów, zleceń i to wtedy, kiedy
1: był... Opytam panią o coś innego.
4: Ale nie, ale ja muszę to dokończyć, bo my mówimy o tym, czy on jest legalny, czy nielegalny. Umów zleceń i niestety to wybrzmiało jakby w okresie, kiedy on pełnił funkcję ministra. To raczej nie jest zgodne z ustawą antykorupcyjną. Ale to oczywiście będzie na pewno wyjaśniane i myślę, że Kancelaria Prezydenta będzie prosiła o tego rodzaju dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, no, państwo podjęli decyzję, żeby kawałek Tuska wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, bo ja ironizuję, bo pewnie nie wejdzie, bo nie ma do tego prawa.
1: Czyli pani uważa, że prezydent nie odbierze...
4: Sejm wybiera sędziów. To jest moja opinia, natomiast chcę jeszcze dodać, że również mamy do czynienia z taką sytuacją, że człowiek, który podjął decyzję, rekomendował też Donaldowi Tuskowi, że nie będzie ogłaszał orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czy że będzie kwestionował Trybunał Konstytucyjny, po czym do tego Trybunału Konstytucyjnego bardzo chce wejść, powoduje, że chodzi, że wszyscy nie mają wrażenia, ale mają pewność, że chodzi po prostu o zrobienie kolejnej awantury, kolejnej...
1: To chyba nie, rozumiem, jedno pytanie. Pani kwestionuje, że Berek ma doświadczenie, on rzeczywiście przedstawił doświadczenie, że został zarejestrowany 20 lat temu w Izbie.
4: Nie,
1: to było oświadczenie. Dobrze, a czy pani nie przeszkadzało, jak wybieraliście, pani nie, bo już pani była w Europarlamencie, ale Stanisława Piotrowicza, który miał rzeczywiście doświadczenie zawodowe, ale jako prokurator w PRL-u, zapewne 10-letni, to wam to nie przeszkadzało wtedy?
4: Panie redaktorze, jesteśmy tu i teraz, rozmawiamy o panu Berku, rozmawiamy o tym, co stanowi o tym, że nie powinien on zostać sędzią. Jeżeli rozmawiamy o politykach w Trybunale Konstytucyjnym, myślałam o Trybunale Sprawiedliwości, bo tam jedną sprawę śledzę. Przepraszam,
1: ja pani,
4: w każdym bądź razie również byli
1: to... Ja pani podpowiem, pani klub, pani już wtedy nie było, powtarzam, więc pani absolutnie nie obciążam. Zapewne by była pani osobą, która miałaby wątpliwości wokół Piotrowicza. Małgorzata Golińska, jedyna posłanka PiS-u, która nie poparła Piotrowicza, dostała za to biurę od Jarosława Kaczyńskiego. Janusz Cieszyński, co będzie z Trybunałem po wejściu Berka? Czy w ogóle inaczej? Czy prezydent powinien odbrać przysięgę od Berka, pana zdaniem?
2: Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego że Maciej Berek nie wykonywał de facto zawodu radcy prawnego, po prostu nie spełnia kryterium formalnego i tutaj wygrało kryterium lojalności politycznej. Ja sobie przejrzałem teraz na szybko dyskusję z Sejmu na temat właśnie tej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą pan prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału, która nie weszła w życie i tam pani poseł, koleżanka pana posła Jońskiego z Platformy Obywatelskiej zakończyła swoją wypowiedź słowami: odbieramy Trybunał politykom i oddajemy go Konstytucji. To była wasza intencja.
1: Panie Misze, wystarczyło, żeby wasi prezydenci zaakceptowali takie rozwiązanie i Berek nie mógłby wejść do Trybunału.
2: Rozumiem, ale...
1: Wyście przyjęli przepisy na bazie, których Berek idzie do Trybunału.
2: Ta posłanka, która w 2024 roku mówiła o odbieraniu Trybunału politykom, dzisiaj za politykiem zagłosowała i to jest kolejny błąd, dlatego że prawda jest taka, że od wielu lat wokół Trybunału Konstytucyjnego zamiast tego, do czego ten organ jest, czyli żeby rozstrzygać wątpliwości prawne, jest wojna polityczna. I to zaczęło się w 2015 roku. Powołano sędziów na zapas.
1: To prawda, całe lata minęły. Myślmy o tym, co do przodu. Andrzej Szejna jako prawnik.
4: A ten rząd nie ogłasza.
1: Andrzej Szejna jako prawnik. Proszę
2: też mi jeszcze dwa zdania dopowiedzieć. No, trzy powiedziałem, pan mi dwa razy przerwał, to jeszcze...
1: Wie pan co, jeszcze dalej wybiegnijmy w przeszłość, jeśli chodzi o Trybunał. Pytam państwa, co będzie
4: przyszłość?
1: Do przodu, wybierzmy przyszłość.
2: Panie redaktorze, do przodu. Powinno być tak, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać powinni eksperci od prawa, niepowiązani z polityką.
1: Za swoich rządów takich nie
2: wyszliście. I spełniający kryteria.
4: I Piotrowicz.
2: I spełniający kryteria.
1: Andrzej Szejna, bardzo
2: spełniający kryteria formalne, których Maciej Berek nie spełnia.
1: Drodzy Państwo, Andrzej Szejna, bardzo proszę.
5: Szanowni Państwo, zobowiązaliśmy się do tego, że przywrócimy Trybunał Konstytucyjny obywatelom. Dzisiaj dzisiaj to jest maszynka polityczna działająca na zlecenie to prezydenta Nawrockiego, to prezesa Kaczyńskiego, a zwykły obywatel dzisiaj nie może dochodzić swoich praw, roszczeń według skargi konstytucyjnej, bo Trybunał Konstytucyjny nie jest władny podjąć decyzję.
1: Co się stanie po wejściu Berka?
5: W związku z tym, działając w stanie wyższej konieczności, przywracamy praworządność w Trybunale Konstytucyjnym. Co się dalej stanie? No tego się obawia i prezydent, i Świączkowski, że dzisiaj, jak pan powiedział, większość demokratyczna, która nie będzie słuchała prezesa z PiS-u, czy prezydenta z PiS-u, będzie mogła podejmować decyzje. Między innymi takie, które pozwolą na
1: drodzy Państwo, na uchwalenie to był Andrzej Szejna. Oprócz tego w studiu byli Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Janusz Cieszyński, Anna Żelazka.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Szef BBN o nowej strategii bezpieczeństwa narodowego liczy na to, że w przyszłym tygodniu na spotkaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej dojdzie do przełomu w tej sprawie, mówił w Radiu Z Bartosz Grodecki. Minister podkreślił, że z perspektywy BBN-u i Pałacu Prezydenckiego dokument jest już właściwie gotowy.
1: Jeżeli są do niego potrzebne wprowadzenie jakichkolwiek korekt lub zmian, jesteśmy jak najbardziej otwarci. Pracujemy nad tym rzeczywiście bardzo długo. Dokument teraz został też przez nas odchudzony, żeby nie był zbyt obszerny. Liczę na to, że w przyszłym tygodniu dojdzie do jakiegoś przełomu w tej sprawie.
0: Jednocześnie gość Radia Z dementuje informację, że prezydent nie chce podpisać dokumentu. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział w Kielcach premier Donald Tusk. Do czego będzie służył i kiedy taki system może powstać? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Polski system komunikacji ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ICEYE, która już zbudowała dla wojska małe satelity do obrazowania powierzchni Ziemi. Teraz czas na komunikację własną, zaznaczył w Kielcach Donald Tusk.
3: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
2: To aluzja do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Niedawno minister cyfryzacji musiał interweniować w sprawie wykluczenia Polski przez Starlinka z europejskiego cennika dostępu do satelitarnego internetu. Do aresztu trafił autor fałszywych alarmów bombowych w szkołach całej Polski. 41-latek z Ostrowa Wielkopolskiego usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Co wiadomo w tej sprawie? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego policjanci dostali od mężczyzny pierwsze zgłoszenie. Dotyczyło ono podłożenia ładunku wybuchowego w jednej ze szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia 41-latek znowu zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował o podłożeniu bomby, tym razem w wielu szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Część placówek została nawet ewakuowana. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policjantów, odpowie przed sądem za wywoływanie fałszywego alarmu oraz nieodpowiednie korzystanie z telefonu alarmowego. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Policjanci przypominają, że numer 112 nie służy do żartów. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i wiąże się z zaangażowaniem wielu osób. Naczelna Izba Lekarska krytykuje projekt reform w ochronie zdrowia. Odpowiedzią na milionowe zarobki niektórych medyków mają być limity czasu pracy i pensji. Według samorządu lekarskiego te przepisy i tak nie naprawią systemu. Potrzebna jest nowa strategia z myślą o pacjentach, mówi Dariusz Samborski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
5: Gdzie, jakie potrzeby dla naszych obywateli są? Czy wszędzie potrzebujemy oddziałów neurochirurgii? Czy na przykład nie potrzebujemy więcej internistów, chirurgów, ortopedów? Bo mamy świadomość, że nasze społeczeństwo się starzeje.
0: Resort zdrowia podkreśla, że wycena świadczeń medycznych będzie zmieniona. Lekarz nie będzie mógł pobierać też prowizji od wykonanych zabiegów. Powyrywane drzwi i klamki, zniszczone sedesy. Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, regularnie dewastowane przez wandali. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi niemal codziennie.
6: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
0: Miasto apeluje do świadków, by zgłaszali takie dewastacje policji lub straży miejskiej, a władze szpitala w Miastku zawiadomią policję w sprawie wejścia na ich teren influencerów specjalizujących się w zwiedzaniu opuszczonych miejsc. Na opublikowanych przez nich w sieci filmach i zdjęciach widać, jak chodzą po korytarzach i pomieszczeniach placówki, która w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Czy po wizycie TikTokerów są jakieś zniszczenia? Sprawdził to reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Tak, według władz szpitala w kilku miejscach zostały uszkodzone drzwi oraz zamki. Na filmie pod tytułem Opuszczony szpital za 900 milionów złotych widać, jak grupa eksploratorów wchodzi do placówki przez dziurę w ścianie, a potem robią sobie zdjęcia na łóżkach szpitalnych, w salach zabiegowych czy w windzie. Dziś na miejscu jest policja, choć jak usłyszałem od rzecznika komendy w Bytowie, szpital nadal nie zgłosił oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie. Za to władze placówki w oświadczeniu piszą, że gromadzą materiały i szybko przekażą je służbom.
0: W Miastku od sierpnia nie świadczy opieki medycznej z powodu braku personelu. Spółka utonęła w długach, a samorządu nie stać na jej dalsze utrzymywanie. Trwa poszukiwanie wód geotermalnych w Polsce. We wrześniu w Wielkopolsce uruchomiono 41. odwiert badawczy w kraju. Dzięki niemu będzie można sprawdzić, czy płynąca pod ziemią woda nadaje się do wykorzystania, na przykład do podłączenia systemu ciepłownictwa. To jednak droga inwestycja, często przekraczająca możliwości samorządu.
4: Jeżeli temperatura i zasolenie wody będzie odpowiednie, żeby wykorzystać ją w ciepłownictwie, to wtedy będziemy potrzebowali do tego specjalnego budynku, mówi burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
8: I w nim następuje ta zamiana ciepła jednego na drugie. To jest inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.
4: Ministerstwo Klimatu i Środowiska deklaruje pomoc.
9: Powstaje właśnie Fundusz Wsparcia Ciepłownictwa. Środki w nim są zabezpieczone na kolejne 4 lata w wysokości 1 mld zł na każdy kolejny rok.
4: Mówiła minister Paulina Henik-Kloska. Fundusz ma wystartować jeszcze w tym roku. Września, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Parametry wody pod Wrześnią mają być znane za kilka miesięcy. Setki motocyklistów przyjechało wczoraj na Tor Poznań. Zorganizowali też paradę do centrum miasta. Była to impreza na zakończenie sezonu motocyklowego. Aktualnie warunki do jazdy są dużo trudniejsze. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy zmieniającej się pogodzie, mówi organizator imprezy Jacek Markowski w rozmowie z reporterem Radia Z.
4: Jest to jakiś element tej imprezy, żeby przypominać o bezpieczeństwie na drodze?
10: Zawsze motocyklistom warto przypomnieć, żeby nie jeździli po mokrym na przejściu dla pieszych po białym, tylko po czarnym, bo tam jest zawsze ślisko od farby białej. Podkreślam, żeby użytkownicy dróg, przede wszystkim samochodziarze, sprawdzali lustro i częściej spoglądali, bo motocykl jest bardzo szybkim urządzeniem. Parę sekund i kogoś masz w lusterku.
0: Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto i coraz bardziej niebezpieczne powiązania wychodzą na jaw, no i zmuszają nas do zadawania rozmaitych pytań, w tym tego, czy za tą gigantyczną aferą nie stoi historia zniknięcia Sylwestra Suszka. Być może to jest klucz do rozwiązania tej sprawy. Podejrzani politycy, dobry wieczór, Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl.
13: Kłaniam się i Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny Radio Z.pl.
12: Dobry wieczór raz jeszcze. To może zanim o nowych faktach, zatrzymaniach, nagraniach polityczno-biznesowych, powiązaniach, to wydaje mi się, Piotrze, że chyba powinniśmy bardzo mocno skonfrontować fakty z tą propagandową mucką, którą politycy jednej strony dostarczają nam każdego dnia i media im sprzyjające. Zgodnie z tą propagandą, afera Zonda Krypto, no to afera Tuska, to już wiemy, który nie ostrzegł Polaków przed nadchodzącym kataklizmem, zagrożeniem finansowym. No to teraz może przedstawimy Państwu chronologię zdarzeń, jak to naprawdę było, bo to wszystko zaczyna się, no nie po 2023 roku, a w roku 2017.
13: No taki jest przekaz Prawa i Sprawiedliwości, tak to sobie politycy sprytnie wymyślili, że będą powtarzali i odmieniali imię, nazwisko premiera przez wszystkie możliwe przypadki i będą mówili o tym, że to premier, właśnie premier, podległe mu służby, cały aparat państwa zawalił, nie poinformował ludzi, którzy włożyli pieniądze do giełdy Zonda Krypto, czy wcześniej BitBeja, bo o tym zaraz będziemy mówili. I no, taki obraz starają się kreować, żeby tę aferę przykleić do premiera Tuska, do obecnego rządu. Natomiast fakty, które właśnie, taki dzisiaj trochę odcinek faktograficzny, można powiedzieć, które tutaj przedstawimy, no świadczą o czymś zupełnie innym, bo no, trzeba też tutaj uczciwie, jasno powiedzieć, że Zonda Krypto, wcześniej Zonda, a jeszcze wcześniej BitBay, to nie jest historia, która się pojawia gdzieś tam w 20, 21 czy 23 nawet roku, tylko to jest historia, która jest już z nami od 2017 roku.
12: Właściwie 14, bo wtedy firma powstaje.
13: 14, kiedy powstaje. powstaje później 17, kiedy są jakieś tam pierwsze, pojawiają się wątpliwości dotyczące jej działalności. I to nie jest tak, że no, mamy historię gdzieś tam z ostatnich dni i te, powiedzmy, ta ustawa, którą rząd przedstawia, i te weta prezydenta, to są takie elementy czy takie sytuacje, które no, są reakcją na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie. To, że ta giełda funkcjonowała w Polsce i co do jej działalności było dużo wątpliwości, to jest historia dużo, dużo dłuższa.
12: No właśnie, i wszystko zaczyna się, proszę Państwa, w lipcu 2017 roku, w okresie, kiedy władzę w Polsce sprawuje już Prawo i Sprawiedliwość. Ministrem Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro, i wówczas w 2017 roku pojawia się pierwsze bardzo ważne ostrzeżenie KNF-u i Narodowego Banku Polskiego, które oficjalnie ostrzegają przed walutami, wirtualnymi, wskazując m.in. na ryzyko utraty środków, kradzieży, oszustwa, no i brak gwarancji właściwych dla tradycyjnego rynku finansowego. Trzeba tutaj przy tej okazji podkreślić jeszcze jedną rzecz, że nie mówimy tylko i wyłącznie w tym kontekście o firmie BitBay czy późniejszej Zondzie Krypto, ale w ogóle o rynku kryptowalutowym, bo przecież takich przedsiębiorstw w Polsce jest wiele, funkcjonuje od wielu, wielu lat. W grudniu 2017 roku KNF rozpoczyna publiczną kampanię ostrzegającą przed kryptowalutami. Kampania "A ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?" współpracuje podczas tej kampanii z Ministerstwem Finansów, NBP oraz Policją. W roku 2018 KNF przechodzi od ogólnych ostrzeżeń do działania wobec konkretnej giełdy, wspomnianej tutaj BitBay. Sprawa trafia do prokuratury okręgowej w Katowicach. Później, między rokiem 2018 a 2022, prokuratura wielokrotnie BitBayem się zajmuje. Z przedstawionej w 2026 roku w Senacie informacji wynika, że historia rozpoczęta zawiadomieniem KNF-u obejmowała cały szereg umorzeń. Ostatecznie postanowienie o umorzeniu śledztwa zostało wydane przez prokuraturę w Katowicach 15 czerwca 2022 roku, a prawomocnie w roku 2023. Tutaj trzeba też powiedzieć o jeszcze jednej historii, że w 2018 roku firma BitBay przenosi swoją działalność poza Polskę. Jakie były tego okoliczności, Piotrze? Czy pamiętasz?
13: No, w związku z tym, że pojawiały się te zastrzeżenia ze strony KNF-u, to Sylwester Suszek, który wcześniej zarządzał BitBayem, postanowił przenieść giełdę na Maltę, później do Estonii, bo najpierw to była Malta, później Estonia, i ta estońska spółka, którą już obecnie zarządzał do samego końca Przemysław Kral, tam funkcjonowała, i no, co do której teraz mamy dużo, dużo wątpliwości. No i w związku z tymi też problemami regulacyjnymi, rynek kryptowalut nie był regulowany wówczas, czyli w 2018 roku w Polsce. Nie jest uregulowany do dziś, bo nie mamy odpowiednich przepisów. Oczywiście też politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że przecież Zonda działa za granicą, swoją siedzibę ma w Estonii, ale ustawa czy regulacje prawne, no, wprowadzone na podstawie pewnych rozporządzeń i działalności Unii Europejskiej pozwala też w jakiś sposób kontrolować to, co się dzieje za granicą Polski, czy też no, pozwala w jakiś sposób no, uregulować tę działalność. Nawet jeżeli firma nie jest w Polsce, to wtedy polskie instytucje finansowe mogą w jakiś sposób dopominać się od swoich estońskich odpowiedników o podjęcie pewnego rodzaju działań. I też tu trzeba zaznaczyć, że ta historia, o której teraz mówimy, czyli powstanie 2014 rok, ale później te pierwsze problemy, kampania informacyjna i tak dalej, no to są lata 17-22, czyli lata, kiedy ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro. Wiemy, że Zbigniew Ziobro bardzo aktywnie uczestniczył w wielu postępowaniach, domagał się wglądu do akt, rozmawiał z prokuratorami. Te wszystkie umorzenia, do których dochodziło w w prokuraturze regionalnej w Katowicach, to są działania, no, o których Zbigniew Ziobro musiał wiedzieć, bo był ministrem sprawiedliwości, który, że tak powiem, ręcznie starał się sterować wieloma jednostkami, albo miał w nich swoich ludzi, więc no, trudno też powiedzieć, że to jest afera, za którą odpowiada premier Tusk, tylko no, trzeba tutaj jasno powiedzieć, że Zbigniew Ziobro powinien dobrze sobie zdawać sprawę z tego, co się działo.
12: To jeszcze
13: wtedy
12: jest nie koniec, bo ja nie skończyłem całej tej chronologii. W maju 2019 roku, czyli cały czas w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a w roku 2019 to już nawet rozpoczyna swoją drugą kadencję, choć na jesieni, prokuratura regionalna w Warszawie informuje o sprawie dotyczącej wyłudzenia około 4,5 miliona złotych działalności związanej z kopalnią kryptowalut. W roku 2022 KNF wskazuje również na ryzyko wykorzystywania kryptowalut do obchodzenia sankcji i transferowania środków. No, chodzi tutaj o rosyjską inwazję na Ukrainę. KNF zwraca uwagę, że sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zwiększają znaczenie alternatywnych metod transferowania wartości, w tym właśnie kryptowalut. Czyli krótko mówiąc, w 2018 roku zawiadomienie KNF do prokuratury, w 2019 umorzenie. Zażalenie KNF-u w kolejności 2020 roku umorzenie. Kolejne zażalenie, 2022 kolejne umorzenie, 2023 uprawomocnienie tej decyzji. No i kolejne jeszcze jedno umorzenie w roku 2024 już za kadencji Adama Bodnara.
13: I to jeszcze tak wejdę ci w słowo, bo mówiłeś o tych ostrzeżeniach ze strony KNF-u po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, po inwazji rosyjskiej. To raz, że kryptowaluty dają możliwość obchodzenia sankcji, transferowania środków. Dwa, że dzisiaj mamy wiele różnych operacji dywersyjnych czy sabotażowych na terenie Polski, na terenie też innych państw, i to też zwracają na to służby, zwraca na to uwagę rząd, że właśnie kryptowalutami mogą płacić rosyjskie służby czy służby innych państw nieprzychylnych Polsce tym osobom, które właśnie takich aktów dokonują, i też tutaj uregulowanie rynku kryptowalut na pewno w jakiś sposób, być może nie całkowicie, ale w jakiś sposób mogłoby pomóc ograniczyć ten proceder.
12: Czyli konfrontując całą faktografię, chronologię z propagandą, no to rzeczywiście można powiedzieć, że no ta odpowiedzialność po stronie obecnej koalicji Donalda Tuska istnieje, no ale tylko i wyłącznie w wymiarze roku 2024, bo rzeczywiście za czasów Adama Bodnara, już nowego ministra sprawiedliwości, jedna ze spraw zgłoszonych została umorzona decyzją prokuratora Sebastiana Rema z Lex Super Omnia. No ale wcześniej mamy cały szereg różnego rodzaju działań, alertów, ostrzeżeń, które zostały totalnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości zbagatelizowane. PiS miało prawie 7 lat, żeby nie tylko ostrzec Polaków, ale żeby ten rynek uregulować. Zamiast tego mieliśmy same umorzenia, a po roku 2025 środowiska prawicowe, w tym także ludzie z PiS-u, stają się finansowym beneficjentem zondy krypto.
13: No i to też tutaj powstają pytania, dlaczego właśnie, czy te umorzenia, wszystkie poprzednie prokuratury, czy te działania prokuratury, no, nie były w jakiś sposób motywowane politycznie, a jak widać po kilku latach korzystają z tego w zasadzie tylko i wyłącznie politycy tej prawicowej strony, bo no, oprócz oczywiście tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym chociażby Zbigniew Ziobro, to jeszcze mamy tutaj Fundację Przemysława Wiplera, więc cały czas jest ta sprawa też przedmiotem analizy i przedmiotem działań prokuratury, więc myślę, że prokuratorzy też będą sprawdzali, jak te transfery wyglądały, kto je przeprowadzał i kto na nich skorzystał, więc trudno tutaj sobie oprócz tego takiego ostatniego okresu finalnego i okresu, kiedy też rząd Donalda Tuska przecież próbował uregulować rynek kryptowalutowy, doszukać się jakiejś winy obecnego obecnego rządu, natomiast to, że przez 7 lat nie Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie zabezpieczyło osób, które tam inwestowały przed utratą środków, to, że dzisiaj widać, że czerpali z tego politycy Prawa i Sprawiedliwości, że spotykali się z Przemysławem Kralem. No dzisiaj też Jacek Sasin mówi, że on się nie ma czego obawiać, natomiast wiemy, że jest dobrym znajomym Przemysława Piesiewicza, który swoim nazwiskiem też Radosława Piesiewicza, który swoim nazwiskiem wielokrotnie firmował firmę Zonda Krypto. Pojawiają się też tutaj sygnały z mediów, że Polski Związek Piłki Nożnej też rozważał zawarcie umowy z firmą Zonda Krypto. Wiemy już o tym, że Radosław Piesiewicz zawarł taką umowę z Zonda Krypto, która no, w zasadzie pozbawiała wszelkich praw polskich sportowców, bo przenosiła na Zondę prawa do wizerunku, do utrwalania tego wizerunku, wiele innych praw, z których mogła korzystać firma. Wiemy, że polscy olimpijczycy mieli otrzymać gratyfikację w postaci kryptowalut. To się nie wydarzyło, więc no i wiemy też, że Radosław Piesiewicz, dzisiaj zatrzymany, dzisiaj przebywający w tymczasowym areszcie, który twierdzi, że on jest ofiarą jakiejś tam politycznej nagonki, wiemy, że no, przez długie lata wspierał prawicę i prawicowych polityków, a prawicowi politycy wspierali jego, bo tutaj też mamy chociażby ślad marszałka Jarosława Stawierskiego z województwa lubelskiego, nie tylko tych polityków z pierwszych stron gazet, ale marszałek województwa lubelskiego, który hojnie dotował Polski Komitet Olimpijski i też jego nazwisko się pojawia chociażby w kontekście tych wyjazdów na różnego rodzaju mecze, które Zonda Krypto w jakiś sposób organizowała, czy Przemysław Kral organizował, więc no tych połączeń na linii Zonda Krypto, politycy Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo, bardzo dużo.
12: Przez te wszystkie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce nie istniał żaden system nadzoru nad giełdami kryptowalut, tak jaki funkcjonował i funkcjonuje wobec banków, domów maklerskich czy ubezpieczycieli. Pierwszy taki projekt pojawił się dopiero pod koniec 2025 roku za rządów obecnej koalicji i trzykrotnie został zawetowany przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, który notabene w roku 2025 brał udział w konferencji SIPAC sponsorowanej przez Zondę Krypto. No,
13: powiedziałeś, że nie funkcjonował system nadzoru nad giełdami kryptowalut. On dalej nie funkcjonuje w Polsce, bo przecież przez te trzy weta dalej mamy sytuację taką, jaką mamy, czyli po prostu no, tego nadzoru nie ma de facto. Więc no, dzisiaj mamy w zależności od szacunków ta liczba poszkodowanych wynosi od chyba 1500 osób, mniej więcej tyle się chyba zgłosiło do prokuratury, jak dobrze pamiętam, to nawet 30 tysięcy, o których mówił premier Donald Tusk. Straty są ogromne, a no, mówimy tylko o jednej giełdzie, oczywiście największej, natomiast no, jeszcze mamy inne giełdy i to, że tych regulacji dalej w Polsce nie ma, no też nie jest dobre na pewno dla inwestorów, którzy chcieliby w kryptowaluty inwestować. No ten pomysł Prawa i Sprawiedliwości, czy premiera, czy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać w ogóle kryptowalut, no to jest jakaś taka historia, która dzisiaj w XXI wieku wydaje się jakoś zupełnie nieprawdopodobna. No tam, gdzie się pojawiają problemy, to najlepiej zakazać i w ten sposób rozwiązać problem. To oczywiście jest niemożliwe w mojej opinii, bo znajdą się różnego rodzaju sposoby obchodzenia tej sytuacji. No i też pojawiają się doniesienia o tym, że mogą być taśmy, na których są nagrani politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego, więc no tutaj prezydent Karol Nawrocki to dementuje, ale no, trzeba poczekać, czy te nagrania faktycznie się pojawią.
12: Skąd Karol Nawrocki miałby to wiedzieć? To po tym przydługim wstępie obowiązkowej chronologii możemy w końcu w naszym dzisiejszym podcaście przejść do sedna. Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto w tym tygodniu. Trzy osoby, w tym znany inwestor giełdowy Rafał Zaorski, pani Jaromira W. i Anna P. Kim są te osoby?
13: No, Rafał Zaorski jest dobrze znaną osobą, spekulantem giełdowym, fliperem też, inwestorem giełdowym, no, który dorobił się ogromnych pieniędzy, i to pewnie też to jego zatrzymanie i ta informacja o zabezpieczeniu luksusowych aut i nieruchomości czy zegarków i tak dalej, to jest pewnie efekt tego, no, że zgromadził duży majątek. Natomiast też Zaorski pojawia się właśnie na taśmach. Sylwester Suszek jeszcze przed zaginięciem nagrał taką rozmowę z Rafałem Zaorskim i no, wynika z niej, że pożyczył mu duże pieniądze, to było bodajże 20 milionów euro, i no, te pieniądze przepadły. To znaczy Suszek mówi Zaorskiemu, że zdawał sobie sprawę z tego, że on je stracił, natomiast no, mówi, że to jest kradzież, więc jest Rafał Zaorski tą postacią, która pojawia się w kontekście informacji o zaginięciu Sylwestra Suszka. Jaromira W. to jest żona Mariana W., pseudonim Maniek, który też no, na transakcjach czy obrocie fakturami i wyłudzaniu VAT-u dorobił się z pieniędzy, i to w sprawie tych przekrętów finansowych będzie toczyła się sprawa. Natomiast też jest osobą, która się dosyć często spotykała z Sylwestrem Suszkiem i no, po wizycie u Mariana W. Sylwester Suszek, no w zasadzie wizyta w bazie paliwowej Mariana W. była takim ostatnim miejscem, gdzie się pojawił Sylwester Suszek. Tam się logował jego telefon w czeladzi i później ślad Sylwestra Suszka zaginął.
12: No i jest jeszcze jedna osoba, to jest pani Anna P. Z tych informacji, które przekazywał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wynika, że są to osoby, jak powiedział minister, być może nie z pierwszych stron gazet, ale mający bardzo głęboką wiedzę i mogący poprowadzić wymiar sprawiedliwości rzeczywiście do rozwikłania wielu zagadek. Wspomniałeś tutaj o historii, czy osobie Mariana W., pseudonim Maniek. Rzeczywiście 10 marca 2022 roku Sylwester Suszek przyjechał do jego bazy paliwowej w Czeladzi. Miejsce było mu dobrze znane, bo wcześniej tankował tam swój helikopter. Po tym spotkaniu zniknął. Według medialnych informacji, które pojawiały się na przestrzeni lat, miał on opuścić tę bazę samochodem, który nie należał do niego. No, tamtej pory nie został odnaleziony. Prokuratura obecnie zakłada możliwość, że został uprowadzony i zamordowany. Z informacji, do których dotarł nasz dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, wynika, że prokuratura bada zupełnie nowy wątek wanny.
13: Wątek wanny to jest taki wątek, który się pojawia, no, już można znaleźć wpisy dotyczące tego na portalu X, i jedna z osób pisze, że Przemysław Kral, no, wymienia go w zasadzie z nazwiska, mógł używać takich metod jak właśnie rozpuszczanie w kwasie, w wannie pełnej kwasu swoich ofiar, tak? To brzmi strasznie i oczywiście no i wydaje mi się, że tylko i wyłącznie można połączyć ten wątek wanny z tym, że służyła ona w jakiś sposób do tego, żeby pozbyć się ciała jakiejś ofiary. Natomiast no oczywiście będzie to badała prokuratura. Ponoć tę wannę fizycznie ma i ponoć ona będzie analizowana, mimo że minęło już kilka lat od zaginięcia Sylwestra Suszka. To dzisiaj minister Waldemar Żurek mówi, że to, że on jest żywy, to jest bardzo mało prawdopodobne, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Marian W. dzisiaj jako jedyna osoba ma zarzuty związane z uprowadzeniem szefa BitBay, czyli Sylwestra Suszka. No i też, co ciekawe, Marian W. podejrzewa znany też w sprawie mafii paliwowej, ma korzystać z listu żelaznego od 18 marca 2019 roku. Wydał go Sąd Okręgowy w Katowicach. No i znowu wracając do naszego początku, no przypomnijmy sobie, kto w 2019 roku sprawował władzę w Polsce i no kto miał pewien wpływ na decyzję wymiaru sprawiedliwości. No na pewno nie był to ani Adam Bodnar, ani Waldemar Żurek.
12: No i na dzień dzisiejszy dokładne miejsce pobytu Mariana W., pseudonim Maniek, nie jest publicznie znane. Toczą się jakieś postępowania, natomiast nie wiadomo, gdzie on w tej chwili przebywa. Pojawiały się takie hipotezy, że mógł pojawiać się w Dubaju razem z Przemysławem Kralem.
13: No i też dlatego pewnie mamy sytuację, że zatrzymaną zostaje pani Jaromira W., a nie Marian W., bo gdyby to było możliwe, to pewnie Marian W. by był zatrzymany i by musiał w prokuraturze złożyć kolejne zeznania dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka. I to jest chyba taki element, no, który pozwoli w jakiś sposób odpowiedzieć na pytanie, co się stało z Sylwestrem Suszkiem, w jaki sposób giełda BitBay też była zasilana jakimi funduszami, czy to były fundusze właśnie ze wspomnianych przekrętów paliwowych Mariana W., czy transferowano tam też inne pieniądze i być może to pokaże źródło finansowania giełdy BitBay, co za tym idzie zondy krypto, bo przecież tuż po zaginięciu Sylwestra Suszka szefem giełdy kryptowalut, wówczas już to była Zonda chyba albo Zonda Krypto, został Przemysław Kral wspomniany.
12: No on już wcześniej był tam wysoko postawioną osobą, firma zmienia nazwę na Zonda Krypto, ale tutaj chronologia zdarzeń jest bardzo zastanawiająca. Być może to zbieg okoliczności, czysty przypadek, a być może nie, to już śledczy powinni sprawdzić, bo po zaginięciu Sylwestra Suszka, gdzie jak słyszymy, niektórzy byli mu winni bardzo duże pieniądze i być może były osoby, które miały interes w tym, żeby Sylwester Suszek zniknął, żeby tych pieniędzy po prostu nie oddawać. Rozpoczyna się ta kariera Przemysława Krala. No i jak zaczyna się kariera Przemysława Krala, to zaczyna się też wsparcie finansowe środowisk prawicowych właśnie z Zondy Krypto. Prawicowych, związanych z PiS-em, Konfederacją. No i tutaj już wymienialiśmy w ostatnim odcinku Fundacja Zbigniewa Ziobry. A ściśnie się tutaj na usta takie pytanie, czy ta ucieczka z Polski byłego ministra sprawiedliwości na pewno była związana tylko ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, a może być może była tutaj jeszcze jakaś inna motywacja. Na pewno wydaje mi się, że konieczne byłoby sprawdzenie, co stało za tymi wszystkimi umorzeniami w prokuraturze jeszcze w okresie, kiedy ministerem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, umorzeniami spraw dotyczących właśnie giełd kryptowalut.
13: I to pewnie też będzie zadanie zespołu prokuratorów, który powołał Waldemar Żurek, bo no, tych pytań w zasadzie mamy kolejne zatrzymania, mamy kolejne decyzje, ale no, tych pytań cały czas jest całe mnóstwo i to też należałoby tę sprawę dogłębić. Nie wyjaśnić właśnie od początku, bo to, że my przedstawiamy tę chronologię zdarzeń, to można wysnuć z tego pewne wnioski i no, prokuratura powinna się temu wszystkiemu przyjrzeć. Też oczywiście Zbigniew Ziobro w tym wywiadzie dla Niezależnej mówi, że korzystał z tych środków, czy korzysta, bo ta obsługa prawna jest dosyć droga, że po 2023 roku to jego środowisko zostało pozbawione funduszy, finansowania, no ale pamiętajmy, że u władzy Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica była przez 8 lat i te zasoby w zasadzie, można powiedzieć, były w tym czasie nieograniczone. To jest ten element, a jeszcze drugi element, o którym nie wspomnieliśmy, no ze środków finansowanie oczywiście tego kongresu z SIPAC to jest jedna sprawa, ale Zonda Krypto, finansowanie PKOL-u to jest druga rzecz. Natomiast Zonda Krypto też bardzo duże środki przeznaczała na reklamę i w zasadzie zdecydowana większość tych środków szła do jednej telewizji, a to jest Telewizja Republika. Z wyliczeń Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że ponad 37 milionów złotych popłynęło do Republiki, z czego zdecydowana większość w okresie od 2025 roku, czyli w okresie kampanii wyborczej. To też jest zastanawiające. Wiemy, że Tomasz Sakiewicz prowadził rozmowy z Przemysławem Kralem dotyczące przejęcia pakietu akcji Republiki i to też kolejny związek taki tego prawicowego...
14: Też ma pretensje, że Tusk go nie ostrzegł.
13: I to później się okazało, że później Sakiewicz się tłumaczy, że on żądał, jak się dowiedział o problemach finansowych Zondy, to zażądał wyjaśnień od Przemysława Krala i tak dalej. No ale ja widać, że przecież odwiedzał go w Monako, rozmawiali dosyć długo. Kral, czy jako szef Zondy, przeznaczał gigantyczne pieniądze, można powiedzieć, w kontekście swojej firmy na reklamę w mediach. W Republice, więc nie można powiedzieć, że to była taka sytuacja, że Sakiewicz nic nie wiedział, służby go nie ostrzegły i Kral wyglądało wszystko świetnie. Kolejna sprawa, o której już rozmawialiśmy, wizyta Michała Moskala na Ibizie. Też poseł Prawa i Sprawiedliwości jedzie na Ibizę, rozmawia z Przemysławem Kralem, a dopiero po powrocie sprawdza i okazuje się dosyć szybko, że to jest firma niewiarygodna, czy nie należy z nią współpracować. Oczywiście Michał Moskal zaczyna się też gubić w tych swoich wszystkich wyjaśnieniach, bo mówi, że oddał Arturowi Chodzińskiemu pieniądze za podróż, za hotel w gotówce, że najpierw mówił o 3000, później o 2000, więc to wszystko gdzieś tam się zaczyna rozjeżdżać. No i tutaj też będzie pewnie kolejne zadanie dla prokuratury, żeby to wyjaśnić, a już Jarosław Kaczyński też pytany o Michała Moskala, który przecież był szefem jego biura, już też nie jest tak, mówi, że oczywiście młody, zdolny, ale też mówi, że sporo błędów popełnił, jak choćby piątka dla zwierząt, zaczyna sobie przypominać jakieś takie mniej wygodne fakty z przeszłości Michała Moskala.
12: Kończąc jeszcze ten wątek Zbigniewa Ziobry, podsumujmy. Ziobro był beneficjentem, jako szef fundacji, czy osoba, która miała wpływ na tę wspomnianą fundację, beneficjentem Zondy Krypto, która z kolei była beneficjentem takiego, a nie innego układu prawnego w Polsce, współtworzonego przez Zbigniewa Ziobrę.
13: No zdecydowanie tutaj nie ma co ukrywać. No i pytanie kolejne się pojawia, bo jak tak trzeba by było przeanalizować dokładnie, oczywiście my nie mamy do tego dostępu, natomiast przeanalizować dokładnie te przepływy finansowe w tej giełdzie kryptowalut. No i pytanie, czy giełda nie była zasilana właśnie pieniędzmi mafijnymi, chociażby poprzez Mariana W. I czy dzisiaj de facto Zbigniew Ziobro nie korzysta z tych pieniędzy, które gdzieś tam w jakiś sposób wpłacała do Zondy kryptomafia.
12: Pamiętajmy, że według oficjalnej wersji klucz do tych kont wirtualnych zginął wraz z zaginięciem Sylwestra Słuszka. No to też jest dobre pytanie, czy ten klucz rzeczywiście zaginął.
13: Bo też Przemysław Kral o tym mówił, że on oczywiście ma te środki i one są zabezpieczone w giełdzie, natomiast nie ma klucza. No ale bez klucza w zasadzie nie ma możliwości dostępu do tych pieniędzy. To raz, a dwa, że w jakiś sposób przełamanie tych zabezpieczeń jest z punktu widzenia takiego technicznego praktycznie niemożliwe, więc pytanie, czy te pieniądze, czy dostęp do tych pieniędzy Kral faktycznie ma, czy nie, to jest raz, a dwa, czy w ogóle te pieniądze tam są, a trzy, czy te klucze faktycznie zaginęły. Także tych pytań jest znowu kilka i znowu tutaj warto by było na nie odpowiedzieć.
12: Waldemar Żurek potwierdza, że prokuratura dysponuje nagraniami związanymi z aferą Zonda Krypto. Wcześniej informował o tym dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. No ale autor tych najmocniejszych tekstów o aferze z ostatnich dni, Szymon Jadczak, twierdzi i gotów jest chyba nawet założyć się, że żadnych nagrań nie ma.
13: Tak, piszę, żeby robić screeny, natomiast ja też mam wrażenie, że Szymon Jadczak już w tym swoim przekazie, oczywiście nikt nie odbiera tego, że ma bardzo dużą wiedzę, on i Michał Fuja z TVN24, którzy ujawnili tę aferę i którzy o niej piszą od długiego czasu, natomiast ja bym nie stawiał tak kategorycznych tez w kontekście tego, że żadnych nagrań nie ma, bo być może dzisiaj w prokuraturze

0: mediów, a z drugiej strony też to ujawnianie kolejnych wątków afery Zonda Krypto, no być może mobilizuje trochę prokuraturę, bo o wielu wiedzieliśmy na przestrzeni czasu, na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dopiero publikacje prasowe powodowały, że następowały kolejne zatrzymania. Natomiast ja bym nie stawiał takiej kategorycznej tezy, że na pewno nagrań nie ma, bo w swojej publikacji Mariusz Gierszewski nie pisze wyłącznie o tym, że nagrania są, ale wskazuje, kto na tych nagraniach jest, że to są konkretni trzej politycy związani z prawicą. Poseł czy polityk Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, to jest jedna osoba, druga osoba to jest ta osoba gdzieś z otoczenia Pałacu Prezydenckiego, jest też trzecia osoba związana z Prawem i Sprawiedliwością, więc nie jest to informacja na temat, że być może ktoś gdzieś coś wie, czy kogoś nagrał, tylko jest to informacja z przedstawieniem konkretnych trzech osób.
1: Pozostańmy jeszcze przy byłym ministrze sprawiedliwości, bo kolejna ciekawa historia. No i tu jak ustalili reporterzy TVN24 i potwierdzili to w rozmaitych dokumentach, resort Zbigniewa Ziobry hojnie wypłacał pieniądze na rzecz pewnej prawicowej telewizji. No niełatwo, nie trudno chyba domyślić się, o którą chodzi. Tej samej telewizji, która zrobiła z niego następnie swojego amerykańskiego korespondenta, komentatora, a wcześniej podarowała mu dziennikarską wizę.
0: I oczywiście tutaj chodzi o, nie zaskoczymy pewnie Państwa, chodzi o telewizję Republika i łącznie ponad 2 miliony złotych tyle Republika miała uzyskać na podstawie umów zawieranych z Ministerstwem Sprawiedliwości.
1: Czy powiedzmy na co?
0: I te pieniądze były przeznaczone głównie na emisję spotów i promocję działalności Funduszu Sprawiedliwości.
1: I znowuż wracamy.
0: I znowuż wracamy, czyli Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski, pojedyncze umowy na kwoty od 50 do ponad 400 tysięcy złotych. No i tutaj też to twoja praca, nie ma co mówić. Porównując to do telewizji polskiej, to był czas, kiedy telewizja polska miała znacznie większy zasięg i widownię niż telewizja Republika, a otrzymała też tylko plus minus 2 miliony złotych. Czyli tyle samo, co Telewizja Republika. I to jest, też pokazuje taką sytuację i taki mechanizm, że Republika, tam gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, tam gdzie są środki, które nad którymi właśnie sprawują władzę i trzymają pieczę politycy Prawa i Sprawiedliwości, tam one szerokim strumieniem płyną. Podają to media, że właśnie środki od Zonda Krypto, środki z Ministerstwa Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobrę, środki, o czym ja też wielokrotnie pisałem, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którym rządzi marszałek Jarosław Stawiarski z Prawa i Sprawiedliwości, więc no, ma takie źródło dochodu Republika dosyć potężne. I też pytanie, skoro Zbigniew Ziobro tak hojnie przekazywał pieniądze z funduszu, z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Republiki, no to pytanie, czy Republika, nie zatrudniając go dziś jako swojego korespondenta w Stanach Zjednoczonych, nie odpracowuje pewnego rodzaju długu, który zaciągnęło Zbigniewa Ziobry.
1: No, my nie wiemy, na czym polega to zatrudnienie do końca, tak zaglądając w dokumenty. Nie wiem, ile Tomasz Sekiewicz płaci Zbigniewowi Ziobrze i czy w ogóle mu coś płaci. Natomiast no, faktem jest, że ta wiza dziennikarska została wydana i ona też pomogła temu politykowi uciec z Węgier, uciec przed wymiarem sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. To na koniec jeszcze sprawa Radosława Pisiewicza, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma ona rozgłos międzynarodowy, no bo nie mówimy tutaj o jakimś przypadkowym działaczu, a o osobie, która stoi na czele bardzo ważnej instytucji. Piesiewicz, jak już mówiliśmy, zaufany człowiek Jacka Sasina, no ale chyba nie tylko, bo jak się okazuje, w PKOL-u pracę znalazła.
0: Angelika Kantak. Nazwisko pewnie Państwo kojarzycie i się nie

0: Nie, oczywiście nie mylicie, żona posła Jana Kantaka znalazła pracę w Polskim Komitecie Olimpijskim. W zasadzie niewiele wiadomo o tym, czym się zajmuje, bo gdy dziennikarze portalu Jawny Lublin próbowali ją o to zapytać, to zaczęła ich blokować w swoich portalach społecznościowych. Nie chciała odpowiedzieć na pytanie. Poseł Jan Kantak dostał pytania dotyczące zatrudnienia żony. Też na nie nie odpowiedział i z tego, co ustalili dziennikarze, ma się zajmować Angelika Kantak marketingiem w PKOL-u. Natomiast czym konkretnie, to też nie wiadomo, bo oczywiście PKOL też nie odpowiada na pytania i prawdopodobnie Angelika Kantak pracuje zdalnie, raczej tam się chyba nie pojawia za często w siedzibie PKOL-u, z tego wychodzi. Co może tam robić? No, generalnie Angelika Kantak najpierw trochę w modelingu pracowała, później w telewizji polskiej w oddziale lubelskim prowadziła programy śniadaniowe czy różnego rodzaju audycje plenerowe, czytała w Panoramie Lubelskiej. Także taka jest historia czy dorobek zawodowy Angeliki Kantak, ale w ogóle poseł Jan Kantak to jest ciekawa postać, bo oprócz tego, że jego żona jest dziś zatrudniona w Polskim Komitecie Olimpijskim, to teść posła Kantaka, mąż, a ojciec Angeliki, Grzegorz Lipa.
1: Ostrożnie, bo już chciałem zapytać, który jest ojcem.
0: Teść posła Kantaka, to już może tutaj Angeliki Kantak, to nie mieszajmy. Teść posła Kantaka w ubiegłym roku został dyrektorem lubelskiego oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, więc tutaj też to jest posada, o której obsadzie decyduje marszałek województwa Jarosław Stawiarski, a z którym Kantak, jak widać, ma nie najgorsze relacje. Pisałem też niedawno o tym, że syn posła Grzegorza Lorka znalazł też całkiem ciekawą posadę publiczną w samorządzie w podlubelskiej Bychawie i też się pojawiły takie zarzuty, że być może poseł Grzegorz Lorek synowi Mateuszowi umożliwił zdobycie zatrudnienia, natomiast kolejne ślady właśnie prowadzą do posła Kantaka, bo choć Mateusz Lorek się w rozmowie ze mną zarzekał, że on w żadnym biurze poselskim nie pracował, że z politykami polityków PiS owszem może zna, natomiast nie współpracuje, nie znajdziemy śladów jego działalności, no ale okazuje się, że ślady działalności się znalazły, bo podpisy Mateusza Lorka widnieją na dokumentach dotyczących rozliczenia biura poselskiego posła Jana Kantaka. Lorek w rubryce sporządzono złożył swoje podpisy. W kampanii samorządowej miał mocno wspierać kandydatkę na burmistrzynię Bychawy, panią Martę Krzyżak, która też się chwali znajomościami właśnie z Przemysławem Czarkiem, z Janem Kantakiem, ale też dyplomem z Collegium Humanum, więc tuż po wyborach samorządowych Mateusz Lorek został najpierw wiceprezesem, później prezesem bychawskiego przedsiębiorstwa komunalnego z pensją plus minus 13 tysięcy złotych miesięcznie. No i jak się okazuje, tam raz, że poparcie prawdopodobnie Jana Kantaka, dwa, że odwdzięczenie się za kampanię wyborczą, a trzy, że no, jakoś takich wielkich śladów działalności prezesa Lorka nie widać. Osoby, które znają działalność tego przedsiębiorstwa, pokazują chociażby, jak wyglądają jego rządy, na przykładzie takim, że gmina czy przedsiębiorstwo mogło zdobyć ponad 7 milionów złotych dotacji na przebudowę bardzo starego, zniszczonego, awaryjnego wodociągu. Natomiast no, prezes Mateusz Lorek nie był w stanie zmontować tego wkładu własnego około 2-milionowego. mimo że był ponaglany i mimo że funduszami unijnymi zarządza marszałek Stawiarski z Prawa i Sprawiedliwości, to koniec końców tych pieniędzy się nie udało zorganizować i dotacja 5-milionowa przepadła, więc poseł Kantak zapadł się pod ziemię, nie mówi nic o zatrudnieniu ani swojego teścia, ani o zatrudnieniu swojej żony, ani o zatrudnieniu swojego kolegi, więc no...
1: Poseł Kantak związany ze środowiskiem ziobrystów, też przypomnijmy.
0: No, przecież rzecznik ministerstwa za czasów, na początku za czasów pierwszego tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, a później poseł tego ugrupowania jest związany z Solidarną, a później Suwerenną Polską.
1: Także reasumując, szanowni państwo, 2014 rok to są początki przedsiębiorczej działalności Sylwestra Suszka. Już od roku 2017, więc za rządów PiSu i Zbigniewa Ziobry, KNF, Narodowy Bank Polski, ale też policja wielokrotnie alarmują, wydają ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptowalut, później także samej firmy BitBay związanej z Sylwestrem Suszkiem. Sprawą kilkukrotnie zajmuje się prokuratura, za każdym razem sprawa jest umarzana. W ostatnim przypadku także już za czasów ministra Adama Bodnara w roku 22 Sylwester Suszek, który miał bardzo różne powiązania i kontakty w tym, jak się okazuje, ze światem przestępczym, ginie w tajemniczych okolicznościach. Następnie pojawia się na jego miejscu już w firmie Zonda Krypto Przemysław Kral i następnie ten oto Przemysław Kral i firma Zonda Krypto postanawiają finansować sowicie różne przedsięwzięcia związane z prawicą, z PiS-em, z Konfederacją. No ale i pośrednio beneficjentem jest także Karol Nawrocki, bo w kampanii prezydenckiej występuje on na konferencji SIPAC, właśnie dotowanej przez Zondę Krypto.
0: No i można powiedzieć też, że dzisiaj już to już koniec Zondy Krypto. Już nie tylko to symboliczne zdjęcie neonu reklamy z siedziby PKOL-u, ale estoński sąd już w ubiegłym tygodniu ogłosił upadłość spółki BB Trade Estonia, czyli tego operatora giełdy kryptowalut Zonda Krypto. No i wyznaczono syndyka. Na wierzyciele teraz mają 2 miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń wobec Zondy Krypto. Więc no jeżeli to zrobią, to jest też ważna informacja dla osób, które zainwestowały w tę giełdę, bo mogą formalnie już składać roszczenia, czy mogą to robić w prokuraturze, składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, bo to też ta liczba poszkodowanych i liczba strat, dzisiaj mówi się nawet o 350 milionach złotych, to jest ważne w kontekście tego, w kontekście odzyskania pieniędzy, bo o tym też Roman Giertych powiedział, który reprezentuje dzisiaj Przemysława Krala, że no, w trakcie czynności procesowych, tak mówi Roman Giertych, że w trakcie czynności procesowych Przemysław Kral złożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury. I to jest też ważna informacja, bo jeżeli ta liczba osób, które się zgłosiły do prokuratury, to jest około 1500 osób, natomiast tych poszkodowanych może być, którzy się jeszcze nie zgłosili, znacznie więcej, więc to też jest istotne, żeby do prokuratury się zgłosić. No i pytanie też o majątek samego Krala, o którym mówi Roman Giertych. Czy to jest ten majątek właśnie w postaci majątku osobistego, którym przecież Kral nie będzie odpowiadał? Czy to jest majątek spółki? Czy to jest majątek, o którym Kral wcześniej mówił, że nie ma do niego kluczy dostępu? Coraz więcej pytań, no niestety nie na wszystkie znamy odpowiedź, ale no, szykuje się dosyć długa sprawa i to ważne w kontekście właśnie osób, które zainwestowały, żeby do prokuratury się zgłaszały, bo też może się okazać, że ta liczba poszkodowanych no znowu zacznie lawinowo rosnąć po tej decyzji o ogłoszeniu upadłości spółki operatora Zondy Krypto.
1: No i być może to najważniejsze w całej sprawie pytania, co tak naprawdę stało się z Sylwestrem Słuszkiem, kto stoi za jego zniknięciem, no i komu w tamtym czasie mogło zależeć na tym, żeby Sylwester Słuszek zniknął. Trzy kluczowe pytania, które być może pozwolą rozwikłać tę historię związaną z kryptowalutami, z Zonda Krypto. Podejrzani politycy, Radio Z, dziękujemy bardzo, że byliście dziś z nami. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl.
0: Dziękuję bardzo i Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny Radio Z.pl. Kłaniamy się Państwu nisko.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak podaje RCB, trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wzywa do śledzenia komunikatów. Zgodnie z decyzją dyrektora RCB, alert rozesłano do użytkowników sieci telefonii komórkowych w części powiatów na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jak z kolei podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Jemeńscy bojownicy Huti poinformowali, że zaatakowali bazę wojskową w mieście Szarura na południu Arabii Saudyjskiej. Daty przeprowadzenia tej operacji jednak nie podali. W sobotę siły rządowe Jemenu poinformowały o uderzeniu w Huti w mieście Moka nad Morzem Czerwonym, a potem o ataku na inne pozycje tego ugrupowania w południowo-zachodniej części kraju. Jak doniósł amerykański portal Axios, w zeszłym tygodniu saudyjski następca tronu książę Muhammad ibn Salman dwukrotnie zwracał się do prezydenta USA Donalda Trumpa z prośbą o przeprowadzenie ataków na Huti, jednak prośba ta została odrzucona. Proirańscy bojownicy kontrolują jemeńskie wybrzeża Morza Czerwonego w rejonie cieśniny Bab al-Mandab, która stała się kluczową arterią dla saudyjskiego eksportu ropy, odkąd Iran odciął transporty przez Zatokę Perską, blokując cieśninę Ormus. Będzie polityczna próba przełomu w ważnej sprawie. Sejm wraca do prac nad przepisami aborcyjnymi. Po dwóch latach przerwy zbierze się komisja, która zajmuje się dwoma projektami. Trzeciej drogi z powrotem do kompromisu i stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz lewic. Ten projekt usuwa kary za pomoc w przerywaniu ciąży. Czy jest szansa na uchwalenie nowego prawa? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Koalicja rządząca chce tę sprawę doprowadzić do końca, bo przecież taka była obietnica wyborcza i są sygnały, że na ten moment jest wstępna zgoda, aby poprzeć i częściową dekryminalizację i powrót do kompromisu aborcyjnego. Jak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, to absolutne minimum.
2: A więc to, co zagwarantowano na podstawie konsensusu, który oczywiście dla Lewicy oznacza za mało.
1: Apetyty były na więcej, ale nawet w ramach obozu władzy jest z tym problem. Pytanie, czy przy głosowaniu nad tym minimum nie dojdzie do przykrej niespodzianki.
0: A to może się wyjaśnić już w przyszłym tygodniu, o ile oba projekty trafią do Sejmu. Diecezja Sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by nie bały się mówić o swoich krzywdach i zgłaszały się do kurii. W środę ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, oferuje też pomoc psychologiczną i pieniądze. O czym mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
3: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
0: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Miał 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 3 dożywotnie, a mimo to znów prowadził samochód. Policjanci z Łaskarzewa na Mazowszu zatrzymali 28-latka, który ignorował sądowe wyroki. Tym razem przed sąd trafił w ciągu 48 godzin i usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Mężczyzna wpadł przez przypadek, bo jechał samochodem z niesprawnym oświetleniem. Był trzeźwy, ale po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. 4 z czerwca 2024 roku orzeczono na 3 lata. Wszystkie dotyczyły poważnych przestępstw drogowych, w tym prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków. Tym razem mężczyzna został zatrzymany, a do sądu trafił wniosek w trybie przyspieszonym. Wyrok zapadł w ciągu 2 dni. 2 lata bezwzględnego więzienia i kolejny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Załamanie. złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. 54 miliony złotych wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się głosowanie nad listą, na której jest ponad 400 pomysłów, mówi Mateusz Płackonka z Urzędu Miasta.
5: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
0: Głosować można do 28 września, a najwygodniej przez stronę internetową budżetkraków.pl. Jest wreszcie długo wyczekiwana umowa na remont należącego do IMGW Obserwatorium na Śnieżce. Dziś nie ma tam nawet toalety dla turystów. Po remoncie powstanie schronisko. I będzie w końcu kanalizacja, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
6: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk domy to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
0: Remont potrwa jednak 5 lat. Najwyższy szczyt Karkonoszy każdego roku odwiedzają 2 miliony turystów. W Himalajach rośnie ryzyko powodzi. To dlatego, że w ostatnich latach wzrosła liczba i wielkość lodowcowych jezior. Spływa do nich woda stopniających lodowców. Jest jej coraz więcej, a to zwiększa zagrożenie nagłymi powodziami, kiedy woda zostanie uwolniona. Porywając ziemię, kamienie, drzewa, może niszczyć wszystko na swojej drodze. Tak jak było to podczas ostatniej powodzi w Nepalu, zginęło w niej niemal 1500 osób. Na koniec sport. Białorusinka Aryna Sabalenka nie zdołała po raz trzeci z rzędu wygrać wielkoszlemowego US Open. Liderka rankingu tenisistek przegrała w finale w Nowym Jorku z Jeleną Rybakiną 4-6, 7-5, 2-6. Reprezentantka Kazachstanu trzeci raz zwyciężyła w turnieju tej rangi. Wcześniej Rybakina wygrała Wimbledon w 2022 roku i tegoroczny Australian Open w Melbourne w finale także pokonała Sabalenkę. Białorusinka czwarty rok z rzędu grała w finale US Open. W 2023 przegrała z Amerykanką Coco Gauff, potem dwie edycje wygrała. Już przed finałem było jasne, że w jutrzejszym notowaniu rankingu Rybakina zastąpi Sabalenkę na pierwszym miejscu. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, jest 6 rano w niedzielę, Darek Klimczak w studiu wiadomości.
1: Jestem.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała swoje samoloty. Niepokojące wieści z Indonezji, zaginął prom, który płynął z Jawy na Borneo. Na naszych polach coraz częściej widać uprawy arbuzów, melonów czy imbiru. Klimat nam się ociepla.
0: 6.
2: Kolejna niespokojna noc w Ukrainie, kolejne ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i rzeszowskiego. W związku z atakami rosyjskich samolotów w Ukrainie polskie lotnictwo poderwało swoje maszyny. Mieszkańcy województw lubelskiego i rzeszowskiego dostali komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tej chwili alert na Lubelszczyźnie został już odwołany. U wybrzeży Indonezji zaginął prom, na którym było niemal 250 osób. Tamtejsze służby ratunkowe już rozpoczęły jego poszukiwania. Statek płynął z Jawy na Borneo. Ostatni sygnał nadany przez jego kapitana mówił o trudnych warunkach pogodowych. Chwilę później łączność została stracona. Na tym promie są 243 osoby. Polska chce mieć własny system komunikacji satelitarnej, czyli to, czym jest Starlink. Jego budowę zapowiedział Donald Tusk. Do czego będzie służyć i kiedy taki system może powstać? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Polski system komunikacji ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą IceEye, która już zbudowała dla wojska małe satelity do obrazowania powierzchni Ziemi. Teraz czas na komunikację. Własną, zaznaczył w Kielcach Donald Tusk.
4: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
3: To aluzja do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Niedawno minister cyfryzacji musiał interweniować w sprawie wykluczenia Polski przez Starlinka z europejskiego cennika dostępu do satelitarnego internetu. Już sami lekarze krytykują projekt reform w ochronie zdrowia. Jak wiecie z Radia Z, limity ich czasu pracy oraz pensji, które miały ograniczyć milionowe zarobki niektórych medyków, mają wejść w życie dopiero za 12 miesięcy, a nie od nowego roku, jak zapowiadało Ministerstwo Zdrowia. Według samorządu lekarskiego, żeby realnie pomóc pacjentom, trzeba przede wszystkim zmienić wycenę świadczeń medycznych, mówi Radio Z Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: Zapalenie płuc czy zakażenia układu moczowego często u osób starszych, często w małych szpitalach leczone nie przynosi zysków dla szpitala, więc pacjent po prostu się nie opłaca szpitalowi, a wysokospecjalistyczne procedury kardiologiczne, neurochirurgiczne, szpital na nich zarabia, więc robi wszystko, żeby znaleźć lekarzy, którzy będą takich procedur robić dużo.
2: Resort zdrowia podkreśla, że wycena świadczeń medycznych będzie zmieniona. To droga, na którą w Częstochowie czekają od kilkunastu lat. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa tzw. bugajskiej BIS, trasy, dzięki której będzie można omijać centrum Częstochowy. To ważna inwestycja nie tylko dla jej mieszkańców, ale też dla kierowców z województwa śląskiego. Więcej o nowej drodze nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Będzie to łącznik między dwiema drogami krajowymi numer 91 i 46. Powstaną także nowe wiadukty oraz most nad Wartą, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
7: Powstaniu pełnej infrastruktury towarzyszącej, w tym dedykowanej pieszym i rowerzystom.
6: Celem jest oczywiście zmniejszenie korków w mieście, ale nowa droga ma też pełnić inną funkcję. Zapewnić dojazd do nowych terenów inwestycyjnych, którymi interesuje się branża zbrojeniowa. Z trasy skorzysta również Huta Częstochowa, produkująca stal na potrzeby wojska. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Prace potrwają około dwóch lat. Koszt to ponad 250 milionów złotych. Ocieplający się klimat zmienia polskie pola. Coraz częściej zaczynają przypominać te z południowej Europy czy nawet z Azji. Kończą się właśnie zbiory arbuzów i melonów. Trwają próby uprawy imbiru, mówią Radio Z sadownicy z Lubelszczyzny.
8: W okolicach Poznania Wielkopolski zaczęła być hodowla imbiru w Polsce, tak? Czego nigdy do tej pory nie było.
9: Dobrym przykładem są też arbuzy czy melony, które od kilku lat tak naprawdę zaczęły być uprawiane.
2: Wrzesień to także czas na winobranie. Uprawy winorośli są już nawet na polskim biegunie zimna, czyli Suwalszczyźnie. A na koniec zaproszenie w Tatry do podziwiania czerwonych wierchów. Jesienią tatrzańskie zbocza zmieniają barwy, stają się rdzawo-czerwone. Za ten kolor odpowiada wysokogórska sit skucina. Roślina podobna do trawy, która rośnie na wysokość nawet 30 cm. Tworzy gęste, zbite darnie. Latem jest zielona, gdy nadchodzi jesień, staje się czerwona, co najlepiej widać na czerwonych wierchach. Tak będzie do połowy października.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Mława.
0: No i niezłą mamy jesień tego lata. Ostatnie 10 dni lata i tak będzie właśnie dzisiaj. Nie zimno, nie gorąco, zaś letnio. Na północy do 19, na południu i zachodzie 20-21, ale na obiad dopiero. Teraz na śniadanie na Mazowszu to w lodówce. Będzie 20, ale jest 6, nawet tylko 4.
11: Sponsorem prognozy pogody było miasto Mława.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: 5 minut po 6 rano, dzisiaj jest dzień programisty. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z i pierwsza w programie, Tina Turner.

spęd. One Republic w Radiu Z, 6.16 na zegarze, ale to idzie, co? Patrzcie, 6 rano, ciemno i nie za ciepło, ale herbatka, kawka, jak to smakuje w takim warunie. Macie kubki? Właśnie. Jak nie, to słuchajcie Radia Z, ja mam dla was. Dzisiaj w programie także powiem, skąd bierze się słowo na niedzielę. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, kiedy zaczną grzać. Michał Adamski, dzień dobry bardzo. W niedzielę 13. Radio Z i już. I to jest najlepszy dowód na to, że 13 jednak szczęśliwa, bo wypadło jej w niedzielę. Gramy przewrotnie, chociaż jeszcze 10 dni. Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w Radiu Z.

0: Zaakceptuj moje przyjaciółki, jeśli chcesz być moim kochankiem. Spice Girls w Radiu Z. 22,5 minuty po 6 rano w niedzielę. Darek w wiadomościach mówił o 6, że melony uprawiamy już w Polsce. Na biegunie zimna, na Suwalszczyźnie winogrona. W Wielkopolsce imbir. Ociepla się klimat. Ale co się stało w związku z tym we Francji? O tym za moment w Radiu Z, ale po drodze jeszcze Rot, ale wybieramy się na dziką plażę. Jeszcze lato trwa. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A czy telefon działa? 321-321-321. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli chodzi o pogodę, polskie bieguny zimna. O? Temperatura 7 stopni. Pozdrawiam serdecznie. Mariusz, Sułałki.

Water i w Radiu Z. 26,5 minuty do 7. Dzień dobry bardzo. Francuzi ostrzegają, przez tegoroczne upały szampan będzie mocniejszy. Tak, przez upały wszystko. Zamiast 13, szampan będzie miał 15%. Jejku. Po polsku to mówimy, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? Francuzi mówią w takich sytuacjach, takie życie. C'est la vie. Radio Z i już. C'est la vie, co zrobisz, no?

0: Spin Doctors w Radiu Z. Za 20 minut będzie siódma. Jest coś takiego jak męska solidarność, prawda? Oj, jest. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Halo, co tam, stary?
1: Ja śpiewał cię. Poharatałem się z moją żoną. Ej. Ale myślę, że wszystko będzie okej. Okay. Pozdrawiam. Jak zawsze jesteście the best.
0: Kubek Radia Z wysyłam na taką pamiątkę naszego wspólnego poranka. U ciebie w aucie. Hello.

Za 10 minut będzie godzina 7. Tu Radio Z. Kto wygrał finał w Nowym Jorku? Gdzie lepiej nie jeździć na grzyby? I dlaczego paliwo takie drogie? O tym wszystkim w wiadomościach Radia Z o 7. Ale po drodze jeszcze nasza polska Marisa i Sia w Radiu Z.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Jesień, 30 stopni, Pani kochana.
2: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
1: Ale dzisiaj Pan jest letnio ubrany.
2: A, no bo na razie jest ciepło.
3: Całe szczęście, trzeba korzystać.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Michał Wieliński, Radio Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Po reklamie.
17: Dzień dobry bardzo, w niedzielę 13 września dochodzi godzina 7, to czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Darek Klimczak.
18: Po ataku na Arabię Saudyjską trudno spodziewać się spadku cen ropy. Ruszyliśmy na grzyby, powiem dlaczego lepiej nie zbierać ich w Szwajcarii. Już nie Aryna Sabalenka jest nowa mistrzyni kobiecego tenisa, szczegóły w wiadomościach sportowych.
17: 7.
18: To może być kolejny powód dalszego wzrostu cen paliw. Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg, którym ropa omijała blokowaną przez Iran cieśninę Ormus. Władze w Riyadzie mówią, że uszkodziły go drony, które przyleciały z Iraku. Jak ten krok wpłynie na rynek paliw, sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
19: To poważny cios dla Saudyjczyków. Rurociąg umożliwiał przesył ropy z pól naftowych na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dziennie mogło nim płynąć nawet 7 milionów baryłek. W sytuacji, gdy praktycznie niemożliwy stał się transport ropy przez cieśninę na Ormus, jej przesyłanie na zachód do portów nad Morzem Czerwonym było jedyną alternatywą. Na pewno wpłynie to na wycenę baryłki ropy na światowym rynku. Już teraz cena przebiła granicę $100, a eksperci spodziewają się, że może dojść do $120, a to nie pomoże w zahamowaniu cen także i na naszych stacjach. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Średnia cena diesla u nas może w tym tygodniu dojść do 9 zł za litr. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Z powodu konfliktu w Zatoce Perskiej drożej drożeje także paliwo lotnicze, ale my latamy coraz częściej, a ruch lotniczy z Polski systematycznie i szybko rośnie. Wciąż planowane są nowe połączenia do coraz bardziej egzotycznych miejsc. Najciekawsze nowości wybrał dla Was reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Nasz narodowy przewoźnik już w październiku uruchomi połączenia z Warszawy do stolicy Tajlandii, Bangkoku. Bilety nie są tanie, ale odpada ryzyko przesiadki w krajach Zatoki Perskiej. Od marca przyszłego roku dojdzie możliwość bezpośredniego lotu także do stolicy Wietnamu, Hanoi. Swoje połączenie do Warszawy planuje także azjatycka konkurencja. Rosną szanse na wejście na polski rynek linii z Tajwanu i Hongkongu. Pewne za to są nowości czarterowe. Tej zimy bez przesiadki na egzotyczne wczasy będzie można polecieć w takiej formule m.in. do Dakaru w Senegalu czy do Puerto Vallarta w Meksyku na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.
18: Tanie linie lotnicze tej zimy planują także duży wzrost połączeń do Maroka. Sezon grzybowy ruszył na dobre. Grzybów w lasach jest bardzo dużo. Dużo jest także zbierających. Taka wyprawa może jednak wiązać się z pewnymi niebezpieczeństwami. Jakimi? O tym nasz reporter Adam Kaźmierczak.
20: W związku z rosnącą liczbą zaginięć w lasach w tym okresie, policja apeluje, aby nie chodzić na grzyby samemu, a jeżeli już, to z naładowanym telefonem i w jaskrawych ciepłych ubraniach. Grzyboznawcy natomiast przestrzegają przed zbieraniem nieznanych nam grzybów i weryfikowaniu ich przy pomocy aplikacji AI.
21: Mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych. Ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
20: Mówiła grzybosnawca Mariola Mazur-Zielińska. Dodaje, że najlepiej korzystać z Atlasu Grzybów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: Sezon grzybowy potrwa u nas do połowy listopada. Tak wygląda grzybobranie w Polsce, a teraz o tym, dlaczego lepiej na grzyby nie jechać do Szwajcarii. Tamtejsza policja skonfiskowała dwóm Włochom 30 kg prawdziwków. Wszystko działo się na szwajcarsko-włoskiej granicy. Włosi wracali do siebie do domu. Policja zabrała im grzyby, bo okazało się, że jednego dnia na terenie kantonu Ticino w Szwajcarii można zebrać nie więcej jak 3 kg grzybów na osobę. Włosi nie tylko stracili grzyby, ale czeka ich teraz zapewne mandat za łamanie przepisów. A teraz o nowej mistrzyni US Open. Wiadomości sportowe Radio Z od Mateusza Ligęsy.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
23: Wiadomości sportowe prosto z Nowego Jorku. Poznaliśmy mistrzynię ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. US Open w singlu kobiet wygrała kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania ograła zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju, Arynę Sabalenkę. Była lepsza od Białorusinki 2-1 w setach. Dziś decydujące rozstrzygnięcie w singlu mężczyzn. W wielkim finale o 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej notowany w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zwierew i ulubieniec gospodarzy Amerykanin Ben Shelton. Polscy siatkarze wciąż niepokonani w mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w swoim drugim spotkaniu grupowym znów nie stracili seta. W stolicy Bułgarii Sofii gładko ograli Izrael.
24: Myślę, że tutaj nikt z nas nie potrzebuje jakiejś dodatkowej motywacji. Jesteśmy skupieni na celu, jaki mamy, czyli wygrać złoty medal, także musimy wygrywać te mecze.
23: Komentował Szymon Jakubiszak. Biało-czerwoni dziś o 18 zagrają z Macedonią Północną. Na koniec piłka nożna, bo w 8 kolejce Ekstraklasy doszło do hitu. Aktualny mistrz zmierzył się na wyjeździe z wicemistrzem. Lepszy Górnik Zabrze, który przed własną publicznością pokonał Lecha Poznań 2-1. Bohaterem Prekop, autor obu trafień dla zabrzańskiej ekipy.
22: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
14: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Mława.
17: Niedziela, taki rodzinny, wolny czas, prawda? Kiedy można z dziećmi na spacer, całą rodziną na długi rękaw, bo 19-20 to maks dzisiaj po południu, ale super, na spacer całą rodziną można patrzeć w chmury, jak to klasyk mówił, popatrz synu na te chmury. Chmury to woda, woda na niebie to deszcz. Popatrz synu na te chmury, to wszystko kiedyś będzie twoje. Spadnie przelotnie.
14: Sponsorem prognozy pogody było miasto Mława.
16: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
17: Jest niedziela i gitara. 6 minut po godzinie 7 rano. Jeszcze żeby ciepło było, prawda? W domu. Kiedy zaczną grzać w grzejnikach? O tym za chwilę. No a teraz na rozgrzewkę. Muzyka numer 1, Maggie Reilly w Radiu Z.

0: Mysłowic w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo chłodny. W tej sprawie dzwoni Grzesiek z Puław.
1: Suwałki dzisiaj pokonane. 5 stopni dzisiaj. Jadę do roboty w domu ziom, a odpowiadając na pytanie, kiedy zaczną grzać, jak napalę w piecu.
0: Za chwilę powiem, kiedy Grzesiek napali dla całej Polski. Kubek Radia Z wysyłam i gram Temple City w Radiu Z.

0: jest szef. To jest Radio Z, to jest niedziela, to jest 7.22, kiedy zaczną grzać w grzejnikach. Tłumaczymy obszernie na radioz.pl, tam cytujemy przepisy, no i o okresie grzewczym, słuchajcie, czytam takie zawiłości. Okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła do ogrzewania obiektów. Jejku! Słuchajcie, może gdyby to jakoś tak bardziej po ludzku zapisać, że jak zimno, to grzać. To może to ruszyłoby szybciej. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
8: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
7: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
8: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
7: A skrócenie szkoleń BHP?
8: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
7: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
8: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

że ma takie nietypowe hobby. Lubi sobie oglądać zdjęcia zrobione mu przez paparazzi. Alex Warren w Radiu Z, 26 minut do 8 rano. Dzień dobry bardzo. Kurczę, dopiero do mnie doszło, wiecie co, że znowu jest ta ostatnia niedziela. No bo dzisiaj właśnie kończymy wielką trasę śniadaniową Radia Z. Dzisiaj będziemy w Mławie, serwujemy śniadania. Jak ktoś w biegu, zalećcie do nas na śniadanie. No i właśnie tutaj pytanie mam do was. Co łapiecie z lodówki w ostatniej chwili przed tym, jak wybiegniecie z domu z rana? Dzwońcie pod 321-321-321. Co łapiecie, co jecie, kiedy nie macie czasu na śniadanie? Kubki Radia Z mam do popicia? Wydzwońcie, a ja idę na serek wiejski i banana. Radio Z i już. I gram pięknie Carla Fernandez.

0: Witam Waldę z tej strony.
1: Cześć, cześć.
0: Ja tak na szybko to standardowo. Kawałek kiełbaski i bułeczka. I do przodu.
1: Ale czekaj, jedno pytanie. Bez keczupu, tak? Kubek Radia Z na popitkę wysyłam. IO Technology to za nami, ale żadna technologia, słuchajcie, żadna technologia. Nie zgadniecie, co nam uratuje bezsenne noce. Mamy to w domu, mamy to przy sobie. Wyniki przełomowych badań już za moment w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66.

0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moreau.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie.

trzeba być po śniadaniu, tak śpiewa John Newman w Radiu Z. Skarpetki, kochani, uratują nas skarpetki. Badania były na ten temat, wnioski są takie, że kto śpi w skarpetkach, szybciej odpływa, lepiej zasypia i rzadziej budzi się w nocy. I to właśnie dlatego, bo spać nie możemy. Dlatego zostawiamy skarpetki pod łóżkiem. Skarpetki pod łóżkiem to takie nasze polskie łapacze snów.

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: Dziś od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki. Klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
16: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
15: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
16: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
15: A skrócenie szkoleń BHP?
16: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
15: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
16: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
17: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
18: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
19: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
21: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
22: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
21: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Po reklamie.
23: Dzień dobry bardzo. Niedziela, 13 września, to już prawie 8. Wiadomości w Radiu Z, Darek Klimczak.
24: Po miesiącu policjanci złapali złodziei, którzy napadli na salon telefonii komórkowej. Przy bardzo złej pogodzie u wybrzeży Indonezji trwa ratowanie ludzi uwięzionych na promie. Jeszcze przez tydzień w Łodzi można delektować się kuchnią amerykańską.
23: Ósma.
24: stołeczni policjanci zatrzymali trzech Litwinów, którzy na początku sierpnia włamali się do salonu operatora telefonii komórkowej w jednym z warszawskich centrów handlowych. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Szczegóły całej sprawy wyjaśni reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: Podczas sierpniowego skoku zamaskowani sprawcy wdarli się do galerii handlowej, a później siekierami sforsowali witrynę salonu. Ich łupem padł sprzęt warty ponad 200 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani na jednej z warszawskich ulic, gdy jechali samochodem, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała.
1: Śledczy zabezpieczyli siekiery, łom, gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki mogące posłużyć do popełnienia kolejnych przestępstw.
0: Prokuratura sprawdza teraz, czy aresztowani mają już na koncie inne tego typu przestępstwa w Polsce i innych krajach. Marcin Friedrich, Radio Z.
24: Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. W areszcie jest już także mężczyzna, który ogłaszając fałszywe alarmy bombowe paraliżował szkoły w całej Polsce. 41-latek z Ostrowa Wielkopolskiego usłyszał zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Więcej od naszego reportera Adama Kaźmierczaka.
2: Tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego policjanci dostali od mężczyzny pierwsze zgłoszenie. Dotyczyło ono podłożenia ładunku wybuchowego w jednej ze szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia 41-latek znowu zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował o podłożeniu bomby, tym razem w wielu szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Część placówek została nawet ewakuowana. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policjantów, odpowie przed sądem za wywoływanie fałszywego alarmu oraz nieodpowiednie korzystanie z telefonu alarmowego. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Policjanci przypominają, że numer alarmowy 112 nie służy do żartów. Każde zgłoszenie wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Teraz zaproszenie na dzisiejszy 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Gośćmi Andrzeja Stankiewicza będą Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy, Adam Jarubas z PSL-u, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, Michał Wawer z Konfederacji i Michał Wójcik z PiS-u. Start programu tuż po wiadomościach o 9. Jedna osoba nie żyje, 102 zostały ewakuowane. Taki na tę chwilę jest bilans akcji ratunkowej prowadzonej na morzu między wyspami Jawa a Borneo u brzegów Indonezji. Jak wiecie z naszych wiadomości, w bardzo złej pogodzie utracono tam łączność z promem, na którym było prawie 250 osób. Akcja ratunkowa jest trudna, odbywa się przy falach dochodzących do 2,5 metra. W Łodzi trwa Food Fest, kulinarny festiwal, w czasie którego szefowie kuchni i restauracji ścigają się na swoje popisowe dania. W tym roku to jubileuszowa 10. edycja, potrwa do następnej niedzieli. Motywem przewodnim jest kuchnia amerykańska, mówi Radio Z organizatorka festiwalu Iza Borowska.
4: Mamy prawie 30 różnych dań. Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach. Będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej, natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej.
24: Listy restauracji biorących udział w festiwalu znajdziecie na internetowym blogu Jemy w Łodzi. Mateusz Ligenza i jak zawsze o tej porze w niedzielę wiadomości sportowe Radio Z.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
26: To już ostatnie wiadomości sportowe prosto z Nowego Jorku, gdzie od 2 tygodni miałem przyjemność relacjonować dla Państwa wielkoszlemowy US Open. Aryna Sabalenka w końcu pokonana. Białorusinka nie zdołała po raz trzeci z rzędu wygrać US Open. W finale musiała uznać wyższość nowej pierwszej rakiety świata, Kazaszki Jeleny Rybakiny. Przypomnę, że w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku Iga Świątek odpadła w 1/8 finału. Polkę ponownie zobaczymy w akcji pod koniec września w Pekinie. A dziś czas na wielki finał panów. Niemiec Aleksander Zwierew zmierzy się z faworytem gospodarzy, Amerykaninem Benem Sheltonem. Atmosfera będzie zupełnie inna. Nie mogę się doczekać. To będzie niesamowite uczucie rozegrać finał na Arthur Ashe Stadium przy komplecie publiczności. Mówił Zwierew. Początek meczu o 20 polskiego czasu. Na koniec brawa dla naszych siatkarzy. Odnieśli drugie grupowe zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Bez straty seta ograli Izrael. Dziś starcie z Macedonią Północną.
27: Fajnie, że dzień po dniu gramy, bo tego czasu między meczami też tutaj na turnieju jest sporo. Powoli wdraża się troszeczkę nudna rutyna.
26: Mówił Kamil Semeniuk. Start pierwszego seta punktualnie o 18.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
28: Najwięcej słońca na wschodzie, a najmniej na zachodzie Polski. Na termometrach z kolei odwrotnie. No ale wiecie.
29: Jak to mawiał klasyk, jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Ale jak jest ciepło i wieje wiatr, to jest zimno.
28: Na Pomorzu Zachodnim, tam gdzie chmury, tam gdzie cieplej, mocniej wieje. Także tego. Tam gdzie pochmurno, jest tak samo zimno, jak tam gdzie słonecznie. a najcieplej jest w Radiu Z. Gramy Afrika i Toto. I hear the

0: gratulowała Agnieszka Chylińska w Radiu Z. To nie ma co płakać, jeśli wyszliście bez śniadania, zapraszamy do Mławy. Ostatni dzisiaj przystanek na wielkiej trasie śniadaniowej Radia Z. No i wy od rana dzwonicie i mówicie, co łapiecie w locie, kiedy nie macie czasu na śniadanie, głównie kiełbaski i parówki, ale... Kubek Radia Z, wysyłam teraz pani za absolutnie najszybsze śniadanie.
1: Zdarza mi się, że wkładam paluch do słoika z majonezem. Jestem zachwycona smakiem i wtedy mogę czymś się zająć.
0: To nazywa się, kochani, odejść ze smakiem. Radio Z i już. Skąd bierze się słowo na niedzielę? O tym za chwilę.

0: Sugar Babes. 8:21, tu Radio Z w niedzielę. Dzień dobry, bardzo słuchajcie, wygadali się w Niemczech, ale wszystko powiedzieli jak na spowiedzi. 60% księży przyznaje, że korzysta ze sztucznej inteligencji. Do sporządzania pism, do tłumaczenia i nawet przygotowując kazania. Większość, bo 60% to większość, korzysta z AI. Ale spokojnie, tu wszystko jest okej, tu wszystko gra. Bo w przeciwieństwie do ludzi, sztuczna inteligencją nie grzeszy.
1: Radio Z i już. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19:55 w Polsacie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A pamiętacie? Ich wspólny występ w Kielcach na magicznym zakończeniu wakacji? Take That i Michael Patrick Kelly w Radiu Z, ale patrzcie, niedawno kończyły się wakacje, a to już kończy się wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Dzisiaj rozdajemy śniadania w Mławie, a jak nas zabraknie na mieście, to co złapiecie na szybko? 321-321-321, halo?
1: Ja to łapię z lodówki, to co dzieci nie zjedzą.
0: No właśnie. Wysyłam ci taki piękny, błyszczący, czerwony kubek Radia Z, postaw pod żarówką w lodówce. Dzieciom się spodoba. Może chwycą to, może śniadanie zostanie dla ciebie.

0: jedna taka niepowtarzalna. Whitney Houston w Radiu Z. Za chwilę też niezły unikat. Młody, sławny, bogaty, przystojny. Koncertuje z gołą klatą. Cały w tatuażach. Od stycznia zaręczony. Damiano Dawid. Za moment jego świetne Next Summer.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co powiesz na weekend pełen energii?
8: Tak!
7: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy.

0: Aha, w Radiu Z. Pamiętacie, tydzień temu Andrzej Stankiewicz po 39. ucieszeniu Anny Zalewskiej zwrócił się z taką małą prośbą.
1: Ja poproszę, drodzy Państwo, w nowym studiu taki przycisk, jak pan marszałek Czarzasty, od wyłączania głosu.
0: Przycisk do wyłączania głosu zainstalowaliśmy. No i teraz tylko pozostaje sprawdzić, czy działa, czy wycisza, więc ja nacisnę przycisk i powiem wam, jakie mam hasło do banku, dobra? Uwaga, mówię. A... 2, 3. No i co? Nie wiecie? Działa. Radio Z i już. Najważniejsze polityczne podsumowanie tygodnia w 7. dniu tygodnia. 2 minuty po 9:00 w Radiu Z.

0: wszystko gotowe, studio gotowe, siódmy dzień tygodnia w Radiu Z za moment. Czy będzie o czym rozmawiać? No posłuchajcie wiadomości Radia Z, to idzie się. Będzie o czym mówić.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Już jutro około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny!
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
22: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
23: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
23: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
23: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radia Z, to jest niedziela, dochodzi godzina 9. Wiadomości ma Darek Klimczak. Prosimy.
1: Kłótnia PiSu z rządem o władzę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. Nasze myśliwce pilnują nieba. Goście siódmego dnia tygodnia już w studiu. Dyskusja tuż po wiadomościach.
0: Dziewiąta.
1: Polityczna awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się na odwołanie związanego ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry rektora Michała Sopińskiego. Przed wejściem do siedziby uczelni doszło do kłótni, gdy członkowie PiSu nie chcieli wpuścić nowego, pełniącego obowiązki rektora powołanego przez ministra sprawiedliwości. O tym zamieszaniu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: PiS mówi, że to próba zawładnięcia niezależnej uczelni. Przed budynkiem z kontrolą stawili się posłowie. Przyjechał też prezes Kaczyński.
7: Ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
2: Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury. Minister Żurek twierdzi, że odwołany rektor Michał Sopiński jednoznacznie wypowiadał się politycznie, czym naruszył wymóg apolityczności uczelni.
1: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci m.in. pracowników Służby Więziennej. Po 2 latach przerwy Sejm wraca do złagodzenia przepisów o aborcji. Zbierze się w tej sprawie Komisja Nadzwyczajna, która ma wypracować rekomendacje dla całej Izby. Nie można tego zostawić, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
17: Bo mogłoby powstać wrażenie wśród wyborców, wśród kobiet szczególnie, walczących o swoje prawa, że poddaliśmy się. A my się nie poddajemy w tej sprawie, szczególnie Lewica, mając oczywiście z tyłu głowy świadomość, kto jest prezydentem Polski i co z tym zrobi.
1: W grze jest na przykład brak kar za pomoc w przerywaniu ciąży. Polska, kraje bałtyckie, Niemcy, wszystkie te kraje są ostatnio wyjątkowo często poddawane rosyjskim prowokacjom. Przed potencjalnymi skutkami takich ataków ostrzega Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem ministra obrony najbardziej niebezpieczną bronią, której dzisiaj używa Rosja, są kłamstwa publikowane w mediach społecznościowych.
24: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
1: Dzisiaj w nocy Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. My poderwaliśmy myśliwce. Ostrzeżenia zostały wysłane do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Na tę chwilę odwołane zostały tylko dla Lubelszczyzny. A teraz już siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
26: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość.
27: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
26: Pan Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
27: Dzień dobry.
26: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
28: Dzień dobry Państwu.
26: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica.
29: Dzień dobry.
26: Pan Michał Wawer, Konfederacja. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, prezydent składa własny drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Jest on zbliżony w wielu kwestiach do projektów rządowych, które wcześniej prezydent trzykrotnie wetował. Mimo to premier wyklucza poparcie dla projektu prezydenta. Premier mówi tak, żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość.
27: No, czytałem wypowiedzi różnych ekspertów i z tego co wiem, to 80-90%, jeżeli chodzi o treść, powiela się w projekcie prezydenckim i projekcie rządowym, ale Donald Tusk, szanowni państwo, będzie grał tym politycznie, grał tą kartą, będzie kłamał, manipulował. Ja to powtórzę bardzo mocno, wielokrotnie to mówiłem w mediach. To jest jego afera, afera Koalicji Obywatelskiej. To jest bezczynność państwa przez bardzo wiele miesięcy, od stycznia 2025 do kwietnia 2026. To jest niewyjaśnione do tego momentu, dlaczego umorzono główne wątki śledztwa przeciw zonda krypto w czasach, kiedy rządził Donald Tusk. To jest 2024 i 2025.
26: Panie ministrze, po pierwsze, gdyby przypisywać odpowiedzialność kolejnym rządom za afery finansowe, które działy się podczas ich kadencji, no to wy w takim razie odpowiadacie za GetBack na przykład. To po pierwsze. Po drugie, bądźmy precyzyjni. Rzeczywiście w 2024 i 2025 roku prokuratura, obecna prokuratura pod rządami Waldemara Żurka umorzyła dwa wątki dotyczące Zonda Krypto, ale zasadnicze śledztwo było trzykrotnie umarzane za waszych czasów, panie ministrze. Od 2018 roku.
27: Odniosę się do tego, panie redaktorze.
26: Zostały złożone doniesienia Komisji Nadzoru Finansowego, że Zonda Krypto, wcześniej giełda BitBay, działa bez pozwoleń. Trzy razy za waszych rządów ono było umarzane.
27: Panie redaktorze, powtórzył pan to, co powiedział Donald Tusk.
26: Nie. Proszę pana, ja to bardzo dokładnie sprawdziłem.
27: Ja wiem, że pan sprawdzał, ale też ja jednak nie pozwolę sobie zgodzić się z tym. Były trzy rzeczywiście postępowania, trzy umorzenia, z czego w drugim, o czym pan doskonale wie.
26: Panie ministrze, było jedno postępowanie trzy razy umarzane. No dobrze, bądźmy precyzyjni.
27: No dobrze, ale trzy postanowienia były, trzy razy. Natomiast w drugim przypadku prokuratura krajowa pod nadzorem Zbigniewa Ziobro nie zgodziła się na umorzenie, śledztwo prowadzono dalej. Natomiast chcę państwu powiedzieć, również pan to wie doskonale, że chodzi o zezwolenie KNF na prowadzenie działalności, a główne wątki dotyczące oszukiwania klientów zostały wyłączone z tego postępowania i one zostały umorzone dopiero w czasach Donalda Tuska. Jeszcze jedno sprostowanie, tu jeżeli chodzi o Donalda Tuska. On powiedział, że prokuratorzy Ziobry umarzali. Ten prokurator, który umorzył to postępowanie dotyczące zezwolenia KNF-u w czasach, kiedy my rządziliśmy, to jest prokurator, który został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobro, a potem został awansowany w czasach pana ministra Bodnara i miesiąc po awansowaniu wydał postanowienie
26: umorzenia. Ja jestem gotowy na takiego ping-ponga, dlatego że mogę panu równie dobrze wypomnieć, że prokuraturą regionalną w Katowicach, bliską pana sercu, jest pan posłem do Śląska, kierował w czasie tego trzykrotnego umarzania Tomasz Janeczek, którego Zbigniew Ziobro zrobił w ostatnich tygodniach rządów, waszych rządów w 2023 roku, zastępcą prokuratora generalnego. Możemy się tak dalej bawić, ale chcę wrócić do tego projektu. Dlaczego pana zdaniem premier, mimo że tak rzeczywiście w dużej mierze ten projekt prezydencki się pokrywa z rządowym, inna rzecz, że do tej pory współpracownicy pana prezydenta twierdzili, że rządowe przepisy są zbyt obszerne i zbyt skomplikowane i że projekt rządowy zawiera ponad 100 stron, a sami przedstawili projekt, który jest jeszcze dłuższy, ale okej. Okay. Natomiast czemu pana zdaniem rząd czy premier nie chce się zgodzić na pracę nad projektem prezydenckim?
27: Wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem. Gra tym politycznie. Gra po to, żeby przykrywać takie sprawy, jak chociażby tutaj w Radiu Z. No, oczywiście nie będę udostępniał, ale to jest wniosek Prokuratury Europejskiej o to, żeby zatrzymać i aresztować pana posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, żeby przykrywać takie sprawy jak ceny paliw, które zbliżają się do 10 zł, żeby przykrywać...
26: Dobrze, ale wie pan co...
27: No, ale panie redaktorze...
26: Ja rozumiem, ale chciałbym się merytorycznie odnieść.
27: Merytorycznie.
26: Ja mogę o każdej z tych rzeczy mówić. Wojciech Król został zawieszony w prawach...
27: Poniesie gdzieś w więzieniu.
26: Ja rozumiem. Zgadzam się z panem, że sprawa Króla jest poważna, że ceny paliw są poważne i one wynikają w dużej mierze z wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale ja chcę zapytać o ten konkretny projekt. Pytam o ten konkretny projekt prezydencki.
27: Ale adresatem nie ja powinienem być, panie redaktorze. Ja jestem gotowy. Ja uważam, że powinien być wypracowany jakiś kompromis. No przecież takie projekty, jeżeli są, dotyczą jakiejkolwiek materii, jest kilka projektów, to je się łączy w komisji i się wybiera po prostu kompromisowy projekt. A w tej sytuacji, jeżeli premier mówi nie, no to przecież wiadomo, o co chodzi. O grę polityczną. O to, żeby przykrywać tak naprawdę, żeby była cały czas awantura i przykrywać te sprawy, które pan redaktor powiedział, że one nie są ważne, żeby rozmawiać merytorycznie.
26: Nie, nie powiedziałem, że nie są ważne. One są ważne, ale w tej chwili nie mylmy bytów. Rozmawiamy o ustawie o kryptoaktywach. Sprawa Wojciecha Króla jest o wiele wcześniejsza. Sam pan dobrze o tym doskonale wie. Ceny paliw tak samo, bo one od wiosny, co najmniej od wybuchu wojny, są takie, a nie inne. Ale chcę zapytać w takim razie pana Michała Szczerbę. No to jeżeli ten projekt prezydenta w dużej mierze pokrywa się z projektem rządowym, jest nawet nieco dłuższy niż projekt rządowy, więc może warto byłoby się dogadać i uniemożliwić działanie firmom na rynku kryptowalutowym, które nawet po upadłości Zondy Krypto mogłyby działać w ramach wolnej amerykanki.
4: Panie redaktorze, ja uważam, że nie można iść na kompromisy ze złem i...
26: To cytuje pan premiera.
4: To cytuje premiera, bo też tak uważam.
26: No ale jeżeli te projekty są w dużej mierze podobne, to na czym polega ta różnica?
4: W sprawie Zonda Krypto Karol Nawrocki trzy razy zdradził. Zdradził obywateli, zdradził Polaków, stawiając wyżej swoje kontakty swoich ludzi PiSu i Konfederacji z Zonda Krypto, aniżeli interesy obywateli, którzy, ciułaczy, którzy inwestowali w Zonda Krypto. To po pierwsze sprawa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to afera olbrzymich rozmiarów, ale to, co my, jako uczestnicy życia publicznego, musimy zapamiętać, to jest właśnie ta kwestia podatności na sprzedajność. I tutaj, panie pośle Wójcik, pana środowisko zostało całkowicie kupione. Pokazaliście, że nie macie kręgosłupów, że jesteście podatni na sprzedajność.
26: Ale to co pan ma na myśli konkretnie? Co pan ma na myśli?
4: Konkretnie chodzi o ofertę korupcyjną, którą tak naprawdę zaakceptowano.
26: Bo ja, ale nie, panie pośle, ale proszę mi konkretnie powiedzieć, co ma pan na myśli, mówiąc o propozycji korupcyjnej. Czy chce pan powiedzieć, że pieniądze, które Kancelaria Przemysłowa Kreala, szefa Zondy, wpłaciła na konto fundacji Zbigniewa Ziobry,
4: trafiły bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry, poprzez fundację?
26: W części trafiły do Zbigniewa Ziobry, ale chcę zapytać, czy pan to uważa za korupcję?
4: A pan wie, panie redaktorze, co się
26: dzieje? Ale ja chcę pana dopytać, czy pan to uważa za korupcję?
4: Ja uważam, że to jest korupcja polityczna, w czystej postaci podręcznikowej, a jeżeli jeszcze, niech pan się nie śmieje, panie poseł Wawer, a jeżeli jeszcze się...
5: Z tego, jak pan się wywija przed powiedzeniem czegoś, co mogłoby potem zostać w sądzie.
4: A jeżeli... Aha, rozumiem, że pan chce teraz bronić swojego kolegę z Konfederacji.
5: Nie, absolutnie nie. Proszę powiedzieć, co pan w ogóle rozumie przez korupcję polityczną, dlatego, że to jest słowo bez znaczenia.
4: Pan premier...
6: Korupcja jest tu.
4: Pan premier powiedział, że... I to są słowa, rozumiem, tej osoby, która te słowa wypowiedziała, że to miała być rekompensata za usługę. I tego się trzymajmy, panie redaktorze. To była rekompensata za usługę w wyniku 2 milionów euro.
6: Ale za jaką usługę?
4: To wszystko, co się stało, panie redaktorze, i to obciąża środowisko szerokiej prawicy, bo wszystko to było korupcjogenne, a jak korupcjogenne, to szantażogenne i całkowicie niewytłumaczalne, które...
26: Dobrze, ale wie pan, wszystko nie ma pan, stanowi... nie ma pan takich wyrzutów sumienia, że za waszych czasów dwa wątki rzeczywiście w tej sprawie zostały umorzone. To znaczy, rzeczywiście dwa śledztwa wyłączone z tych wcześniej umarzanych przez Zbigniewa Ziobrę zostały umorzone w 2024-2025 roku.
4: Monitoruję bardzo dużo postępowań, śledztw, które się dzieją w prokuraturze, bo byłem zawiadamiającym w wielu aferach pisowskich. Dla mnie istotne jest to, co działo się w roku 2019, kiedy było umorzenie, w 2020, w 2022.
26: Mówimy o tym potrójnym umorzeniu za czasów Zbigniewa.
4: Interesuje mnie również to, co się działo po zaginięciu Sylwestra Słuszka, co robiły organy ścigania, co robiły służby. I wreszcie mamy agenta CBA, człowieka, który miał odpowiadać za działania antykorupcyjne, który pojawia się przy oszuście, robi za pośrednika w dostępie do środowiska prawicy.
26: Dobrze,
4: i to jest agent, który dokładnie wie...
26: Ale to wrócę do tego pytania. Jeżeli jest tak źle i brak przepisów doprowadził do takiej degrengolady, o której pan mówi, no to może warto, mimo że prezydent i premier się nie kochają, wiemy to i nie będziemy ukrywać, że jest inaczej, jeżeli te projekty się pokrywają, one są różne... Jeżeli chodzi o zasady blokowania rachunku kryptoaktywów, blokowanie domen internetowych, które oferują tego typu usługi, czy wysokości kar. Wydaje mi się, że to jest jakieś pole do kompromisu, tak, jeżeli tak, właśnie trzy obszary się
4: sprawa
26: różnią.
4: Sprawa jest prosta jak i oczywista. Regulacja unijna jest, Mika, jest pan poseł Jarubas, który to potwierdzi, miała służyć zaniechaniu czy też walce z piramidami finansowymi. Wszystkie kraje to wdrożyły, ale jakimś dziwnym trafem sponsor wydarzeń z udziałem Karola Nawrockiego i sponsor fundacji pisowskich i konfederackich spowodował to, że ona nie weszła.
26: Panie pośle, ale dobrze, ja zadaję pytanie jako obywatel. Tak. Jeżeli mamy przekonanie, że za Zonda Krypto stała mafia...
4: Ale pan tego nie rozumie, panie redaktorze.
26: Chwileczkę, ja rozumiem, tylko chcę zapytać jako obywatel, jako publicysta. Jeżeli wiemy, że za Zondą stali gangsterzy, normalni, regularni gangsterzy, tak. Założyciel zaginął, pewnie nigdy się nie odnajdzie. I mamy informację, że pieniądze, te gangsterskie pieniądze wpływały do jakiejś fundacji polityków, jacyś politycy jeździli na zaproszenie szefa tego całego interesu za granicę, spotykali się z nim, składali poprawki, to może powinniśmy zadbać o to, żeby taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Więc wracam do tego pytania. Dlaczego się nie pochylić nad tym projektem i z Nawrockim się nie dogadać?
4: A pan jest w stanie wskazać mi jakikolwiek temat, w którym się
26: już panu
4: pochylił,
26: ale chwileczkę, już panu mówię, już panu mówię.
4: Od sejfu począwszy?
26: No dobrze, ale
4: nie wie pan,
5: więcej
4: naprawdę,
5: odpisał,
4: chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo powiedziałem pierwsze zdanie, że nie można iść na kompromisy ze złem. Te wszystkie poprawki, czy to były poprawki Kowalskiego, Moskala, Henryka Kowalczyka, skarbnika...
6: Przepraszam, moja była najlepsza.
4: Skarbnika... Niech pan zje spokojnie kanapeczkę, panie pośle Wójcik. wszystkie śmierdzą zonda krypto i wszystkie są zainfekowane tą aferą. To podobnie jak poprawki Zbigniewa Boguckiego, który wykazuje w tej sprawie bardzo nadzwyczajnie aktywną rolę. Uważam, że powinien być i będzie kolejny projekt rządowy, który będzie implementował do polskiego porządku prawnego przepisy unijne i to jest nasz obowiązek wskazać KNF, dać możliwość działania i
26: jeżeli miałbym wskazać takie obszary, gdzie można byłoby się dogadać, to propozycja rządu i propozycja prezydenta zakładają blokowanie rachunków pieniężnych lub kryptoaktywów i wstrzymywanie określonych transakcji na 96 godzin. Rząd chciałby, blokada nie mogła być dłuższa niż 6 miesięcy. Prezydent zaproponował skrócenie tego czasu do 3 miesięcy, więc w tych projektach są tego typu różnice. Michał Wawer, Konfederacja.
8: Ale czy mogę jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze? Ale 20 sekund.
26: Dobrze.
8: Do tych poprawek, panie pośle. Tak. Bo jedna z tych poprawek dotyczyła mnie, ja ją podpisałem. Donald Tusk wyszedł na mównicę i powiedział, że pan odpowiada za to, że zmniejsza się odpowiedzialność. Wie pan, co się stało z tą poprawką? W Sejmie przepadła, w Senacie wasze ugrupowanie ją przywróciło dokładnie tej samej treści i Donald Tusk na końcu za nią głosował, a ja nie. To jest przykład na manipulację.
26: A pan nie zagłosował ostatecznie?
8: Nie, pan sobie poprawił.
26: Ale to dlatego, że Tusk ją poparł.
9: Nie wiem, panie pośle, czy to był głos za sobą,
26: Michał Wawer.
8: Sam na siebie
26: Michał Wawer. Michał Wawer, Konfederacja, bo mamy też oczywiście polityka Konfederacji Przemysława Wiplera, którego fundacja także otrzymywała pieniądze od szefa zonda krypto.
10: Panie redaktorze, pan poseł Szczerba miał bardzo długą wypowiedź opartą całkowicie na języku propagandy, publicystyki i uniesienia moralnego, gdzie nie było cienia konkretu na temat tego, co się rzeczywiście dzieje w legislacji. Fakty są takie, że mamy na stole dwie ustawy już prezydenckie, jedną ustawę Konfederacji, które wdrażają Mika, które wprowadzałyby kontrolę i regulację rynku kryptowalut i rząd Donalda Tuska uparcie nie chce żadnej z tych ustaw nie tylko poprzeć, ale nawet przeprocedować w Sejmie i upiera się, o co jest oś sporu w tych projektach. Oś sporu jest o to, czy ma być kontrola sądowa nad decyzjami urzędników o tym, czy jakaś firma może działać, czy nie może działać. I to jest dopiero korupcjogenne, upieranie się przy tym, żeby urzędnicy działali bez szybkiej kontroli sądowej. Tu jest jakby, ja nie wiem, jak wielkie tutaj interesy, jak wielkie pieniądze ktoś próbuje zrobić na tej ustawie platformerskiej, że upiera się przy tym za wszelką cenę i całą debatę publiczną podporządkowuje temu, żeby ochronić tylko rynek kryptowalut przed kontrolą.
26: Ale jeśli pan pozwoli, to ja wyjaśnię chwileczkę.
4: 3 miesiące.
26: Chwileczkę. Ja tylko wyjaśnię.
10: No 3 miesiące, rzeczywiście, panie pośle, 3 miesiące to jest dosyć, żeby zaorać działanie jakiejś firmy.
26: Drodzy państwo, tylko wyjaśnię, że rzeczywiście w projekcie prezydenta jest tak, że przedłużenie tej blokady wymagałoby decyzji sądu administracyjnego, ale tych różnic jest więcej. Na przykład projekt prezydenta wprowadza odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą. Więc tam jest kilka elementów.
4: Ale firmy
26: dobrze,
4: krypto,
26: Michał Wawer.
10: Tak. Natomiast jeśli chodzi o to, co się w sprawie samej zonda krypto wyjaśniła, bo dyskusja o ustawie dotyczy tak naprawdę walki o to, jaki ma być kształt polskiego rynku kryptowalut, czyli innych niż zonda krypto firm, bo zonda krypto to była
26: firma.
10: A w sprawie zonda krypto padło tutaj dużo bardzo mocnych, choć starannie dobranych, tak żeby nie dało się ich zweryfikować w sądzie słów ze strony posła Szczerby, a tak naprawdę to, co byłoby potrzebne, to pełna transparentność, ujawnienie przez prokuraturę kompletu transferów finansowych. Od kogo, z zondy, ze spółek powiązanych z zondą, do kogo, do jakich polityków, do jakich fundacji, do jakich polskich firm szły pieniądze, jakie kwoty, za co, kiedy, tak żeby dziennikarze i obywatele mogli popatrzeć na komplet tych przelewów i wyrobić sobie własną opinię, a nie żebyśmy byli skazani jako społeczeństwo na opieranie się na politycznie wybranych, selektywnych przeciekach z prokuratury, na świadku koronnym, którego wiarygodność jest zerowa, którego Donald Tusk cytuje z mównicy, na decyzjach Romana Giertycha, o czym opowiedzieć w mediach, o czym nie opowiedzieć. No taka dyskusja to jest niestety kompromitowanie.
4: Wiarygodność nie była jego zerowa, jak braliście od niego pieniądze.
26: Chcę precyzyjnie zapytać, czy jeżeli Fundacja Przemysława Wiplera otrzymywała pieniądze od Krala, to się panu podoba? Nie? Wyście to wyjaśniali? Nie wyjaśniali?
10: Wyjaśnialiśmy to. Jest, moim zdaniem, cała sprawa jest już wyjaśniona w tym sensie, że wiemy, całe społeczeństwo, to wie, tak, opinia publiczna wie, jakie pieniądze trafiały, do kogo,
26: ale wie pan za co? Za co? Jeżeli poseł...
10: Wiemy za
26: jeżeli,
10: co, tak. Trafiły do Fundacji Przemysława Wiplera w sposób legalny za komercyjnie świadczone usługi.
4: Fundacja Dobry Rząd dostaje pieniądze za usługi.
26: Przemysław Wipler nie ma w tej chwili żadnej firmy lobbyingowej, chyba nie prowadzi działalności tego typu. Pan chce powiedzieć, że fundacja wykonywała jakieś rzeczy dla Krala i za to dostała pieniądze?
10: Tak.
26: Fundacja? prowadzi działalność gospodarczą. Tak. I a wie pan, co robiła? Co robiła?
10: Analizy, usługi doradcze PR-owe.
4: Wystąpienia w Sejmie, poprawki, tak?
10: Jeżeli tutaj jest jakikolwiek wątek... Nie. Panie pośle, jeżeli... Pan ma wiedzę o tym, że tutaj jakikolwiek był związek z działalnością polityczną Przemysława Wiplera,
4: to każdy widzi, panie pośle.
10: Jest materiał dla prokuratury i pan powinien natychmiast do prokuratury polecić się tym zająć, bo według mojej wiedzy to w tej chwili
26: Dlaczego pana zdaniem
10: czegokolwiek nielegalnego
26: bo
10: tutaj?
26: Widzimy przy tym stole, że nie będzie żadnego kompromisu w tej sprawie, tak?
4: Nie będzie, bo oni paktują ze złem, a my paktujemy po prostu.
10: Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego powodu merytorycznego, żeby nie dogadać jednej wspólnej ustawy o kryptowalutach, dlatego że w 99% spraw w zasadzie cała klasa polityczna jest zgodna, jak ta ustawa powinna wyglądać. Główna oś sporu to jest to, że Donald Tusk nie chce pozwolić na kontrolę sądową nad działalnością urzędników, którzy mają nadzorować rynek kryptowalut. No i tutaj rzeczywiście, tak jak pan Szczerba powiedział, nie ma miejsca na kompromis ze złem, bo jeżeli ktoś wierzy we wszechwładzę urzędników, no to on będzie tego bronił.
4: Konfederacja się zajmowała innymi sprawami aniżeli zonda krypto. 90% waszej aktywności to jest w tej chwili działanie Adam w interesie Jarubas, rynku kryptowalut.
26: Adam Jarubas, bo różnica... Drodzy państwo, ja będę też pozwalał sobie pokazywać tę różnicę, bo prezydent chce, żeby maksymalna opłata pobierana od emitentów działających na tymże rynku kryptowalutowym na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego za sprawowanie nadzoru wynosiła nie więcej niż 0,1%. Rząd chce, żeby to było 0,5%, czyli 5 razy tyle. Adam Jarubas, bo Szymon Hołownia, wasz niedawny partner koalicyjny, ale wciąż myślę połaci do siebie sympatią, mówi, że w sumie to można by pracować nad tym projektem rządowym, ale posłuchu pan Szymon w koalicji chyba nie ma.
11: Znaczy, ja mam nadzieję, że...
26: Przepraszam, nad projektem prezydenckim, żeby pracować.
11: Bezpieczeństwa Polaków, którzy inwestują w kryptoaktywa, powinniśmy znaleźć jakąś formułę, żeby wyjść z tym projektem, czy on będzie... Dzisiaj widać, że prezydent rzeczywiście chyba się przeląkł i prawica ma z tym problem, bo ewoluuje stanowisko chociażby Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucenie Kowalskiego po drodze, podróże Moskala. To spowodowało, że politycy PiS-u sobie uświadomili, że i mają z tym duży problem. Moim zdaniem potrzebujemy regulacji. Jakąś lekcją też jest to finansowanie obrzydliwe, moim zdaniem, polityków przez Krala. Bo...
26: Ale czy pan zasugerowałby, tak jak Michał Szczerba, że to była korupcja w przypadku Fundacji Zbigniewa Ziobry?
11: Ja trochę żyję na tym świecie i no, nie ma darmowych lęczy. Jeśli Przemysław Kral zgłasza się, to nie jest, reprezentując zaplecze, trochę znamy ten światek, piramidy finansowe, to nie są miłosierni Samarytanie, którzy szukają, komu by tu jeszcze pomóc. Naprawdę, porównanie prokuratora generalnego, proszę, panie pośle, prokurator generalny, wiceprezes PiS-u, który bierze pół bańki, przepraszam, na swoją fundację.
4: Ale dostać dwie.
11: To pewnie wyjaśni prokuratura. To jest po prostu skandal. Moim zdaniem to powinno doprowadzić, że Sejm powinien się też zająć regulacją dotyczących finansowania takich fundacji, w ogóle zakazać. Poszukać jako uszczelnienia. No, Zbigniew Ziobro właśnie pewnie finansuje z tego koszty swoje w Stanach Zjednoczonych.
26: Bo wiemy, że Zbigniew Ziobro pożyczył prawie 60 tysięcy złotych z tych pieniędzy fundacyjnych. Powiem tak, ja sprawdzałem finanse tej fundacji i gdyby nie pieniądze od Krala, to ona w 2025 roku miałaby puste konto. Dokładnie zero.
11: Prawica ma, jeśli mogę skończyć, pan dużo mówił, panie pośle. Prawica ma z tym bardzo duży problem, bo ta afera jednak ujawnia bardzo kłopotliwy dla niej obrazek ścisłego powiązania zaplecza mafii paliwowej, która stała za BitBayem, tej kłopotliwej, no czy podejrzewamy, że pewnie jej założyciel już dzisiaj nie żyje. Związek z politykami, gangsterami, z główną prawicową telewizją Republika, która miała być przejęta przez zonda krypto, więc to jest duży kłopot, no i pewnie dlatego pan poseł Wójcik próbuje przerzucać na drugą stronę ten gorący kartofel, bo jest to afera, która kompromituje wasze środowisko. Pana szef wziął kasę od fundacji.
26: Krótka odpowiedź, bo pani minister Paulina Wiklowicz
12: w najbliższych dniach ujawnimy powiązania zonda krypto z Koalicją Obywatelską.
27: Polską. Pokażemy.
26: Proszę powiedzieć, jak pan rzuca granat w szambo, to proszę
27: dowie się pan, dowie się pan z konferencji. Ja nie mogę, przy całej sympatii do pana.
4: Dobro o tym poinformuję.
26: Myślałem, że zagram tą sympatią.
27: Ja, niestety jest to niemożliwe, natomiast wtedy pan sobie obejrzy tą konferencję.
26: Ale to, panie ministrze, to jak jest?
27: Z kim związana Zonda Krypto? Kogo finansowała Zonda Krypto?
4: Już widzieliśmy koszulkę.
27: To takie wrzucenie, że mam.
26: Panie ministrze, jedno pytanie. Panie ministrze, jedno pytanie. Rzeczywiście jest tak, że Zonda Krypto kupowała reklamy i wiem, że to jest argument, którego używacie w wielu mediach, tylko że płaciła za reklamy i nikt z dziennikarzy ani z prezesów mediów no nie jeździł spotykać się na Ibizę na przykład, tak? To po pierwsze. Po drugie, wie pan, inna sytuacja Fundacji Jurka Owsiaka, która nie ma żadnych możliwości prześwietlenia pana Krala, a inna rzecz Fundacja byłego prokuratora generalnego. Zwrócę panu jedną, jeśli pan pozwoli, zwrócę panu uwagę na jeden drobny element, który trochę umyka. W zeznania Krala pojawia się taka informacja i ona jest prawdziwa, bo ja w dokumentach weryfikowałem. Otóż, kiedy próbował wpłacić pieniądze na Fundację Zbigniewa Ziobry, pierwotnie miało być to 2 miliony, to po pierwszym przelewie tym na 450 tysięcy bank powiedział, hola, hola, chłopie, dlaczego ty płacisz? Nie zgadzamy się. I cofnęli mu umowę rachunku. Czyli bank, wewnętrzne procedury w banku powiedziały, nie możemy się zgodzić na takie transakcje, a Fundacja Prokuratora Generalnego powiedziała, byłego prokuratora generalnego powiedziała, my możemy przyjąć taką kasę.
27: Bardzo sprytnie pan to powiedział, tylko kiedy te środki zostały przelane? No bo pan powiedział, że jako prokurator generalny mógł to sprawdzić. Kiedy? No przecież już nie był przy władzy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, bo to jest sama sedno wszystkiego. To są te dwa postanowienia, o których pan również powiedział, ale to przecież wpadały w pułapkę i ludzie wpadli, 30 tysięcy ludzi, i fundacje wpadły, i media wpadły. A dlaczego wpadły?
4: To jest
27: reprezentant tego środowiska, które przez w tym czasie rządziło w Polsce. To było od stycznia 2025
4: roku. Jak wróci, ukręci tym wszystkim.
26: Dobrze, pani Paulina, Paulina Piękna, Więckiewicz, Lewica, bardzo proszę.
12: Projekt rządowy będzie.
26: Czwarty.
12: Ministerstwo Finansów go przygotowuje i myślę, że jeżeli mówimy o przerzucanie się gorącym kartoflem, to jednak teza o tym, że to prawica przerzuca się, mówię teraz o PiS-ie i Konfederacji, tym gorącym kartoflem nie wiem z kim, usiłując przypisać rządowi jakieś zupełnie nie mające znaczenia de facto działania czy domniemany brak działań, zupełnie nie biorąc na klatę, panie pośle, już nie będę komentować tego, że pan mówił o tym, że najpierw próbował wprowadzić poprawkę, potem ona została przyjęta,
27: Pan się specjalizuje w rynku, w oczy niech mi pan spojrzy, panie pośle.
12: Czy to coś zmieniło w pana życiu?
27: No tak, to jest ważne. Dobrze. Trzeba sobie patrzeć w oczy.
12: Ja szanuję każdego. Jeżeli tylko zmieni to coś w pana życiu, to...
26: Dobrze, ale drodzy państwo, bez takich urokliwych słów do konkretów. Dlaczego pani? Jest pani członkinią rządu, pani minister.
12: Ja już drugi raz w tym programie za swoje miny i spojrzenie jestem rozliczana.
26: Proszę spojrzeć na
12: mnie. Mam wrażenie, że mamy większe problemy w Polsce jednak. Na przykład aferę Zonda Krypto.
26: Dobrze, właśnie mówiłem o aferze Zonda Krypto. Więc jeżeli rząd przygotowuje czwartą ustawę, która będzie pokrewna z tymi trzema zawetowanymi. I prezydent przedstawia projekt, który jednak w dużej mierze odpowiada rządowemu. No to może, powtarzam, to może warto byłoby się dogadać.
12: A może te słowa powinny być kierowane jednak do pana prezydenta i jego urzędnika, szefa kancelarii, pana Boguckiego, który codziennie się wypowiada w tej sprawie. To jest szantaż polityczny i powiedzmy to sobie szczerze. Najpierw środowisko PiS-u miało wielkie konferencje na temat swoich projektów, jak rozwiązać temat kryptowalut. Później dowiedzieliśmy się, że pan poseł jeździł sobie Moskwa, który brał udział w tej konferencji na Ibizę. Później prezes Kaczyński mówi, że jednak PiS będzie przeciwko. No przypomnijmy sobie to wszystko. Pan prezydent teraz po prostu się boi, że kolejne być może ujawniane wątki w tej całej aferze mogą otrzeć się co najmniej politycznie i tutaj tak wzmożenie moralne jest istotne w polityce. Ja tutaj będę wspierać pana posła Szczerbę.
26: Dobrze, jeszcze
12: jest autentyczne. I teraz
4: może panu ocenić?
12: Ja na przykład zupełnie jako obywatelka, ale też ponieważ z wykształcenia jestem prawniczką, no myślę, że jednak obywateli niepokoi fakt, że śmierć pana Sylwestra Suszki Suszki.
26: Suszka.
12: Szczuszka. To postępowanie toczące się jednak, śledztwo toczące się za poprzedniego rządu, no możemy mieć wątpliwości, czy ono było prowadzone w sposób, który rzeczywiście spowodował, że rodzina, a wiemy, że nie, była usatysfakcjonowana. Więc chciałabym tylko powiedzieć jedną rzecz. My mamy tutaj do czynienia z aferą, którą chodzi o pieniądze obywateli Polski, chodzi o śmierć obywatela Polski, chodzi o to, że tak prokurator generalny nie powinien prowadzić fundacji, która dostaje pieniądze w taki sposób i jeszcze, bo normalny człowiek, który w tym kraju pożycza sobie tak po prostu pieniądze od swojej fundacji, to też nie jest tak, że takie działania nie pozostają bez kontroli później urzędów. Często w takich sprawach są składane różne zawiadomienia, żeby też wyjaśniać sytuację, jak to tak naprawdę wyglądało. No przecież jak to wygląda, panie redaktorze, że pożyczam sobie pieniądze od fundacji na co?
26: Dobrze, drodzy na państwo, zwracam uwagę, że Zbigniew Ziobro ma zablokowany cały majątek przez prokuraturę.
12: To z jakiegoś powodu, już ja nie będę rozpoczynać tego wątku.
26: Zwracam uwagę jeszcze panu Michałowi Wójcikowi, że was krytykuje nie tylko obecna koalicja, ale także wasz były premier Mateusz Morawiecki, który twierdzi, że wielokrotnie ostrzegał przed Zonda Krypto i pyta tak, natomiast czy pamiętają państwo środowisko Solidarnej Polski? Nie będę wymieniał konkretnych nazwisk, ale oni, jak oni dążyli do tego, żeby ta, że tak powiem, cała sprawa była w taki sposób uregulowana, że ja widziałem w tym po prostu ogromne ryzyka, czyli on...
13: Mam się odnieść do tego?
26: Was, jeśli pan...
13: Bardzo chętnie. No, Mateusz Morawiecki zachowuje się tak, jakby premierem nie był w ogóle przez wiele lat i wszystkich ostrzegał i taki anioł chodzący w polityce. Natomiast w tej kwestii on w czasie tej konferencji mówił między innymi o tym, że jego ludzie zachowywali się wzorcowo i wskazał między innymi pana Jastrzębskiego jako szefa KNF-u.
26: Tego, który składał doniesienia do prokuratury.
13: Tak, więc, ale wiecie państwo, że jeżeli mam dobre informacje, to w listopadzie 2025 roku pan Jastrzębski pojawił się na konferencji, gdzie patronem głównym była Zonda Krypto, jako szef KNF-u, listopad 2025 roku. Jeszcze jedna rzecz ważna, tutaj w Radiu Z to powiem akurat. Natomiast jest rzecz taka, że często broni się tym, że KNF nie miał nadzoru nad Zonda Krypto i tak dalej, ale miał nadzór nad instytucją KNF płacącą, czyli przelewającą środki od inwestorów do Zonda Krypto i odwrotnie. Tu miał nadzór nad spółką, która się tym zajmowała. Warto, żeby dziennikarze zobaczyli, jaka jest struktura właścicielska tej spółki, kto jest jej właścicielem.
26: Boże, ale co pan sugeruje? Że naprawdę... Czy to Morawieckiego ludzie, czy co pan sugeruje?
13: W czasie tej konferencji on powiedział, że szef KNF-u był taki bezgrzeszny, nic nie zrobił, wszystko było w porządku.
26: Drodzy państwo, mamy jeszcze jeden ważny temat. Rozumiem, że tutaj pan minister przytykł pod adresem premiera Morawieckiego, jego ludzi, więc będziemy śledzić ciąg dalszy, ale przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
25: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
26: Szanowni państwo, kancelaria prezydenta ma wątpliwości, czy minister obecnego rządu Maciej Berek, wybrany przez obecną koalicję do Trybunału Konstytucyjnego, ma odpowiednie uprawnienia, żeby w tymże Trybunale zasiadać. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki oczekuje wyjaśnień od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w tej sprawie, a Czarzasty żadnych wyjaśnień udzielać nie zamierza, tylko żąda zaprzysiężenia. Michał Wawer.
14: Tutaj te wątpliwości wydają się warte wyjaśnienia publicznego.
26: Czy ja dobrze pamiętam, pan jest radcą prawnym, prawda? Więc minister Berek twierdzi, że ma co najmniej 10-letni udokumentowany staż jako radca prawny właśnie. To jest do sprawdzenia?
14: To, co jest do sprawdzenia w prosty sposób, to jest to, czy był wpisany na listę radców prawnych i rozumiem, że przez cały ten okres był. Natomiast badanie realnego doświadczenia, no to już jest coś, co trzeba robić na konkretnych sprawach, na pokazaniu realnej historii wykonywania usług przez pana mecenasa Berka, tak jak rozumiem.
26: On od 2002 roku był wpisany na listę radców prawnych.
14: Tak, i tutaj posłużę się może analogią, co się dzieje, kiedy ktoś próbuje zostać radcą prawnym na bazie nie ukończonej aplikacji, tylko zdobytego doświadczenia prawniczego. Tak, że na przykład pracował gdzieś jako prawnik przez ileś lat. Wtedy przez Izbę Radcowską jest bardzo starannie, bardzo dogłębnie badane, po prostu są sprawa po sprawie analizowane. Kto gdzie siedział, co robił, potrafi być oceniane, że w tym tygodniu to było zdobyte i jest zaliczane do doświadczenia, a w tym tygodniu to tam, nie wiem, był na urlopie i nie jest to zaliczane. I wydaje mi się, że nabór do Trybunału Konstytucyjnego powinien być też no, taką dużą starannością obarczony. Dobrze, tak? Powinno pana zapytam, być analizowanie, nie tylko, czy ktoś formalnie
26: Berek,
14: był.
26: Berek ma te uprawnienia, czy nie? Bo Kancelaria Prezydenta sugeruje, że nie ma.
14: Sam mnie pan wskazał jako radcę prawnego, więc ja muszę powiedzieć, no, że według prawa to tego tak naprawdę nie wiadomo. Dlatego, że mamy bardzo ogólnikowy przepis ustawy i to jest do rozstrzygnięcia, do interpretacji. Czy to należy rozumieć w sposób formalny, tak? Tylko jako, czy był radcą prawnym formalnie, czy w sposób szczegółowy, tak? Czy na zasadzie, że czy faktycznie wykonywał takie usługi, czy zajmował się czymś zupełnie innym, tak? A no wiemy jakby, że przede wszystkim zajmował się czymś zupełnie innym. Nie wiem, czy tam po godzinach jakieś usługi prawnicze wykonywał, ale przede wszystkim był urzędnikiem administracji publicznej. A to, co jest największym problemem w tej całej sprawie, no to jest po prostu fakt, że pan Berek jest politykiem. Jest człowiekiem, którego Platforma Obywatelska, przykładem człowieka, którego Platforma Obywatelska zobowiązywała się, że nie będzie wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego, że to będą osoby apolityczne, profesjonalne, prawnicze, po czym jak tylko ich ustawa została odrzucona, to pierwsze, co robią, to działają wbrew duchowi tej proponowanej przez siebie ustawy i aktywnego polityka, ministra
26: Michał
14: wysyłają Szczerba, do
26: rzeczywiście w waszym projekcie ustawy, który został zawetowany, był taka karencja, że gdyby te przepisy weszły, to Berek nie mógłby kandydować. No ale ustawa została zawetowana i wyście, niezgodnie z duchem tej ustawy, Berka do Trybunału wybrali.
4: Panie redaktorze, przede wszystkim pan doktor Maciej Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe i jeśli chodzi o kwestię wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu radcy prawnego, jest stosowne zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która zaświadczyła i potwierdziła i powinno to rozwiać wszystkie wątpliwości polityczne, które się w tej sprawie pojawiają. Pan doktor Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat, ponad 17 lat. Ja znam jego historię, bo poznałem ją wiele, wiele lat temu, wtedy kiedy zaczynał pracę jako legislator, radca prawny w Kancelarii Senatu.
26: No dobrze, ale co się stanie, jeżeli Kancelaria Prezydenta odmówi zaprzysiężenia Macieja Berka, podobnie jak czworga innych dotychczas przez was wybranych sędziów?
4: Do tej pory ani Karol Nawrocki, ani Zbigniew Bogucki, którzy mataczą w tej sprawie i nadużywają uprawnień prezydenta, nie wyjaśnili, dlaczego
26: dobrze,
4: ta czwórka sędziów nie została.
26: Dobrze, ja zapytam, rozumiem, teraz co bardzo zrobicie, jeżeli Berek także nie zostanie zaprzysiężony? Czy będzie kolejne zaprzysiężenie w Sejmie?
4: Nie wiem, jak będzie. Jak rozumiem, to jest chyba 16 września, kiedy zaczyna się...
26: Chyba 18 września się zaczyna kadencja.
4: Tak, w środę, kiedy zaczyna się... 16 to jest
26: 16,
4: chyba.
26: Przepraszam.
4: Tak, kadencja sędziego Macieja Berka i powinien zostać dopuszczony do wykonywania obowiązków, powinien zostać dopuszczony do orzekania. Nikt nie ma prawa zmieniać wyboru Sejmu, który został zrealizowany i który powinien zostać wdrożony w życie, więc czystym bezprawem jest to, co robi człowiek Ziobry w Trybunale, czyli pan Święczkowski, mianowicie niedopuszczanie czwórki sędziów do orzeczeń, niepłacenia za nich składek zdrowotnych, niepłacenia za nich składek emerytalnych, niewypłacaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia.
26: Ale prezydent nie ma żadnego
4: udziału w wyborze sędziów
26: Trybunału. Panie pośle, ale Święczkowski nawet gdyby chciał, to teraz nie ma z czego płacić, dlatego że w budżecie państwa na kolejny rok wy mu żadnych pieniędzy nie daliście, więc on może ten
4: no to jest tylko
26: może przez najbliższe kilka miesięcy płacić, ale w 27 roku nie będzie miał ani grosza.
4: Panie redaktorze, potwierdzenie, do jakiej degrongolady doprowadził przez ostatnie 10 lat
14: Donald Tusk.
4: Panie pośle Wawer, ja sobie przypominam głosowanie. Dzięki wam, dzięki Konfederatom, Święczkowski wszedł do Trybunału. Bosak, Braun, Winnicki i inni głosowaliście za prawą ręką Ziobry. Nie wiem, jakie mieliście z tym interesy.
26: Panie pośle,
4: to związane z burdami narodowców na ulicach Warszawy. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie jesteście tutaj żadną dziewicą, po prostu jesteście współodpowiedzialni razem z PiS-em za tą sytuację i za te wybory.
26: Prezydent napisał list,
14: po
26: odróżnieniu
14: od ministra Berka, prokurator Święczkowski był prokuratorem, który wywodził się ze środowisk prawniczych,
4: tak,
14: miał to doświadczenie,
4: z list,
14: a nie był
27: delegowanym z ministerstwa na... bezpośrednio wysłanym tam politykiem na funkcję politycznego zarządcy Trybunału.
26: Jednocześnie był politykiem w tym sensie, że kandydował z List Prawa i Sprawiedliwości, został nawet wybrany na posła, tylko potem jego mandat został wygaszony. Ale ja mam jedną rzecz, jedno pytanie mam, bo prezydent skierował list, było 40-lecie Trybunału. I prezydent napisał tak. Mój sprzeciw budzą działania wymierzone w konstytucyjną pozycję Trybunału po 13 grudnia 2023 roku, czyli mówię do członków koalicji, to jest adres prezydenta do was. Publiczne dyskredytowanie Trybunału przez przedstawicieli władzy, uchwała Sejmu podważająca jego status jego sędziów, niepublikowanie orzeczeń, szczególnie jaskrawym naruszeniem prawa, była próba złożenia przez nowo wybranych sędziów Trybunału ślubowania w gmachu Sejmu z pominięciem prezydenta, ale... Prezydent pisze też tak. Trzeba jednak powiedzieć równie jasno, kryzys wokół Trybunału nie zaczął się wczoraj i nie został rozwiązany przez zastąpienie jednych politycznych wpływów innymi. Odpowiedzialność za autorytet tej instytucji ponoszą wszyscy, którzy przez lata uczestniczyli w podporządkowaniu jej logice bieżącego sporu politycznego, niezależnie od tego, z której jego strony pochodzili. No to jest też jakaś krytyka.
4: Adam Jarubas wobec Krystyna Prawa Piotro, i Sprawiedliwości. Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz.
11: Prezydent Nawrocki ewidentnie tutaj wywiązuje się z tej deklaracji, że będzie utrudniał rządowi obecnej większości funkcjonowanie. Kiedyś, wtedy, kiedy zaczęła się ta awantura z Trybunałem, to Jarosław Kaczyński, jak gdyby wyciągając lekcje z przeszłości, uznał, że trzeba rozmontować instytucje strzegące polskiego ustroju. Dzisiaj ewidentnie prezydent uzurpuje sobie tutaj takie paramonarsze kompetencje. Nie wiem, czy on zamierza teraz sprawdzać sprawy, w których doradzał jego urzędnicy, właśnie doktor Berek. No ewidentnie tutaj prezydent wchodzi w kompetencje Sejmu, zresztą bezprecedensowa sytuacja, wystąpienie ministra Boguckiego, który przed głosowaniem, zabierając głos, po prostu, no, jak gdyby dał wytyczne, czego Sejm nie powinien robić.
26: Powiedział, że nie powinien wybierać Berka.
11: No tak, ale to po prostu tego jeszcze nie grali, więc to jest kompetencja Sejmu, z której się Sejm wywiązał, wybierając 8. sędziego w tej kadencji. Tu jest problem PiSu, że ta blokada ustrojowa im się wymyka z rąk, więc ja mam nadzieję, że w jakiś sposób ta większość, bo wiemy skądinąd też, że być może część sędziów, którzy byli wybrani wcześniej, też jak gdyby uzna, że ten organ powinien działać. To jest ważny element konstytucji.
26: No dobrze, to pana zdaniem, jeżeli ta piątka sędziów, w tej chwili czwórka, która czeka pewnie bezterminowo na zaprzysiężenie od prezydenta i minister Berek, jeżeli weszliby do Trybunału, zaczęliby pracę, to byście zwrócili Trybunałowi budżet, pieniądze na 2027 rok?
11: Nie, no ja uważam, że to jest coś naturalnego, tak? W ogóle uważam, że dzisiaj nawet ten Trybunał, co do którego mamy wiele wątpliwości, instytucje państwa powinny w naturalny sposób mieć to finansowanie.
26: Natomiast, no bo wie pan, tam jest tak, że pracownicy nie dostają też pieniędzy.
11: No tak, tutaj płacą za tą awanturę, którą PiS wywołał. Więc mam nadzieję, że jednak ta sytuacja dla dobra Polski będzie rozwiązana.
26: Pan Michał Wójcik, mam do pana pytanie. Czy pan podziela pogląd swego też byłego kolegi z Ministerstwa Sprawiedliwości, Bogdana Święczkowskiego, który dzisiaj kieruje Trybunałem, który powiedział w jednym z wywiadów właśnie przy okazji rocznicy Trybunału, różne zachowania wskazują na to, że prezes Rady Ministrów może mieć problemy zdrowotne, prokuratura powinna wyjaśnić, ewentualnie zespół biegłych z zakresu badań psychiatrycznych czy psychologicznych.
4: To jest skandal jakiś.
26: No pan podziela?
27: Ja nie wiem, czy on ma problemy jakieś, czy nie. No,
26: a uważa pan, że Święczkowski to wie?
27: Ale ja nie mam takiej wiedzy, natomiast zachowania pana premiera są zadziwiające czasami. No, powiem panu szczerze, że do głowy by mi nie przyszło, żeby w istocie doprowadzić do zamknięcia urzędników, urzędniczek, które niczego nie ukradły. Do głowy by mi nie przyszło, że w sytuacji, kiedy może być wojna, oby nigdy nie było wojny tutaj, mamy premiera, który tak naprawdę rozchwiał całą sytuację w Polsce

0: żadnej instytucji ma prawo kwestionować premiera.
1: Ale tu
0: premiera.
1: Jest problem, panie redaktorze, tu jest problem innego
2: rodzaju. Pokazują politycznie nieświętość.
1: Ale ja panu nie przeszkadzałem.
2: Michał Wójcik, rzecznie mało powiedział.
0: Michał Wójcik.
1: Ja chcę powiedzieć tak, zadał pan pytanie panu Szczerbie, czy nie ma pan problemu z tym, że Berek ma być teraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego, choć był politykiem. I on panu nie odpowiedział na to, chociaż...
3: Urzędnikiem państwowym.
1: Ale ja nie, dzisiaj już pan nie ma możliwości odpowiadania, teraz ja odpowiadam. To jest pierwsza rzecz.
0: No ale ja pana
1: druga
0: pytam...
1: rzecz jest taka, że ma udowodnić, ma pokazać, że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Ale wie pan, że KPRM nawet odpisał i różne instytucje, że on nie pracował tam jako radca prawny? To co prezydent ma zrobić w tej sytuacji? Czy pan, jeżeli by pana poprosili, gdyby pan składał CV, proszę udokumentować swój okres pracy, to dla pana by było to normalne.
4: Ale pan prezydent nie ma prawa i kompetencji, żeby
0: rozumiem,
4: to robić.
0: Że kiedy
4: właśnie
0: pan
4: taka
0: głosował,
4: różnica.
0: Chwileczkę, panie minister, ale... kiedy pan głosował za Stanisławem Piotrowiczem, wybieraliście go do Trybunału Konstytucyjnego bodaj w roku 2020, to rozumiem, że jego doświadczenie w prokuraturze w PRL-owskiej nie było dla pana problemem. To znaczy zaliczał pan je jako
2: ale
0: jego...
2: Medal od Jaruzelskiego był wartością.
1: Prawda jest taka, że polityków było kilkunastu, jeżeli chodzi o składy sędziowskie Trybunału Konstytucyjnego. Najwięcej za pana prezesa Stępnia. A mówi się tylko o dwóch osobach, o Piotrowiczu i o pani profesor Pawłowicz. No naprawdę to nie jest uczciwe stawianie sprawy. My mamy dzisiaj problem, bo jest prawa ręka Donalda Tuska, polityk z krwi i kości, który ma być, bo tak chce obecna władza, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Są hipokrytami, bo na tym wjechali do parlamentu, że mówili, że nigdy polityk nie będzie w Trybunale Konstytucyjnym. Za chwilę zobaczymy, jaki scenariusz będą realizowali, bo co ma zrobić prezydent w sytuacji, kiedy nie jest udokumentowane to, że ten człowiek 10 lat wykonywał zawód.
0: Co powinien zrobić pan?
1: Ale przecież normalnie powinien zaświadczenia wziąć z tych instytucji, informacje.
2: Ale jakie zaświadczenia?
1: On ma to.
2: Ale prezes Rządowego Centrum Legislacji.
0: Ale dobrze, panie ministrze, drodzy państwo, obracamy się w realiach. Marszałek Sejmu odpowiedział, że żadnych dokumentów nie będzie przekazywał, tylko oczekuje zaprzysiężenia. Co pana zdaniem powinien zrobić prezydent w takiej sytuacji?
1: Ja uważam, że nie powinien przyjmować ślubowania od osoby, która nie spełnia wymogów fundamentalnych, wymogów formalnych.
0: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz-Lewica.
5: Po pierwsze, pan prezydent nie ma takich kompetencji. Pan tutaj się powołał na... No i właśnie to jest problem. Pan się powołał na relacje pracodawca-pracownik. Pan prezydent nie jest pracodawcą, ani sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani posłów. Nie ma prawa do takich wniosków. W ramach konstytucyjnych zadań został wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego i powinien zostać zaprzysiężony. Koniec, kropka. A pan Święczkowski po pierwsze i najważniejsze w tym wszystkim, bo pan, panie pośle, powinien stanąć teraz nie po stronie jakiegokolwiek polityka, wszystko jedno, której opcji. Tylko osób, które na co dzień zmagają się ze schorzeniami związanymi z chorobami psychicznymi. Ktoś, kto mówi i jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, mówi w ten sposób. Po pierwsze, czasy, w których polityków szantażowano potencjalnymi chorobami psychicznymi, to chyba powinny już minąć. A po drugie, jakie to jest podejście do wszystkich osób, które na co dzień walczą z depresją i jaka to jest stygmatyzacja. Ale to jest pani, dobrze. A jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, panie redaktorze, bo ja tu mam zawsze najmniej czasu.
0: Nie jest to
5: budżet
0: prawda.
5: Trybunału Konstytucyjnego to nie jest nasz błąd jako rządu, który konstruuje budżet, tylko pan Święczkowski nie dostarczył zgodnie z wymogami formalnymi budżetu, który powinien być skutecznie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: To dobrze, bo ja mam jeszcze jeden temat, panie ministrze.
5: Chwileczkę,
0: drodzy państwo.
5: Wy zapominacie o różnych faktach, które dotyczą...
0: Mamy jeszcze jeden temat, który chcę poruszyć.
5: Prawne.
0: Chodziło o to, że Święczkowski przyjął w zgromadzeniu ogólnym projekt budżetu, ale nie uczestniczyła w nim ta czwórka sędziów, o których powiedzieliśmy. Dlatego to jest spór między rządem a Trybunałem. Bardzo proszę, jeszcze jeden temat ważny mamy.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Szanowni państwo, premier przekazał w czwartek, że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. To jest kolejna taka wypowiedź premiera sugerująca, że coś nam grozi. Dodajmy, że 25 sierpnia Ratcliffe był z wizytą w stolicy Rosji, taka specjalna, nagła wizyta szefa CIA. Czy to znaczy... Michał Szczerba, że jest jakieś zagrożenie. Premier nie dzieli się takimi

0: pierwszymi spostrzeżeniami, tylko wrzucę raz na jakiś czas takie ostrzeżenie.
1: Nie, po prostu to jest również wynik wizyty pana ministra Tomasza Siemoniaka w Waszyngtonie. Miał spotkanie z szefem CIA. Po tej wizycie przekazał we właściwym trybie panu premierowi informacje pozyskane.
0: Ale co nam grozi?
1: No, ja nie znam tego raportu, to jest oczywiste, prawda? Nie jestem prezesem Rady Ministrów. Natomiast jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim uczestniczę w wielu spotkaniach, także tak powiem, tych niejawnych in camera. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Putin będzie testował NATO. Putin będzie testował również prawdopodobny atak na któryś z krajów bałtyckich i to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5 i po prostu z przerażeniem słucham byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, który mówi, że Polska nie powinna uczestniczyć
0: Adam,
1: w pomocy Adam Jarubas, innym sojusznikom.
0: Premier powiedział także, że udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych, to mówił kilka dni temu premier, a dzisiaj mamy atak czy uderzenie 800 metrów od polskiej granicy, oczywiście atak Rosji na Ukrainę. Czyli premier nie powinien spotkać się, taka jest propozycja Mateusza Morawieckiego, z szefami klubów parlamentarnych i przekazać im, jakiego typu jest zagrożenie.
2: Myślę, że to jest naturalne, że tutaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna to w jakimś formacie omówić te zagadnienia.
0: Minister Boguski mówi, że prezydent nic na ten temat
2: nie wie. Na Komitecie Bezpieczeństwa, bo są te formaty cotygodniowe, które prowadzi premier Władysław Kosiniak-Kamysz. No, sytuacja jest poważna. Bardzo dobrze, że takie materiały zostały do nas przekazane, bo one pokazują analizę rozmaitych scenariuszy, przejście już nie tylko od aktów sabotażu, do wręcz takich kinetycznych ataków, czy na przejścia graniczne, czy też opisania rozmaitych scenariuszy, które niestety dajemy się wpuszczać. Dzisiaj w Wiadomościach była cytowana wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak ważna jest ta wojna kognitywno-informacyjna. No i dwa przykłady, jeden wspomniał już pan poseł Szczerba, wypowiedź ministra Błaszczaka, podważająca artykuł 5 zasady Solidarności. Druga to wypowiedź Czarnka, który wzywa Unię Europejską do zaprzestania wspierania Ukrainy, więc musimy mieć świadomość, że tak naprawdę to są gotowe skrypty ruskiej propagandy, które są realizowane niestety na zasadzie pożytecznego idioty przez polityków polskiej prawicy.
0: Michał Wawer, Konfederacja.
3: Jest to trochę żenujące, że premier państwa polskiego wychodzi, ogłasza, ktoś ważny mi coś powiedział, ale nie mogę powiedzieć, co takiego. I to jest koniec jego przekazu do opinii publicznej. To znaczy, to jest naturalne, że premier odbiera całe mnóstwo różnych tajnych informacji. Nie ma powodu, żeby się tutaj chwalił, jakby to było coś nadzwyczajnego, że się czegoś dowiedział od sojuszników. Powinien te informacje po prostu właściwymi procedurami, właściwymi torami w kancelarii premiera przekazać odpowiednim ludziom do wykonania, do wyciągnięcia wniosków, a przez wyborców będzie rozliczany z tego, jak przygotował Polskę do ewentualnych problemów, kryzysów, wojny. Na razie idzie to słabo, tak? Pomimo rekordowych środków na obronność, to przygotowywanie Polski na ewentualną agresję rosyjską, no nie idzie dobrze, tak? I to mówią wszyscy, którzy mają coś wspólnego z sektorem bezpieczeństwa. Rząd potrafi tylko tutaj miotać oskarżenia, że przez blokowanie sejfu jakieś są problemy, a w ogóle się nie rozliczają z tego, w jaki sposób rekordowy budżet na obronność jest faktycznie przekuwany w faktyczne zdolności.
0: Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość, bo minister Sikorski był też bez zapowiedzi w Kijowie. Jednocześnie ukraiński resort obrony poinformował, że Polska przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocowy w wartości 50 milionów euro. Czy to jest słuszny kierunek nadal pomagania Ukrainy z punktu widzenia prawicy? Bo to budzi kontrowersje w waszym środowisku politycznym.
4: Pomagaliśmy, bo my zaczęliśmy tę pomoc, kiedy wojna wybuchła, przecież wtedy byliśmy przy władzy. I taka jest nasza racja, żeby rzeczywiście racja stanu, żeby pomagać. To jest oczywiste. Ale próba jakby tutaj obarczania, nie wiem, ministra Błaszczaka tym, że powiedział, tam dziennikarze wyciągnęli to zdanie. Gdyby nie minister Błaszczak i nie premier Kaczyński, nie byłoby ustawy, która chroni nas w dużej części, panie pośle.
0: To ustawa broni ojczyzny.
4: No dokładnie. A natomiast odnosząc się do tego, co wiemy na temat tego raportu, no powiem szczerze, że ja jestem zaskoczony, dlatego że to jest takie straszenie Polaków i Polacy naprawdę się boją. Zastanawiają się, czy będzie wojna, czy nie. Wielu ludzi chce.
0: Ale co pan uważa, że Tusk blefuje?
4: Ja nie wiem, czy on blefuje, czy nie, ale wiem jedno. Jeżeli ma taki raport na stole, to jeżeli byłby odpowiedzialnym politykiem, to pierwszy telefon wykonuje do prezydenta i się spotyka z nim. Dlatego że prezydent jest zwierzchnikiem armii, prezydent jest tą osobą, która no, ma najsilniejszy mandat w państwie, a nie trzyma dla siebie raport, który nie wiem, co tam jest w środku. Nie potrafię, bo dyskutujemy o czymś, o czym nie wiemy. Wiemy, że zagrożenie jest potężne i to nie jest odpowiedzialne. Ja się zgadzam tutaj, że powinna być Rada Bezpieczeństwa Narodowego ewentualnie i to jest coś, co powinno stać ponad jakimkolwiek sporem pani, politycznym. Pani Paulina, każdy z nas to wie.
0: Pani Paulina Piechno-Więckiewicz, Lewica.
5: Myślę, że warto podkreślić, bo na ten temat wypowiadał się, zresztą na antenie Radia Z, o ile się nie mylę, mój kolega Stanisław Wziątek,
0: wiceminister obrony.
5: I mówił o tym, że przedstawiciel prezydenta przecież też jest zapraszany i funkcjonuje w ramach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Więc to jest jakby taka pierwsza informacja dla państwa, bo być może nie wszyscy to wiedzą. A druga kwestia, myślę, że nic nie przeszkadza temu, żeby odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przecież w różnych kadencjach, przy okazji różnych sytuacji były zwoływane posiedzenia.
4: Premier Kosiniak zna ten raport?
1: Z pewnością zna wszystkie.
5: Myślę, że...
4: Z pewnością zna, czy nie zna?
1: Znaczy, to pan weryfikuje teraz?
4: No nie, pytam się z ciekawości.
5: Ja jestem po pierwsze z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a po drugie wydaje mi się, że premier Kosiniak odpowiedzialny za bezpieczeństwo i działający w ramach rządu jest wicepremierem. Myślę, że ma stały kontakt z premierem Donaldem Tuskiem. Wręcz jestem tego pewna. I myślę, że to nie chodzi o to, czy ktoś straszy Polaków, czy nie. No, premier mówi o tym, że taki raport otrzymał. My też pamiętajmy, że Polacy też widzą, co się dzieje, tak? Widzą, że odbywają się wizyty przedstawicieli CIA w poszczególnych krajach. No myślę, że też chcą wiedzieć, że taki raport istnieje. No ale specjaliści, czyli generałowie mówią, że przecież taki raport nie może być podawany do wiadomości publicznej właśnie między innymi dlatego, żeby nie straszyć nikogo, tylko do celów wewnętrznych używać go do budowania strategii bezpieczeństwa państwa.
0: To na koniec to...
5: Myślę, że wszyscy się co do tego zgodzili.
0: Informacja bieżąca: w odległości około 800 metrów od przejścia granicznego do Rokusk i godzin dron uderzył w ciężarówkę. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Pani Paulina Piechno-Więckiewicz, pan Adam Jarubas, pan Michał Wójcik, pan Michał Fawer i pan Michał Szczerba. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Co powiesz na weekend pełen energii?
19: Tak!
18: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
20: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
3: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Z, dochodzi godzina 10:00, czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak. Słuchamy.
7: Dron 800 metrów od granicy to był ciężki poranek dla mieszkańców wschodniej Polski. W 7 dniu tygodnia spór o ustawę o kryptowalutach, a może kompromis. Remont obserwatorium na Śnieżce potrwa 5 lat, tyle samo co budowa i będzie wreszcie toaleta.
6: 10:00.
7: Tuż przy polskiej granicy, niedaleko do Rochuska, spadł dzisiaj nad ranem dron. Stało się to podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. W 5 powiatach województwa lubelskiego i w mieście Chełm zawyły syreny. Alerty obowiązywały także na Podkarpaciu. Wojsko poderwało myśliwce. Zapewnia jednak, że żadna z rakiet ani dron nie naruszył polskiej przestrzeni. Informacje zbiera reporter Radia Z Marcin Friedrich. To, że nie doszło, Marcinie, do naruszenia granicy, nie znaczy, że było bezpiecznie.
8: Dokładnie tak. To był jeden z większych ataków w ostatnim czasie. Według ukraińskich wojskowych Rosja wykorzystała około 500 dronów, w tym 4 o napędzie rakietowym. Nasze wojsko poderwało myśliwce F-16 i śmigłowce. Odwołano je po godzinie 9:00. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówiła mi, że jeden z dronów uderzył tuż przy polskiej granicy.
9: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Został wysłany alert RCB, a także uruchomiono syreny w 5 powiatach, a także w mieście Chełm.
8: Syreny oprócz Chełma uruchomiono też w powiatach włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim i krasnystawskim. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Według Ukraińców większość rosyjskich dronów została zestrzelona. Burzliwa dyskusja w studiu Radia Z, tematem afera zonda krypto i kolejny już prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Premier gra tym politycznie, żeby przykryć sprawę Wojciecha Króla czy rosnące ceny paliw, mówi gość 7 dnia tygodnia Michał Wójcik z PiSu.
10: Ja uważam, że powinien być wypracowany jakiś kompromis. No przecież takie projekty, jeżeli są, dotyczą jakiejkolwiek materii, jest kilka projektów, to je się łączy w komisji i się wybiera po prostu kompromisowy projekt. A w tej sytuacji, jeżeli premier mówi nie, no to przecież wiadomo, o co chodzi.
7: Nie można iść na kompromisy ze złem. W sprawie zonda krypto Karol Nawrocki 3 razy zdradził, odpowiada Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
11: Zdradził obywateli, zdradził Polaków, stawiając wyżej swoje kontakty, swoich ludzi PiSu i Konfederacji z zonda krypto, aniżeli interesy obywateli, ciułaczy, którzy inwestowali w zonda krypto.
7: Na pytanie Andrzeja Stankiewicza, czy może jednak warto byłoby dogadać się z prezydentem w sprawie kryptowalut, Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy odpowiada, aby pytać o to Zbigniewa Boguckiego. Według niej stosuje on szantaż polityczny, bo Karol Nawrocki, jak mówi, po prostu się boi. Całą dzisiejszą rozmowę znajdziecie na radioz.pl. Trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. Policjanci ustalają, jak doszło do wypadnięcia 88-letniej pacjentki ze szpitalnego okna, mówi Maria Baranowska z Policji w Koninie.
12: Kluczowe będzie tutaj przesłuchanie wszystkich osób, które mogły cokolwiek widzieć w momencie zdarzenia. Na chwilę obecną prowadzimy czynności w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.
7: Jak ustaliło Radio Z, kobieta wypadła z okna na 3. piętrze. Nie udało się jej uratować. Aż 5 lat potrwa remont obserwatorium na Śnieżce. Słynne dyski po wielu latach znowu będą dostępne dla turystów. Będzie tam schronisko, restauracja i co najważniejsze, toalety. Dzisiaj na Śnieżce ich nie ma. Dyrektor IMGW Robert Czerniawski nie ukrywa, że remont obserwatorium będzie bardzo trudny.
13: To jest duża wysokość, 1600 metrów ponad nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt, no nieswobodnych, utrudnionej.
7: Każdego roku na najwyższy szczyt Karkonoszy wchodzą 2 miliony turystów.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Taka dzisiaj ta pogoda trochę zaskakująca, bo trochę chłodniej tam, gdzie świeci słońce, trochę cieplej tam, gdzie są chmury. Natomiast padać może prawie wszędzie. Jeśli nie teraz, to później. Co tak, Norbert, patrzysz?
14: Próbuję to zrozumieć. Chłodniej tam...
6: Ale tego nie zrozumiesz. To trzeba wyjść i poczuć po prostu.
14: No to prawda. No, miałem dzisiaj okazję chwilę tylko rano, ale masz rację.
6: Weź to poczuj. Norbert Wieńkowski jest już.
14: Dzień dobry.
6: Ja uciekam, hej.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
6: A co ty za listę tu masz ze sobą?
14: Przebojową listę wydarzeń tygodnia.
6: Aha.

0: przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Zaczynamy oczywiście od miejsca szóstego.
1: Tak, słuchajcie, co się dzieje? Polsat, taki porządny Polsat, naprawdę. Iza Kuna zatańczyła w Tańcu z Gwiazdami. Wszyscy ją kochamy za rolę Wandzi w Teściach. I ona tam w tym Polsacie zakleła, poczaczy. Ty to widziałeś?
0: Widziałem, no też byłem oburzony, można powiedzieć, bo powiedziała słowo na K.
1: Powiedziała słowo na K, tak. Bo została spytana przez Sykut Jerzynę. Co twoja kultowa bohaterka Wandzia powiedziałaby, gdyby dowiedziała się, że bierzesz udział w Tańcu z Gwiazdami?
0: I tu Iza wtedy
1: zdyszana odpowiedziała K. I było to przed 22 i w związku z tym wiele osób poczuło się tą K. zniesmaczonych i wpłynęło pełno zawiadomień do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
0: Jaka reakcja jest stamtąd?
1: Nie wiem, słuchaj, właśnie pani z rady powiedziała, że będą to wyjaśniać. I się zastanawiam, jak oni to będą wyjaśniać. Że co? Wyślą śledczych jakiś?
0: Nie będą wiem. Oglądali powtórkę.
1: No tak, zbadają Kunę, czy to nie jakaś choroba? Może uczulenie na cekiny? Może na Ibisza? Choć Kunę wszyscy kochają za rolę Wandzi w Teściach, to paru ją przestało. No i się, wiesz, tam nie wiem, jak ona ma się ta Kuna tłumaczyć. No nie wiem, że to Czacza, że Czacza ją zdenerwowała, wykończyła. Czacza może wkurzyć. A może, słuchaj, Norbert, w ogóle zrobić taką wersję po 22 dla niegrzecznych. I hulaj dusza, nazwać to taniec K.
0: Dobre, na pełnej?
1: Tak, Ami. I niech latają po parkiecie, jak? Na pełnej, wiadomo. Takie Dance Fame MMA i kurczę Ibisz, wersja dla niegrzecznych, wyobraź sobie? Czyli bez guzika, z jedną zmarszczką, worek pod okiem, z żółtymi zębami, taki w ogóle. Albo gorzej, bez jedynki. I w jury Daniel Martyniuk, Malik Montana.
0: Nie. Ostro.
1: Ostro pojechałem.
0: Ostro jedziesz,
1: dobra, cofam, przepraszam.
0: Jaka by była główna nagroda?
1: Kryształowa K.

0: Tayo Cruz. Break Your Heart w Radiu Z. 23 minuty po godzinie 10. To jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Wiem, że czekaliście, więc za chwilę miejsce 5.
1: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Słuchacie Radia Z, teraz w naszej przebojowej liście miejsce piąte. I mimo, tak, że to wydarzenie miało miejsce już w zeszłym tygodniu, to cały czas ciągnie się i jest cały
1: ciągnie
0: czas
1: ważne, się, tak? Słuchajcie, hał-hał było w zeszłym tygodniu, ale niesie się do dziś, bo tam są reperkusje, dywagacje, rozmowy, psycholodzy się wypowiadają, mąż tej pani. Otóż posłanka PiS, Dominika Chorosińska, szczekała w Sejmie. I szczekała, moi drodzy, podczas przemówienia Kosiniaka-Kamysza i zastanawiam się, kurczę, dlaczego? I tak patrzę na tego Kosiniaka, słuchaj, więc jakiś taki chudy, skóra kości, no to rozumiesz, że te kości mogą prowokować.
0: Ja myślę, że nie tylko kości, wiesz, przyładzy, broda przycięta,
1: myślisz,
0: wysoki,
1: że
0: przystojny facet.
1: Że ona mówi o nim tygrysie, więc właściwie też, wiesz, czteronożny.
0: Czuć władzę.
1: No tymczasem, słuchajcie, psi język nie spodobał się nawet wiceprzewodniczącemu PiS, Tobiaszowi Bocheńskiemu. On przeprosił, natomiast pani sama posłanka nie odszczekała.
0: Nie.
1: A powinna. Słuchaj, no właśnie, Norbert, jak o Kurskim kiedyś mówiono?
0: No Kurski to miał być ten bulterier.
1: No bulterier.
0: Jak to Killerze. Pamiętasz, ty masz być jak bulterier.
1: Tak, dokładnie, więc słuchaj, to moim zdaniem ona awansowała na pisbula. Pisbul blond terrier. Ale słuchaj, powiem jak mu dziadę, że psia krew, psia jucha i psia krew człowieka zalewa, że Sejm schodzi na psy. To właściwie już śmiało można by powiedzieć, że nie Sejm, a psiejm. Po co im ta dieta poselska? Może w ogóle jakaś karma, wiesz? Do tej pory myślałem, że psycholog im jest potrzebny, a to w sumie behawiorysta, no. I spacery. 3 razy dziennie, tak na około Sejmu. Właściwie może PiS powinien zmienić nazwę na pies. Zresztą, słuchaj, Telecki miał ksywę pies.
0: Przypadek?
1: No nie sądzę. Może to jest jakiś wirus? Dlatego jestem, słuchaj, za obowiązkowym, przymusowym szczepieniem posłów. I nagle, wiesz, jedno gryźnięcie i potem po paru dniach włączamy obrady Sejmu.
0: I epidemia. Panie marszałku,
1: ownia, albo na przykład, o, czał, czał, żastr.

0: Tutaj Radio Z i ostatnie miejsce w tej godzinie, czyli czwórka.
1: No, słuchajcie, ostatnie miejsce w tej godzinie i
0: no, ostro, chcę, tak jak ty mówisz.
1: Ostro, naprawdę, będzie ostro. Tu skrajna nacjonalistyczna partia AfD wygrała w Niemczech, wszyscy to wiemy. I to oczywiście stało się we wrześniu. Wszystko, co jest najstraszniejsze, się dzieje we wrześniu. Koniec wakacji. I serio, to jest moim zdaniem koniec wakacji dla wszystkich, dla Europy, a zwłaszcza Polski. Bo teraz uważaj, przejrzałem tą liderkę tego AfD, Alice Weidel.
0: Ja?
1: I teraz tak. Jej partia kocha tradycyjną rodzinę, czyli chłopak i dziewczyna. Gdzie po prostu mąż kocha żonę i odwrotnie. A tymczasem pani Alice Weidel kocha dziewczynę i razem wychowują dwójkę adoptowanych dzieci.
0: Poważnie?
1: No proszę, dokładnie. Jej partia nie kocha emigrantów, ale liderka kocha emigrantkę, bo jej partnerka jest ze Sri Lanki.
0: No proszę.
1: Proszę bardzo. Pani Alice kocha Niemcy. Cały czas mówi, że wszędzie powinny wisieć flagi niemieckie, jednak ona co wiesza w święto narodowe? Raczej wiesza flagę Szwajcarii, bo ją kocha. Dlaczego? Bo tam mieszka.
0: Co ty
1: mieszka
0: mówisz?
1: Babka w Szwajcarii, dokładnie. A teraz najlepsze.
0: Dobra.
1: Nie wiem, czy kochała swojego dziadka, bo jej dziadek był w SS.
0: Uj.
1: Kurczę, no właśnie. Mój dziadek był w AK, więc no, gdybym tak miał powiedzieć, co mój dziadek pewnie myślał o jej dziadku,
0: lepiej
1: to bym
0: mów.
1: Tutaj nie mógł tego powiedzieć, bo jest na pewno grubo przed 22. No nie wiem, czy wnusia kochała dziadka. Wolałbym, żeby bardzo nie. Natomiast nie wiem, czy kocha geografię, czy ją w ogóle zna, czy ją chce zmienić, bo ona powiedziała, że uwaga, tereny byłej NRD to są według niej Niemcy Środkowe, czyli Norbert.
0: Dla nas to nie oznacza nic dobrego.
1: Sięgnijmy do naszej wiedzy geograficznej. Co by to oznaczało? Że północ Polski i zachód to Niemcy po prostu. Zachodnie.
0: Gdańsk to Danzig.
1: Dokładnie. Ja bym sprawdzał jednak w tym momencie, czy gdzieś tam właśnie w Zatoce koło Gdańska nie zacumował już jakiś statek na S.
0: Weźnie niepokój.
1: No właśnie. Ale liczę, że skoro u tej pani jest wszystko odwrotnie, to tak na pewno moim zdaniem. Ona naprawdę ma romans i naprawdę kocha po prostu Polaka z Gdańska.
0: Jakiegoś naszego chłopa.
1: Zajdzie z nim w ciążę. Urodzi im się Wanda. Co nie chciała Niemcy. A Niemkę już tak. Radio Z i już.
2: Reklama. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: akcji ogólnie dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy!

Natalii Imbruglia w Radiu Z. Torn to jest utwór, który prawie 30 lat temu zagościł na wszelkich możliwych listach przebojów na całym świecie. Był nawet nominowany do nagrody Grammy. Przegrał wtedy jednak z My Heart Will Go On od Celine Dion. Zostajemy w klimacie gitarowym. Teraz w Radiu Z jedna z naszych nowości sugeruje, żeby zrobić głośniej. Kuba i Kuba. Chyba

0: chłopaki w Radio Z, 5 minut do 11. Tymczasem amerykańskie smaki bez wyrzutów sumienia, tak zachęcają organizatorzy kulinarnego festiwalu w Łodzi. Jeszcze przez tydzień można sprawdzić, o co tam kulinarnego chodzi. Szczegóły w wiadomościach Radio Z, oczywiście o 11.
1: Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Już jutro od 5.30.
3: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Chcę rzucić palenie.
20: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
23: Desmoxan. I już nie palisz.
24: Po reklamie.
0: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. Na wiadomości po raz ostatni dzisiaj zaprasza Darek Chwinczak.
1: Terror Putina puka do drzwi Unii, pisze po ostatniej nocy szef ukraińskiej dyplomacji. Nie będzie na razie składowania niebezpiecznych odpadów w kopalni w Kłodawie. Łódź zaprasza na dobre i zdrowe amerykańskie jedzenie. Trwa kolejny Food Fest.
0: 11.
1: Zagrożenie związane z rosyjskimi atakami było dzisiaj nad ranem realne. Tak wydarzenia ostatnich godzin podsumowuje polskie wojsko. Rzecznik dowództwa operacyjnego Jacek Goryszewski mówi, że drony operowały i trafiały w cele bardzo blisko granicy z Polską. Jak wiecie z Radia Z, jeden z nich spadł na stację benzynową w Jagodzinie, 800 metrów od polskiej granicy i przejścia granicznego w Dorohusku. Mieszkańcy kilku powiatów lubelskiego, w tym Chełma, zostali obudzeni przez syreny alarmowe. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył jednak polskiej przestrzeni powietrznej. Przez cały poranek była ona patrolowana przez nasze myśliwce. Terror Putina puka do drzwi Unii i NATO, napisał po tych atakach szef ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, dodał Andrii Sybicha. Kontrowersyjna inwestycja w kopalni soli w Kłodawie wstrzymana. Po sprzeciwie mieszkańców zarząd kopalni chce zrobić badania, aby zbadać wpływ planowanego składowiska niebezpiecznych odpadów dla środowiska, mieszkańców i samej kopalni. O szczegółach nasz reporter Adam Kaźmierczak.
2: Sprawie mieliby się przyjrzeć Państwowy Instytut Geologiczny oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Do czasu uzyskania wyników badań prace nad inwestycją zostały wstrzymane. A chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach pod ziemią, powstałych po wydobyciu soli. Zarząd przekonuje, że projekt został dobrze przygotowany. Do kopalni nie trafiałyby odpady komunalne, medyczne ani promieniotwórcze. Spółka podkreśla, że magazynowanie odpadów stabilizowałoby finanse kopalni i równocześnie nie zagrażałoby dalszemu wydobyciu soli oraz prowadzeniu turystyki. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Kopalnia w Kłodawie w Wielkopolsce jest największą kopalnią soli kamiennej w kraju. Tutaj też jest najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaprasza na darmowe badania profilaktyczne. Ich celem jest pozbycie się nadwagi i zmniejszenie poziomu cholesterolu, które mogą prowadzić do chorób serca. Pacjenci dostaną indywidualne plany ćwiczeń na basenie i siłowni. Będą też pogłębione badania, mówi Radio Z kardiolog Radosław Gęca.
3: Konsultacja z kardiologiem, który bada, interpretuje EKG, wykonuje test marszu oraz pomiar ciśnienia tętniczego. W związku z tym u osób, które być może będą wymagały bardziej rozszerzonej diagnostyki kardiologicznej, możemy takie osoby odpowiednio wcześniej pokierować do specjalistów.
1: Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i pracujące. W Łodzi jeszcze przez tydzień trwa festiwal kulinarny poświęcony kuchni amerykańskiej. Jak przekonuje Szymon Płatek, szef kuchni jednej z restauracji, wcale nie musi ona być niezdrowa.
19: Uważam, że jest to spowodowane jakimś takim mitem i raczej powstało przez to, że w tych fast foodach wszystkich często wykorzystuje się słabej jakości składniki. No a u nas wszystkie produkty są robione na świeżo i są z naprawdę dobrych produktów i nie ma się czego bać, tylko trzeba próbować.
1: Listę restauracji biorących udział w festiwalu znajdziecie na stronie Jemy w Łodzi. Smacznej i spokojnej niedzieli życzę. Nad kolejnymi wiadomościami Radia Z pracuje dla Was Rafał Piech.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A ja już sprawdzam dla Was aktualne temperatury. Najcieplej w Legnicy ponad 18 stopni, a najchłodniej w Lesku na Podkarpaciu delikatnie ponad 11. Dzisiaj w ciągu dnia te temperatury oczywiście wzrosną. 20 stopni na południu, 20 na zachodzie, w okolicach 19 na północy, w centrum między 18 a 20 z przelotnymi opadami deszczu.
25: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Ale nigdzie nie uciekajcie, bo trwa przebojowa lista wydarzeń Szymona Majewskiego. Za chwilę wskakujemy na podium, czyli na miejsce trzecie. Teraz Lady Gaga.

0: Tutaj przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Mamy następną godzinę i teraz miejsce trzecie.
1: Tak, Szymon. I tymczasem pani Edyta Górniak. Słuchajcie, TVP, po pani Edycie Górniak padł mikrofon, znaczy nie to, że padł. Nie włączono mikrofonu podczas koncertu dla TVP i TVP. Ona powiedziała, że zbojkotuje w ogóle TVP. TVP wydała oświadczenie. Żałujemy, że zaistniałe okoliczności wpłynęły na dyskomfort i przebieg występu. Kurczę. Słuchaj, no fakt, brak mikrofonu wpływa na przebieg koncertu.
0: No może.
1: Tak,
0: może
1: to tak jak wy, na przykład w ostatnim finale Mistrzostw Świata Hiszpania, Argentyna, zapomniano dać piłkarzom piłki. Nie wiem, biegaliby 90 minut po boisku, może jakiś berek chowanego, trochę opalania, ale gry by nie było. Nie. Taka nuda. No i by byłoby 0-0, więc dogrywka, kolejne 30 minut bez piłki i bez sensu. A potem karne, też bez piłki, trwałyby do tej pory. Z dobrych stron Messi nigdy nie zakończyłby kariery. Mhm. I wiesz, czasem powstałby kanał Mundial 24, gdzie transmitowano by tylko ten finał. A słuchaj, a może by Polska wtedy wygrała?
0: Mamy szansę bez piłki.
1: Błagam,
0: mamy szansę.
1: Wracając do Edzi, wyłączenie mikrofonu to faktycznie jest kłopot, bo potem było jeszcze gorzej. Słuchaj, ona wróciła do domu. Okazało się, że odłączono jej ciepło wody. Więc nie mogła się wykąpać. Potem odłączyli jej prąd, więc nie mogła obejrzeć powtórki. Na koniec wyłączyli jej internet. Jedyne, czego nie da się Edzi nigdy wyłączyć, to co?
0: Kontakt.
1: Z kosmosem. Tak jest. I z ostatniej chwili TVP, słuchajcie, w ramach zadośćuczynienia organizuje specjalny przeprosinowy koncert dla Edyty pod tytułem Sorry to Edzia.
0: Okej. Okay.
1: Dobra. I artystka dostanie tam dwa mikrofony.
0: Oh, wow.
1: Megafon, wuwuzele. Więc Edzia w ramach podziękowań ma zamiar zaśpiewać hymn.
0: Oj, może lepiej nie.
1: I tu już bym wyłączył mikrofon. Ale wiesz, czego się TVP boi? Żeby Edzi po tym wszystkim nie przytulił.

0: Leon Rimes w Radio Z. To jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę miejsce drugie. Ja przypomnę, że na szóstym Iza Kuna w Tańcu z Gwiazdami coś jej się wymsknęło. Na piątym szczekająca posłanka. Na czwartym partia AfD wygrała w Niemczech. No i na trzecim słyszeliście przed chwilą Edyta Górniak. I jej wyłączony mikrofon. Co będzie na drugim, o tym za chwilę.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Co powiesz na weekend pełen energii?
14: Tak!
13: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
15: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
2: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przebojowa lista, teraz miejsce drugie.
1: Moi drodzy, czy widzieliście, Norbert, czy ty widziałeś Antoniego Macierewicza w akcji?
0: Właśnie słyszałem o tym, koledze mi opowiadali.
1: Tak,
0: biegał z jakimś czymś dziwnym.
1: Tak, na placu Piłsudskiego biegał, słuchaj, no z taką groźną bronią, jakiś taki pistolet, cytuję może, przedmiot podobny do pistoletu na wodę wypełniony farbą. Dziwne połączenie, jakby jakiegoś takiego wytryskarki z farbiarką, no jakiejś takiej pompy, nie wiem, no... Wiesz, no trochę śmigus dyngus też z tym był i latał z tym i atakował przeciwników. Jakoś mnie to nie dziwi. Jedyne, co mnie dziwi, dlaczego jeszcze nie powstał film o Antonim Macierewiczu, ale taki fabularny, sensacyjny, z elementami oczywiście swojej komedii. I taki, wiesz, że nie wiem, no zamiast prawdziwej broni wystarczyłyby tylko pistoleciki dla dzieci. Ten jeden jego garnitur, no i gdyby Woronowicz by go zagrał.
0: Kurde, no mógłby go zagrać, pasował.
1: Jeszcze sztuczna broda, wyobraź sobie, coś nawet ma.
0: Ale to by była rola.
1: Trochę ciężej byłoby, gdyby Macierewicza miała zagrać Joanna Jabczyńska, ale pewnie też biedna by nie dostała tej roli, no. Chociaż Antoni Macierewicz, pseudonim Tosia.
0: Dobrze brzmi,
1: no,
0: prawda?
1: Brzmi dobrze, no. Jest no wiesz, okay. Antosia. Kurczę, no. Ale wiesz co, jak widziałem Macierewicza, absolutnie można to puścić w zwolnionym tempie, bo on sadzi, daje takie kroki z tą bronią, słuchaj, naprawdę, jest wyrywny, on wyrywa się jakiejś babci, tam jest jakaś w ogóle krav maga, sztuki walki, słuchaj, wow. Powala pana o kulach, rałuje na tyły przeciwnika, nie przerywając serii i puszczając farbę raz po raz, wiesz, strzyka tą farbą, sobie tu pomyślałem, o bądź.
0: Super, bo właśnie teraz mają kręcić następnego.
1: I już ten casting jest...
0: To jest, tam jest...
1: Już jest jakiś mocny
0: jest,
1: kandydat.
0: Tak, jest bardzo
1: ale
0: mocny.
1: Ale wysłać Antoniego. No na maksa, lepszy od Dorocińskiego. Słuchaj, 007 z licencją na farbowanie. I Górniak śpiewa piosenkę, tylko o absolutnie przy włączonym mikrofonie.

0: rok dopiero.
1: Bo jest dopiero zerówka.
0: Na razie ma kotlety jeszcze.
1: Słuchajcie, jest dramat. Otóż od 1 września na stołówkach przedszkolnych i szkolnych nastąpiły zmiany. Jadłospisy czerpią teraz więcej z tak zwanej diety planetarnej.
0: Co to jest?
1: No, że nie wiem, planety podpowiadają, co jeść. Że dziś Wenus serwuje, nie wiem, strączkowate. Czyli w skrócie, słuchaj, w posiłkach został zwiększony udział produktów pochodzenia roślinnego, czyli warzywa, owoce, strączki i mniejszy udział mięsa. Celem wprowadzonych regulacji jest oczywiście poprawa zdrowia dzieciaków,
0: bo trzeba
1: naprawdę
0: pochwalić,
1: to trzeba pochwalić, bo ja biegałem ostatnio nad Polskim Morzem. Fakt, że jestem chudy jak cholera, ale tam paru mijałem
0: takich
1: dzieci,
0: większych.
1: No troszeczkę, wiesz, no takich pijących takie, wiesz, napoje 3 litry, gdzie cukier, reprezentacja chyba, wiesz, 8 tysięcy kalorii. Już sobie wyobrażam, jak dzieci, wiesz, biegają teraz krzycząc: hura, zamiast kotleta brokuły i strączki, hej, nie możemy się doczekać,
0: nie,
1: kiedy sobie zjem strączek. No, trzeba dbać o formę nowych pokoleń. W końcu, jak to mówi staropolskie przysłowie: czym skórka od awokado za młodu nasiąknie, tym na starość owocem trąci. Kiedyś się, pamiętasz, chowało mięso pod ziemniaki. Teraz dzieciaki będą chować soczewice pod humus. Taki, wiesz, barykada z humusu. Albo inaczej: humus zostaw, tylko soczewice zjedz. Nie zjadłeś soczewicy. Rodzice są, słuchajcie, niektórzy są zadowoleni, niektórzy nie. Oczywiście, dopóki dzieci nie zaczną się domagać takich posiłków również w domu. Bo jednak ojciec, wiesz, musi mieć schabowego czy mieloniaka.
0: No jak,
1: a tak
0: mięsa.
1: Trzeba będzie dwa obiady robić. Co on mi tu wydziwia? Zabrali dzieciom telefony. Zabrali parówki. Co jeszcze? Pytam się. Prawica grzmi: najpierw dzieci tracą orientację na stołówce, a za chwilę na WF-ie. Marcinek straci orientację, wejdzie do damskiej szatni i tam zostanie. Dlatego PiS już szykuje dywersję. Sieć food trucków pod szkołami o nazwie Jadło z PiS.
0: I tym Jadło z PiS-em kończymy dzisiejszą listę. Dziękujemy bardzo i pamiętajcie, że jesteśmy w niedzielę od 10.
1: Tak, i zapraszamy na przyszły tydzień. Koniecznie.

0: Potrafią ci Niemcy nie tylko w motoryzację, ale także w muzykę. Fast Boy, Music Sounds w Radiu Z. 4 minuty do 12. Tymczasem ktoś znów wspiął się na najwyższy wieżowiec w kraju, nie przejmując się zasadami bezpieczeństwa. Jak zakończyła się ta akcja? Usłyszycie w wiadomościach Radia Z punktualnie o 12.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
8: A nosek?
7: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
8: Całą noc?
7: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
8: Dobranoc, nosku.
7: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 12. W studiu witamy Rafała Piecha.
20: Dzień dobry, witam.
0: Zapraszamy na wiadomości.
20: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący z Kijowa do Warszawy 2 kilometry przed polską granicą. Mamy nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. Wdrapał się na najwyższy budynek w Polsce. Na dachu powitała go policja.
0: Dwunasta.
20: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jak podaje ukraiński przewoźnik, nikt nie został ranny. Skład znajdował się 2 kilometry przed granicą w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
21: Dzień dobry.
20: Co jeszcze wiemy o tym ataku i innych, które wydarzyły się tego poranka?
21: Ukraiński przewoźnik kolejowy przekazał, że załoga i pasażerowie pociągu zostali w porę ostrzeżeni o możliwym ataku, dlatego nikt nie został ranny. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało także mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
22: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
21: Jeden z dronów uderzył w ciężarówkę na stacji benzynowej po ukraińskiej stronie, zaledwie kilkaset metrów od przejścia w Dorohusku.
20: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet wystrzelonych dzisiaj. dzisiejszej nocy przez Rosję. Kobieta, która wypadła z okna szpitala w Koninie, była pacjentką oddziału kardiologicznego. To nowe informacje, które przekazali śledczy. Do tragicznego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. 88-letnia kobieta wypadła z okna na trzecim piętrze. Nie udało się jej uratować. Jak mówi Radiu Z, Aleksandra Maranda z prokuratury rejonowej w Koninie, śledczy badają sprawę nie tylko pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także popełnienia przestępstwa.
2: Narażenia i na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w typie kwalifikowanym, który dotyczy osób, na których ciąży prawny obowiązek opieki nad pacjentką.
20: Zabezpieczono dokumentację medyczną, śledczy przesłuchują personel, który miał bezpośredni kontakt z kobietą. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok. Kolejny śmiałek wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. O poranku 26-letni obywatel Francji bez żadnych zabezpieczeń wdrapał się na dach warszawskiego wieżowca Warsaw Tower. Na dachu czekali na niego policjanci, a strażacy na wszelki wypadek rozłożyli dwa skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany i sprowadzony na dół. Pod koniec ubiegłego roku na ten sam biurowiec wszedł inny francuski wspinacz. Warszawski drapacz chmury liczy z iglicą 310 metrów i jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Strażacy ochotnicy dostaną nowy sprzęt, rękawice, hełmy, butle czy maski i aparaty tlenowe. Trafią w sumie do ponad 100 jednostek w województwie łódzkim. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Zabezpieczymy w odpowiedni sprzęt jak największą liczbę druhów bezpośrednio biorących udział w akcjach. Kupimy komplety wyposażenia osobistego, mówił mi Marek Muras z OSP w Stefanowie.
4: Od ubrania specjalnego poprzez hełmy, kominiarki, obuwie specjalne.
3: Często to właśnie strażacy OSP są pierwsi na miejscu zdarzenia, takiego jak wypadek czy pożar. Wkrótce do druhów w łódzkim mają też trafić pieniądze na nowe urządzenia do łączności. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Strażacy ochotnicy dostali też ponad 3,5 miliona złotych na remonty.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj w nocy to zamykałem okna. Wieczorem chłodno było. Będzie odrobinę cieplej dzisiejszej nocy. 13 stopni ma być w Warszawie, 13 w Krakowie, do 12 w Trójmieście, 14 mają pokazać termometry na zachodzie naszego kraju. Przelotne opady deszczu ominą jedynie Mazowsze.
1: Sponsorem programu jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.

Walk the Moon, Shut Up and Dance, to jest Radio Z i 13 minut po 12. I odwieczne pytanie, proszę Państwa, dokąd nocą tuptajesz? Bo podobno na poszukiwanie jedzenia, nawet przy swoich wędrówkach, potrafi przejść do 3 kilometrów. Za chwilę opowiem Wam historię jeża z Czech, który też nocą wybrał się na pewną wycieczkę.

zespół z Ameryki Big Mountain, Baby I Love Your Way w Radiu Z, a my teraz z Ameryki lecimy do Czech, dokładniej do Liberca. Jesz obudził w nocy mieszkańców całego osiedla. Słuchajcie, znalazł pustą puszkę i przez dłuższy czas toczył ją po ulicy. Metal tłukł o chodnik tak głośno, że ludzie po prostu nie mogli spać. W sieci znajdziecie nagrania. Sprawą zainteresowała się oczywiście lokalna telewizja, no i nagrania trafiły do sieci. Zastanawiam się tylko, czy Jesz dostanie teraz mandat za zakłócanie ciszy nocnej.

0: www.profi.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: mia. Sam Sej w Radiu Z, dochodzi 12.30, a my teraz powtarzamy to, co działo się w tygodniu w porannym programie Radia Z, czyli...
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Już jestem Rzysem.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panie Marcinie. Z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Z Radia Z dzwonimy, jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem. Panie Marcinie, w ważnej sprawie dzwonimy, bo my się ważnymi sprawami w radiu zajmujemy tylko. Czy pan rozważa w ogóle kandydaturę swoją na prezesa PKOL-u, proszę powiedzieć?
2: MKOL-u.
3: Nie, PKOL-u. Chociaż może być i MKOL. Tak.
2: Literka wam się pomyliła. Ja mogę startować, ale tylko do MKOL-u.
3: Do międzynarodowego.
2: Albo do FIFA.
4: Żeby wyżej, tak? Ale nie chce pan przejść przez naszą tutaj krajową ścieżkę?
2: To zostawcie już tam Mencenom, tym wszystkim. Ja się zajmuję poważnymi sprawami. MKOL albo FIFA.
3: A jakie miałby pan program, proszę powiedzieć, w tym MKOL-u ewentualnie?
2: Najlepszy.
3: Ale jakieś wprowadzone nowe dyscypliny, czy coś takiego?
4: MMA?
2: Słuchaj, to jeszcze nie jest moment na składanie takich deklaracji.
4: Ale myśli pan o...
2: Ja cały czas myślę.
3: A to na pewno. A proszę powiedzieć, a skok w dal z miejsca, czy pan by wprowadził ewentualnie?
2: Z miejsca nie, ale w tył.
3: A, to ciekawe.
4: W tył?
2: Ale... No bo to jest troszkę trudniejszy.
4: Trójskok w tył, czy zwykły w tył?
2: Nie, trójskok w tył z saltem na koniec.
4: Z saltem, czyli... No to też jest ciekawe.
3: No dobrze, ale nie namówimy pana, żeby pan na PKOL na początek poszedł tutaj, bo to dobra robota, sponsorzy są, no wie pan.
2: Ja się z takimi rzeczami nie zajmuję, ja się zajmuję tylko poważnymi sprawami, więc powtarzam, jeżeli będziecie mnie szukali do MKOL-u albo do FIFA kogoś, bo UEFA też się nie będę zajmował.
4: UEFA nie.
2: To wtedy dzwońcie i weźcie się za robotę jakąś.
3: Dobra, dziękuję.
4: Porządną.
2: No, porządną. No, na razie. Pa.
4: Wszystkiego dobrego.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: A jeśli jesteście ciekawi, do kogo zadzwonią jutro, to słuchajcie uważnie. Dzień dobry bardzo w Radiu Z po godzinie 7. Teraz u nas Rockset.

0: Artur Rojek, Mirafiori w Radiu Z. 22 minuty do 13. A ja czytam, że tata pobił rekord świata, pchając wózek z roczną córką. Amerykanin pan Steven przebiegł 1,5 kilometra z dzieckiem w wózku w 4 minuty, no tam z resztką sekund. Poprzedni rekord poprawił o prawie 10 sekund. A rodzice, którzy słuchają teraz Radia Z, wiedzą, że samo wsadzenie dziecka do wózka czasami zajmuje dłużej niż ten bieg.
1: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
3: Co powiesz na weekend pełen energii?
4: Tak!
3: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ależ to był hicior, to Morandi. Mój tata bardzo lubi ten kawałek. 13 minut do 13, a my teraz lecimy do Mławy.
1: Na relację z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
0: Za nami Łowicz, Kutno, Inowrocław, Grudziądz, Brodnica, Kwidzyń, Ciechanów, Malbork. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Mławie. Dokładnie jest tam Hubert Radzikowski. Halo?
2: Przepraszam, która to będzie dla pani kawa dzisiaj?
3: Pierwsza.
2: To mam nadzieję, że będzie smaczna.
3: Na pewno i ta firma spróbuje ją, a na pewno wrócę.
2: Dobrze. Szanowni państwo, wracamy na całej tej trasie do kawy, bo to fantastyczny start dnia jest. I taki start dnia zapewniamy przez ponad tydzień ostatnio. Wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Tutaj karmimy, tutaj dajemy kawę, czyli obowiązkowy start poranka. Wyruszyliśmy z Łowicza, jadąc przez całą Polskę. Dotarliśmy do Mławy. Tutaj wielki finał. Do godziny 14 jesteście z Radiem Z. Tutaj zjadacie fantastyczne kanapki przygotowane przez Marcina Budynka w strefie Live Cooking Radia Z. Ale będzie jeszcze maczanka krakowska. To regionalny akcent, który zapewniamy państwu tutaj, podobnie jak czerwone korale, w których wielu z państwa tutaj dumnie paraduje. Oprócz tego mamy fantastyczną ciabatę z kurczakiem. No, muszę państwu powiedzieć, że po moich rozmiarach widać, że trudno jest się jej oprzeć. Każdego dnia przynajmniej z jedną się przyjaźni. I państwo też mają okazję wpaść i skosztować wszystko, co przywieźliśmy tutaj do Mławy. Finał wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z. Dzisiaj do godziny 14 jesteśmy z wami w Mławie. No i mam nadzieję, że wy z nami. Wpadajcie.
0: Hubert Radzikowski, tak pięknie opowiadający o ciabatach. Tego nie było w moim niedzielnym bingo. Z Hubertem słyszymy się ponownie po 13.
1: Na relację z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.

0: let her go.
1: Uwielbiam to nagranie. Polecam w sieci z obrazem, bo występuje w takim magicznym miejscu, gdzie jest mnóstwo światełek, żaróweczek. Passenger w Radiu Z i 5 minut do 13. Nie odchodźcie za daleko, bo za chwilę wiadomości.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Kochamy góry, proszę Pana.
4: Piękne widoki.
3: Co roku przyjeżdżamy.
5: Trzeci raz już jesteśmy.
6: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
17: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
18: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
17: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofa.
22: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
8: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z w niedzielę 13 września. Dochodzi 13 w studiu Rafał Piech, który zaprasza na wiadomości.
0: Resort obrony. Podczas ataku na Ukrainę nie doszło do naruszenia polskiej granicy. Politycy w siódmym dniu tygodnia komentują raport CIA wysłany do premiera. Alcatraz w Bytomiu idzie do remontu. Wielka modernizacja aresztu śledczego. 13. Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę nie doszło do naruszenia polskiej granicy, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej. W swoim wpisie na portalu X Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że nad ranem nasze służby odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskiej przestrzeni pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznawania powietrznego. Jak wiecie z Radia Z, rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, który znajdował się 2 kilometry od granicy z Polską. W ataku nikt nie ucierpiał. Inny pocisk trafił w ciężarówkę, która znajdowała się zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego. Kilka dni temu w ręce Donalda Tuska trafił raport CIA dotyczący możliwych działań Rosji. Premier nie ujawnił jego treści, ale zaznaczył, że Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze. Sprawę komentowali politycy w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Na pytanie, czy coś nam grozi, tak odpowiedział europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Putin będzie testował NATO. Putin będzie testował również prawdopodobny atak na któryś z krajów bałtyckich i to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5.
0: Wcześniej kancelaria prezydenta podkreślała, że prezydent nic na temat raportu CIA nie wie. Temat skomentował Michał Wójcik z PiS.
4: To jest takie straszenie Polaków i Polacy naprawdę się boją. Zastanawiają się, czy będzie wojna.
5: Pan uważa, że Tusk blefuje?
4: Ja nie wiem, czy on blefuje, czy nie, ale wiem jedno. Jeżeli ma taki raport na stole, to jeżeli byłby odpowiedzialnym politykiem, to pierwszy telefon wykonuje do prezydenta i się spotyka z nim. Dlatego, że prezydent jest zwierzchnikiem armii.
0: Dopytywał prowadzący program Andrzej Stankiewicz. We wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że odbył bardzo ważną rozmowę z szefem CIA, ale nie zdradził tematu rozmów. Trwają przygotowania polskich lekarzy do misji medycznej w Afryce. Do Sierra Leone pojadą stomatolog z okolic Poznania i kardiolog z Warszawy. Będą leczyć mieszkańców jednego z najuboższych regionów świata. Teraz zabezpieczają się przed infekcjami, mówi dentysta Andrzej Chmielicki.
6: Jeżeli chodzi o szczepienia, no to jest ich trochę na liście. Należy się zabezpieczyć przed malarią, bo są to tereny malaryczne. Będę szczepiony na żółtą febrę, dur brzuszny, WZUWA, WZWB. No a poza tym higiena na miejscu. Część z tych chorób oczywiście pochodzi z brudnych rąk.
0: Lekarze wyjeżdżają w przyszłym miesiącu, zbierają leki i sprzęt medyczny, którego brakuje w miejscowym szpitalu, na przykład przenośne USG serca. Czerwona cegła, mury, całość przypomina twierdzę. Mowa o areszcie śledczym w centrum Bytomia na Górnym Śląsku. Budynek wymaga gruntownego remontu i właśnie czeka go wielka modernizacja. Co się zmieni w tym jednym z najciekawszych takich obiektów w Polsce? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
7: To neogotycka perełka z połowy XIX wieku, charakterystyczne wieże i czerwona cegła. Działa tu też jedyny w taki w Polsce szpital dla osadzonych. Remont obejmie cele, spacerniak i pomieszczenia służby więziennej.
26: Poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
7: Mówi dyrektor aresztu podpułkownik Adam Nawrocki. Remont nadzorować będzie konserwator zabytków, by obiekt zachował swój historyczny wygląd i był wizytówką miasta. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Prace ruszą w przyszłym roku i potrwają 2 lata. Ich koszt to 30 milionów złotych.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Jeżeli już trochę myślami jesteście przy poniedziałku, zastanawiacie się, jaka będzie pogoda, to służę. 17 stopni w Koszalinie i 17 w Suwałkach, tam będzie najchłodniej. 20 stopni w Łodzi czy Warszawie, 18 w Krakowie, do 20 w okolicach Wrocławia. Przelotne opady deszczu prognozowane praktycznie dla całego kraju.
27: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

Geniusz muzyczny Tiesto w Radio Z. 10 minut po 13. Uwaga, single i singielki. Wyliczono, że bycie w związku sporo kosztuje. Sporo i dlaczego sporo? Potem za chwilę w Radio Z. Wcześniej Temper City.

0: Ciekawe, czy pamiętacie, jak wyglądało wasze życie w 97 roku, bo wtedy właśnie pojawił się utwór Jenny od Edyty Bartosiewicz. Ja wtedy zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy. 18 minut po godzinie 13. Drogie panie, bycie w związku może was sporo kosztować. Z badań wynika, że po wejściu w relację wasze wydatki mogą wzrosnąć nawet o 30%. Dlaczego? No więcej pieniędzy idzie między innymi na ubrania, kosmetyki, jedzenie, prezenty czy wspólne wyjścia. Widzicie, miłość jest za darmo, ale sam związek już niekoniecznie.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: By ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Anteny w Radio Z, ale nie tylko, bo u nas także Fiedorczuk i Kępa dzwonią, co ważne, zawsze na głośno mówiącym. Tym razem dodzwonili się do pewnej partii.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Słucham.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pani na głośno mówiącym, od razu powiem, bo kolega jest ze mną.
4: My szukamy dojścia do pani Chorosińskiej. Nie możemy się do niej dodzwonić. Chcielibyśmy porozmawiać. Czy jest szansa taka uzyskania jakiegoś...
3: Bo numer nie działa podany na stronie do pani poseł po prostu.
2: Okej, dobrze. Mogłabym prosić jeszcze raz.
4: Wojciech Fiedorczuk
3: i Michał Kępa.
4: Michał Kępa. A czy, jeżeli się nie uda nam jakoś szybko skontaktować, czy można będzie jakąś wiadomość zostawić u pani na przykład? Żeby do przekazania?
3: Bo sprawa jest pilna dosyć. A nie możemy
2: tak,
3: się nigdzie dodzwonić. Można zostawić u pani?
2: Można.
3: Dobra, to
2: można,
3: proszę można sobie zapisać, dobrze? Jeżeli możemy tutaj. Dobrze? Bardzo
2: dobra.
3: Proszę.
2: Okay.
4: Przepraszam.
3: How? Okej?
4: Czy powtórzyć?
2: Chyba nie.
3: Dobra, super, no to fajnie.
4: Jakby można było, żeby do niej to...
3: Dobra, to dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy.
4: Pozdrawiamy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Niektórzy mówią, że to jest kancelaria. Kancelaria, kancelaria. Ale pewnie nie mają racji. Got to love ya. Sean Paul i Alexis Jordan w Radio Z. 23 minuty do 14. Słuchajcie, powstał przepis na idealny spacer z psem. Z badań przeprowadzonych wśród właścicieli wynika, że powinien trwać dokładnie godzinę i 7 minut. Trochę długo, prawda? Ale w tym czasie pies powinien mieć aż 16 przystanków na spokojne węszenie i okazję do zabawy w wodzie albo błocie. Do tego najlepiej, jeśli po drodze spotka około 3 innych psów. Co ciekawe, niemal 80% właścicieli przyznaje, że ma wyrzuty sumienia, kiedy ich pupil nie spędza na spacerze wystarczająco dużo czasu. A jeśli po drodze jeszcze uda się spotkać pewną posłankę, to niewykluczone, że pies będzie miał jeszcze z kim poszczekać.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat Ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer

0: Sonic i Sky to muzyka numer 1 w Radiu Z, 11 minut do 14.
1: Na relacje z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
0: Teraz Mława i Hubert Radzikowski. Halo Hubert.
2: Wielka śniadaniowa trasa Radia Z i wielki finał dzisiaj w Mławie. O, mój znajomy Tomek. Tomku, co zamierzasz zamówić?
3: Ciabatę.
2: Ciabatę. Bardzo dobry wybór. Smacznego życzę. Moi drodzy, zamawiamy, szalejemy, jemy, pijemy. I to bardzo skutecznie, bo okazuje się, że podczas naszych spotkań w ciągu tych 9 dni, kiedy to jedziemy przez Polskę, to blisko 20 tysięcy śniadań mieliśmy okazję Państwu podać. No to jest wielka przyjemność z naszej strony. To nie wy musieliście gotować, to my przygotowujemy dla was wszystkie specjały na tej trasie i do godziny 14 świętujemy ten wspólny pobyt tutaj, w Mławie. Tak więc, szanowni państwo, kto zdąży, przez tych kilka minut niech jeszcze wpada. Wszystko tutaj na was czeka, ale najbardziej czekamy my, bo tradycją tych śniadań, oprócz tego, że jemy, że pijemy, jest to, że się spotykamy i poznajemy. I to jest największa przyjemność podczas wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z.
0: No i pięknie nie podsumował. Pozdrawiamy cię, Hubert, i czekamy na ciebie, aż wrócisz do studia.
1: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: Reklama.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
6: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
7: Po reklamie.
8: Płatne ogłoszenie wyborcze.
9: Pani prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz Iwona Grzybowska, z nami dzień dobry. Co dziś wyróżnia OSM Łowicz na tle innych producentów nabiału?
10: Naszą największą siłą jest połączenie tradycji z nowoczesnością. Inwestycja w nowe technologie, współpraca od 120 lat z rodzinnymi gospodarstwami, kupowanie najwyższej jakości mleka i przetwarzanie na produkty, które są poszukiwane i od dawien dawna kupowane przez naszych klientów.
9: A jak zmieniają się oczekiwania konsumentów wobec produktów mlecznych?
10: Konsumenci są bardziej świadomi, poszukują produktów smacznych, zdrowych, naturalnych, z prostym składem.
9: Plany i kierunki rozwoju najważniejsze dla OSM Łowicz.
10: Promowanie swojej marki zarówno na rynku krajowym, jak i na całym świecie. Umacnianie tej naszej słynnej łowiczanki. Inwestycje w nowe technologie i podążanie za trendami konsumentów i wymaganiami konsumentów.
9: Dziękujemy za poświęcony czas i życzmy sobie smacznego.
10: Smacznego, dziękuję.
8: Płatne ogłoszenie wyborcze.
11: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. W studiu widzę Rafała Piecha.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na wiadomości.
13: Specjalna sprawa służb z premierem po rosyjskich atakach przy polskiej granicy. Pociąg Kijów Express już w Polsce po ukraińskiej stronie został trafiony dronem. Grzybobranie dopiero ruszyło, służby już szukały pierwszych zagubionych w lasach.
11: 14.
13: Wielka narada z premierem po zmasowanym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zbiorą się ministrowie i szefowie służb. Jak wiecie, nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. W trakcie ataków Rosji polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów Warszawa 2 kilometry przed granicą z Polską. Jak ustalił nasz reporter, skład ruszył już w dalszą drogę. W tej chwili jest na wysokości Lublina. Jak informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity, pociąg dojechał na granicę z ponad 6-godzinnym opóźnieniem.
14: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Pociąg został przyjęty od kolei ukraińskich z opóźnieniem około 370 minut.
13: Ukraiński przewoźnik poinformował, że załoga pociągu i pasażerowie zostali ostrzeżeni o możliwości ataku. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Wielkie protesty w Niemczech przeciwko skrajnej prawicy z AfD. Dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły na ulice Berlina, Hamburga, Monachium i Düsseldorfu. Do demonstracji doszło po wygranej partii Alternatywa dla Niemiec w regionalnych wyborach w Saksonii. Uczestnicy maszerowali m.in. z hasłami "Czas działać, wolności trzeba bronić". Część niemieckich polityków postuluje zbadanie możliwości delegalizacji tego skrajnie prawicowego ugrupowania. Są nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. Jak ustaliło Radio Z, 88-letnia kobieta, która zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze, była pacjentką oddziału kardiologicznego. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Gaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
7: Śledztwo prowadzone jest, jak się okazało, nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy ono personelu oddziału, który ma obowiązek troszczyć się o pacjentkę. Mówi mi Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie.
12: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
7: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
13: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Do sprawy jeszcze nie odniosła się dyrekcja szpitala. Sezon na zbieranie grzybów ledwo ruszył, a już zdarzają się przypadki osób, które zgubiły się w lesie. 76-letnia kobieta zagubiła się w powiecie elbląskim, z kolei w powiecie wysokomazowieckim w lesie zabłądził 32-latek. Co zrobić, by grzybobranie było bezpieczne? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
15: Wybierajmy się do lasów, które znamy. Jeśli idziemy sami, zabierzmy ze sobą m.in. wodę, coś do jedzenia, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
16: Zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
15: Warto założyć kamizelkę odblaskową, może ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych. Dobrze jest też zapamiętywać charakterystyczne punkty w danym terenie, by bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyszliśmy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Jeśli zabłądzimy w lesie, nie wahajmy się i zadzwońmy na 112. Uwaga kierowcy, jeszcze informacja dla was. Zablokowana trasa ekspresowa numer 8 na Dolnym Śląsku. Między Węzłami Oleśnica Północa, Oleśnica Wschód w kierunku Wrocławia osobówka uderzyła w bariery. Na miejscu lądował śmigłowiec. Jedna osoba jest ranna. Przejazd prowadzi przez MOP Jonas drogą serwisową do Cieśli. Zdjęcia mamy na X-ie Radio Z News.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Środę na termometrach nawet 25 stopni w ciągu dnia, ale zanim środa, to czeka nas jesienny poniedziałek z temperaturami w okolicach 18-19 stopni, do tego przelotne opady deszczu w całym kraju. A w studiu już Tomek Kasprzyk.
18: Dzień dobry, witam wszystkich zwolenników niedzielnego nic nie robienia, bo właśnie rozpoczynamy czas wolny w Radio Z. Kłaniam się i zapraszam do 19.

Pięknie, muzycznie wpisuje się ta Rihanna w niedzielny czas wolny na antenie Radia Z. 16 minut po godzinie 14. Diamentowa Rihanna za nami sprzed lat, czyli jeszcze bez użycia sztucznej inteligencji. A o sztucznej inteligencji ostatnimi czasy dużo mówi się, do tego stopnia nawet, że mężczyzna podobno pozwał sztuczną inteligencję, bo twierdzi, że ChatGPT wmówił mu, że jest Jezusem. I to nie są żarty. 34-latek z Kalifornii podobno przez dłuższy czas prowadził z chatbotem rozmowy, między innymi o religii i o duchowości. I według niego ChatGPT miał utwierdzać go w przekonaniu, że ma wyjątkową misję i jest postacią o boskim znaczeniu. Najwyraźniej w Dolinie Krzemowej powstał nowy, taki świecki dogmat: prosicie, a będzie wam dane. Z drugiej strony myślę sobie, że gdyby technologia istniała jakieś 2000 lat temu, to problem ze zmianą wody w wino pewnie rozwiązałaby jakaś aktualizacja oprogramowania.

0: Ależ to piękna pieśń sprzed lat. Prócz ciebie nic. Cudowny utwór w wykonaniu Kai i Krzysztofa Kidniańskiego. Miłosna piosenka na antenie Radia Z w niedzielę 13 września. Przeglądałem przed chwilą kalendarz świąt nietypowych i zobaczyłem, że dzisiaj podobno jest dzień całowania chłopaków w usta. To dobre. Myślę sobie też, że to jest taki idealny moment, żeby sprawdzić, czy na przykład czyjś celownik nie potrzebuje pilnej kalibracji.
1: Sponsorem programu był oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karusele i emocje dla całej rodziny.
13: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
16: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
17: Co? No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: proszę bardzo, temat Blue Monday New Order doczekał się kolejnej młodości. Blue Monday, a propos poniedziałku właśnie, od poniedziałku do piątku Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa w Radiu Z w porannym programie Dzień Dobry Bardzo biorą kogoś na tak zwany głośno mówiący. Sprawdźmy, co wydarzyło się ostatnio.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Halo, dzień dobry, z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa.
3: Dzień
2: jest
3: dobry.
2: Pan na głośno mówiącym.
4: A, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie.
2: Witamy.
3: My dzwonimy, proszę pana, bo jesteśmy zaangażowani w kwestię promocji Polski i chcieliśmy państwu kilka jakichś pomysłów podrzucić. Co pan na to?
4: Bardzo proszę, my jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły.
2: My bazujemy troszeczkę...
4: które służą promocji Polski.
3: A, to bardzo dobrze.
2: Super. Troszkę nas tutaj zainspirował prezydent Trump, który tam zmienia nazwy niektórych, no tutaj... i regionów w Ameryce, więc my może pomyśleliśmy, żeby pójść tą samą ścieżką i może takie coś byśmy zaproponowali. Mhm.
3: Co pan na to?
4: Słuch.
3: Przede wszystkim kwestia Bałtyku. Zmienilibyśmy tu na Morze Bałtyckie na biało-czerwone. Co pan na to?
4: Jakby to miało brzmieć?
2: Bo morze biało-czerwone zamiast Bałtyk.
3: Bo jest morze czerwone, jest morze białe tam gdzieś chyba. No czarne jest, ale tu byśmy...
4: Czarne.
2: Nie chodzi o mieszanie też tych mórz i wody, ale po prostu, żeby nazwa była taka nasza, bardziej patriotyczna.
4: Biorąc pod uwagę, na jakim stanowisku pracuję, że nie do końca mogę się prywatnie na ten temat wypowiadać, to może ucieknę do takiej formułki, że musiałbym to skonsultować z naszą regionalną organizacją turystyczną z Gdańska. Co oni na to?
3: Bo to też chodzi o kwestię na przykład Małopolska, no dużo Polska,
2: prawda? A Wielkopolska?
4: Dużo Polska.
2: Wielkopolska, Ogromnopolska.
4: Ogromnopolska.
3: Żeby to stopniować. Z tymi województwami, co kolega wspominał, to nie tak wszystkie, bo na przykład opolskie to po prostu polskie.
2: Zlikwidować. Dobrze?
3: Zlikwidować, polskie. Tak.
2: To dziękujemy serdecznie, że pan jakoś przyjął to ciepło w miarę.
4: Bardzo, bardzo. My jesteśmy naprawdę otwarci.
3: Jakby się władza zmieniła, wie pan, bo różnie może być, to proszę jeszcze tylko uwzględnić, żeby nie mazowieckie, tylko olszewskie wtedy, dobra?
4: Po premierach, wie pan
3: o co chodzi. I oni to lepiej przyjmą.
4: Wie
3: pan o co chodzi.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Służymy pomocą.
2: Służymy.
3: Jakby, proszę dzwonić.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: A kolejny telefon oczywiście jutro w poranku, po 7 rano.

0: Lionel Richie, Angel, także pięknie wpisuje się w czas wolny w Radiu Z. Ale muszę przyznać, że Wojciech Fiodorczuk i Michał Kępa ostatnio, dosłownie kilka minut temu, zainspirowali mnie do tego, żeby trochę poszukać w internecie o różnego rodzaju promocji Polski. No i jest pewien ranking, z którego możemy być dumni, bo został stworzony ranking najinteligentniejszych miast świata. Co prawda bezkonkurencyjnie okazał się Zurich, wygrywając już po raz 7 z rzędu. Na podium też znalazły się Oslo i Genewa, ale Warszawa jest w pierwszej 40. Tutaj zaznaczę, że eksperci oceniali m.in. nowoczesne technologie, transport, bezpieczeństwo, no i oczywiście jakość życia. Warszawa zajęła wysokie, bo 32 miejsce. No, pozostaje tylko pogratulować warszawiakom tak wysokiej lokaty. Najwyraźniej, myślę sobie, te automaty i automatyczne parkometry, a także aplikacje do biletów skutecznie chyba rekompensują fakt, że połowa mieszkańców i tak codziennie pyta na grupach sąsiedzkich, czy u mnie nie ma ciepłej wody, czy u was też, czy to tylko mój pion, czy nie? Radio Z
1: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Słyszysz? To Hostoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hostoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hostoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
20: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
21: Szykujemy skok.
22: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
23: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja.
0: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
21: Świat ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mam nadzieję, że będzie wysoko w zestawieniu listy przełojów Radia Z, bo to nowość. Kygo i Max McMahon, Take Me Back. Niczym taki powiew morskiej bryzy, takie wspomnienia wakacyjne, jakby nie było. Tuż przed godziną 15 w Radiu Z. A to znak, że za moment wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Jesień, 30 stopni, panie kochany.
3: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
2: Ale dzisiaj pan jest letnio ubrany.
3: A, no bo na razie jest ciepło.
4: Całe szczęście, trzeba korzystać.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Michał Wieliński, Radio Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Co powiesz na weekend pełen energii?
16: Tak!
15: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
21: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
20: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
26: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
28: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielę 13 września. W studiu jest już Rafał Piech, a to znak, że czas na najważniejsze wiadomości.
2: Pilna odprawa służb z premierem w reakcji na rosyjski atak przy polskiej granicy. Pożary trawią chorwacką wyspę, ewakuowano ponad 200 osób. Zielona Góra żegna się z winem, dobiega końca 9-dniowe święto. Premier zwołuje pilną odprawę z szefami resortów obrony i spraw wewnętrznych i administracji. Posiedzenie odbędzie się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To reakcja na nocny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Bezzałogowce uderzyły tuż przy granicy z Polską. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Tak jest.
2: Jakich decyzji możemy się spodziewać?
3: No to raczej nieco PR-owy zabieg. Na pewno premier wygłosi oświadczenie na początku tego spotkania. Konkretne ustalenia w większości i tak pozostaną niejawne ze względów bezpieczeństwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że nocny atak był dla Polski realnym zagrożeniem. Drony uderzyły bowiem tuż przy granicy, a odgłosy wybuchów były słyszane w Polsce, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w Jagodzinie, miejscowością, która graniczy z polskim przejściem granicznym w Doruchusku.
3: Dron eksplodował tam na parkingu stacji benzynowej, a jeden bezzałogowiec uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry od granicy. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Wojsko zapewniło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Naszego nieba pilnowały m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Susze i pożary nadal trawią Chorwację. Od kilku dni służby walczą z ogniem na wyspie Bracz, gdzie pożary strawiły 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do miasteczka Milna. Z tego powodu z wyspy ewakuowano ponad 200 mieszkańców i turystów. Jak informują strażacy, po niezwykle trudnej nocy dziś sytuacja znacznie się poprawiła. Gliwice stawiają na lotnictwo. W mieście powstanie fabryka samolotów. Wmurowano już symboliczny kamień węgielny pod inwestycje. Jakie dokładnie samoloty będą produkowane w Gliwicach? O tym nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
5: Powstanie hala montażowo-produkcyjna, magazyn części oraz showroom. Będą tam produkowane polskie ultralekkie samoloty o masie startowej do 600 kg, osiągające prędkość ponad 300 km na godzinę.
7: Gliwice stają się już takim naturalnym miejscem, gdzie ta branża lotnicza ma się dobrze.
5: Mówi prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Fabryka będzie częścią powstającego Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku. W Zielonej Górze kończy się słynne winobranie. 9-dniowy wrześniowy festiwal to coroczna tradycja, która przyciąga tysiące gości, którzy w centrum miasta degustują wina od setek wystawców. Do miasteczka winiarskiego z mikrofonem wybrał się także nasz reporter Adam Kaźmierczak.
14: Przepraszam, dobre było?
16: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
28: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
14: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
28: Zdanie polskie wina naprawdę, tutaj jest właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
2: Ciemną stroną winobrania są pijani pacjenci, którzy oblegają szpitalny SOR. W pierwszych dniach imprezy trafiło tam ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał prawie 5 promili.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Temperatura maksymalna od 17 do 21, chłodniej cały czas w rejonach podgórskich, tutaj 17, a jutro zachmurzenie także będzie duże na południu i na zachodzie rozpogodzenia. Uwaga, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, z tego co widzę, nawet możliwe burze, więc miejcie to na uwadze, zwłaszcza w centrum i na południu. Poza tym temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, chłodniej tylko nad morzem, no i oczywiście w górach.
30: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
29: Radio Z i już. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
0: 5 minut po godzinie 15:00 wkraczamy w drugą godzinę naszego czasu wolnego na antenie Radia Z. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się ponownie. This

No i proszę bardzo, znów wspomnienia wróciły. Got My Mind Set On You i George Harrison w Radiu Z. Ależ to hit sprzed lat. A jak przeglądam różnego rodzaju strony internetowe, widzę, że hitem także jest to, co zrobił pewien pracownik ostatnio sklepu spożywczego. Postanowił chłopina dorobić na tak zwanym wirtualnym recyklingu, czyli zgłaszał w systemie fikcyjne zwroty butelek, a kaucję wypłacał sobie blikiem na konto. Ciekawe. W ten sposób wyłudził ponad 15 tysięcy złotych, więc żartów nie ma. No niestety ten geniusz biznesu, z tego co widzę, zapomniał o istnieniu kamer monitoringu. No i najwyraźniej w tym swoim biznesplanie nie uwzględnił też, że w pakiecie z tą darmową gotówką dostanie też darmowy i w pełni monitorowany pobyt w areszcie.

0: Piękny przebój Dino sprzed lat, Hunter. Ostatniej płyta to chyba 2019 rok, jak dobrze pamiętam, Still on my mind, ale na te informacje myślę, że czekali fani Dido, bo wszystko wskazuje na to, że w 2007 roku artystka może powrócić z nowym albumem i pierwszą od 8 lat trasą koncertową. Z tego co wiem, współpracuje ze swoim bratem Rolo, czyli współzałożycielem zespołu Faithless. No i wszystko wskazuje na to, że niebawem będą nowe utwory.
1: Sponsorem programu było raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
13: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
12: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
13: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
12: A skrócenie szkoleń BHP?
13: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
12: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
13: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
14: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
16: Ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
19: Cześć, tu Jonatan. Słuchacie Radia Z.

0: Dua Lipa i Be The One w Radiu Z o 15.33 w niedzielę 13 września. Może to jest dobra pora, żeby znów uruchomić system głośno mówiący?
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Halo?
3: Halo, dzień dobry, Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, jest pan na głośno mówiący.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dobry.
4: Czy my się dodzwoniliśmy do fotowoltaiki?
2: Fotowoltaiką, pompa mieci pomaga z nami energii, zajmujemy się, nie bać.
3: To mamy takie pytanie, bo my do państwa dzwonimy teraz, a czy to państwo nie powinni do nas dzwonić?
2: Jeżeli państwo dzwonicie do mnie, to znaczy, że taką decyzję podjęliście.
4: No tak, ale fotowoltaikę to zazwyczaj dzwonią od państwa i namawiacie bardzo mocno, tak nachalnie często. A od państwa nie ma żadnego telefonu.
2: No ale do czego pan zmierza? Wie pan co, ja mam klientów z polecenia, ja nie muszę się prosić i nie muszę kupować lidów.
4: Aha, czyli państwo mają inną metodę, tak? Czyli państwo nie będziecie dzwonić, bo wy macie dobre opinie, a zazwyczaj ci, co dzwonią, mają złe opinie, to tak szkoda, że państwo nie dzwonicie.
2: No dokładnie.
3: Aha, no to nie, ale to fajne, to my
2: dobra,
3: to popieramy.
2: Jaki jest cel rozmowy, bo nie bardzo rozumiem.
3: No taki, żeby sprawdzić, czy zawsze... Tak, tak, chcemy sprawdzić, czy zawsze jak ktoś ma fotowoltaikę, to dzwoni po prostu do ludzi. Ale są, rozumiem, takie sytuacje, że nie dzwonicie państwo, tylko do was się dzwoni.
2: Dokładnie.
4: No to fajnie. I dobre macie te fotowoltaiki teraz, wy akurat?
2: Coś przerywa, nie słyszę pana.
4: Czy macie dobre w porównaniu z innymi mocne urządzenia?
2: Co to znaczy dobre i mocne?
4: No dobre, tanie.
2: Proszę pana, dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby klient dostał odpowiednią ofertę i był zadowolony.
3: Aha.
2: Tyle. Podstawowa rzecz, sprzedaży.
4: No to chyba.
3: No dobra, no to super. To bardzo dziękujemy. To się fajnie z panem gadało, musimy powiedzieć. Bo to ja zawsze jak z fotowoltaiki dzwonię, to jest rozmowa niefajna, a z panem.
2: Dobrze, proszę pana, bo ja na razie nie wiem, w jakim celu państwo dzwonicie. Czy państwo chcecie mi sprzedać jakąś usługę, czy chcecie, żebym wam zamontował fotowoltaikę?
4: Znaczy, my mamy noże do sprzedaży, ale to nie wiem, czy będziemy wciskać.
2: Nie, to nie jestem zainteresowany tym tematem.
4: Nie chcę pan.
3: No dobrze. Dobra, bardzo dziękujemy w takim razie. Wszystkiego dobrego.
4: Dzięki. Dzień.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: No i proszę bardzo, jak pięknie. Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa wkręcają codziennie w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z po 7 rano. A przed nami Igor, który śpiewał nawet o wkręcanych. Jeszcze wtedy, jak to nie było modne.

0: Takie utwory same się w radiu grają i same się słuchają. Happiness is so sad. W Radiu Z Swedish House Mafia i Ligili. Patrzcie, niedziela, 13 września, leniwe, niedzielne popołudnie, czas wolny, a tyle się dzieje. Na przykład polscy 15-latkowie, z tego co widzę, wypadli powyżej średniej Unii Europejskiej w międzynarodowym badaniu sprawdzającym wiedzę z matematyki, czytania ze zrozumieniem i z nauk przyrodniczych. Szczególnie wysokie wyniki osiągnęli w naukach przyrodniczych, ulegając jedynie Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwajcarii, a badanych było ponad 90 krajów i regionów, więc szapowa, żartów nie ma. Wygląda na to chyba, że nasi nastolatkowie potrafią doskonale rozwiązywać najbardziej skomplikowane naukowe łamigłówki. A może wszystko po to, żeby jakoś rozgryźć algorytmy polskiego systemu edukacji? Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
22: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tak, oto po królewsku kończymy kolejną godzinę naszego spotkania w Radiu Z w czasie wolnym. King, Years and Years, tu 3 przed godziną 16, bo za moment wiadomości.
1: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już w czwartek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielne popołudnie 13 września. W studiu jest już Rafał Piech, a zatem czas na wiadomości.
2: Prezydent na dożynkach. Jego kancelaria zapewnia, że jest informowany na bieżąco o wszystkich zdarzeniach. Alarm z powodu drona na Litwie. Zamknięto lotnisko w Wilnie. Czeka nas jeszcze tydzień kalendarzowego lata. Sprawdzamy, co nas czeka w pogodzie.
0: Szesnasta.
2: Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki gości wraz z małżonką na dożynkach w Tryńczy na Podkarpaciu. O poranku Rosja zaatakowała dronami blisko polskiej granicy. Jeden z odrzutowych dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Bezzałogowce trafiły także m.in. w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na szczęście nikt nie został ranny, a jak wiecie z Radia Z, skład po kilku godzinach ruszył dalej. Mieszkańcy przygranicznych terenów na Lubelszczyźnie otrzymali alerty RCB. W niektórych powiatach zawyły syreny. Za godzinę w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa premiera z udziałem ministrów. Litwa na krótko zamknęła lotnisko w Wilnie po informacji o możliwym dronie w przestrzeni powietrznej. Wstrzymano starty i lądowania samolotów z bazy na północy kraju. Poderwano myśliwiec NATO. Po niespełna godzinie alarm odwołano, a władze zapewniły, że nie ma zagrożenia. Wcześniej w nocy radary wykryły obiekt na południu kraju, który prawdopodobnie wleciał na Litwę znad Białorusi i skierował się dalej w stronę obwodu królewieckiego. Ciąg dalszy zamieszania wokół nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Otoczenie Karola Nawrockiego ma wątpliwości, czy minister obecnego rządu Maciej Berek, wybrany przez Sejm do Trybunału, ma odpowiednie uprawnienia, żeby w tym Trybunale zasiadać. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki domaga się wyjaśnień od marszałka Sejmu, a Włodzimierz Czarzasty nic wyjaśniać nie zamierza, tylko żąda zaprzysiężenia Berka. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że ich kandydat ma kompetencje, podkreślał Michał Szczerba.
6: Pan dr Maciej Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe. Jeśli chodzi o kwestię wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu radcy prawnego, jest stosowne zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która zaświadczyła i potwierdziła i powinno to rozwiać wszystkie wątpliwości polityczne, które się w tej sprawie pojawiają. Doktor Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat.
2: Tak odpowiadał na to Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z.
20: Szczególny ma pokazać, pytań, że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Ale wie pan, że KPRM nawet odpisał i różne instytucje, że on nie pracował tam jako radca prawny. To co prezydent ma zrobić w tej sytuacji? Czy pan, jeżeli by pana poprosili, gdy pan składał CV, proszę udokumentować swój okres pracy, to dla pana było to normalne.
2: Kancelaria Sejmu oczekuje niezwłocznego zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału, ale może go spotkać taki sam los co 4 z 6 wybranych wcześniej sędziów, czyli nieodebranie ślubowania przez prezydenta. Do kalendarzowej jesieni jeszcze 10 dni. Spadają liście i temperatura, ale lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i czekają nas dni, gdzie zobaczymy słońce i przyjemne wartości na termometrach. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
0: W najbliższych dniach czeka nas typowa dla tego czasu w roku zmienna pogoda, mówił mi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
21: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni.
0: Trzeba się za to liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Bardzo przyjemnie i słonecznie, zwłaszcza w środkowej i południowo-wschodniej części kraju zapowiada się połowa przyszłego tygodnia, a przed kolejnym weekendem znów nieco się ochłodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas najprawdopodobniej mocno deszczowy listopad. Teraz w Radiu Z zapraszam na wiadomości z druku.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Zablokowana ekspresowa 8 na Dolnym Śląsku między węzłami Oleśnica Północ, Oleśnica Wschód w kierunku Wrocławia. Wypadek 2 osobówek. Zalecany objazd na węźle Szczodrów. Na drogi lokalne przejazd poprowadzono przez MOP Jonas drogą serwisową do Cieśli. 3 kilometry ma zator na A1 na wysokości miejscowości punktu Główno. Tam utrudnienia są na trasie w kierunku węzła Łódź Północ. Służby informują także o uszkodzonej rogatce na przejeździe kolejowym w Rogoźnie w Wielkopolsce. To droga numer 11 między Garbatką a Żołędzinem. Tam ograniczono prędkość i ustawiono znak stopu na przejeździe. Te utrudnienia mogą potrwać do końca września. A jeżeli wy widzicie utrudnienia, możecie ostrzec innych kierowców.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Znaczy pogoda będzie sprzyjać kierowcom? Sprawdźmy. Zachmurzenie duże i całkowite w nocy. Okresami opady deszczu, a na zachodzie także silne zamglenie ograniczające widzialność do 300 metrów. Uważajcie. A jutro temperatura od 17 do 20, nieco chłodniej na wybrzeżu. Tutaj 16, podobnie zresztą w górach 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

Alvaro Soler, El Mismo Sol w Radiu Z w czasie wolnym. W niedzielę 13 września, kwadrans po 16. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnym odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego niedzielnego spotkania i mam informację, która jest normalnie petardą. Nie wiem, czy wiecie, ale jedna z najdroższych roślin świata rośnie w Polsce, pod Radomiem. Chodzi o wasabi, czyli japoński chrzan, którego kilogram podobno może kosztować nawet 1500 zł. A taka wysoka cena bierze się m.in. z tego, że ta uprawa jest bardzo wymagająca. I co ciekawe, jest to jedyna plantacja wasabi w kontynentalnej Europie. Tutaj, pod Radomiem. Czyli jedno jest pewne. Łzy w oczach przy jedzeniu tego podradomskiego sushi będą w pełni uzasadnione. Po dwukroć. Albo przez ostrość, albo przez paragon.

0: kolejne piękne muzyczne wspomnienia sprzed lat w naszym dzisiejszym popołudniowym spotkaniu w Radiu Z. Ironic i Alanis Morissette. Tymczasem okazuje się, że w Polsce ponownie pojawił się bardzo rzadki grzyb. Ponad 120 lat go nie było. No, to będzie ważna informacja dla grzybiarzy. Wrócę do niej za moment. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
20: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
22: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
23: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
22: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda. Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: już nie tylko znana z Radia Z, ale także z Virali. Back to Friends i Sombr w Radiu Z. A my powracamy do tak zwanego systemu głośno mówiącego, bo codziennie rano, w dzień dobry bardzo, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa wkręcają.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
4: Chcielibyśmy zapytać, co tam?
2: A kto?
4: Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk.
3: Pytanie, co tam?
2: Jak co tam? Tam?
3: Jak tam, tak, jak no, leci?
2: No super, dziękuję.
4: A, to dobrze, bo kurczę, tak dzwonimy, byłem panu po Polsce, po różnych miejscach, różne są historie.
3: Różnie ludzie reagują.
4: A pan widzę na pozytywnie, to fajnie.
2: No bo ja jestem ogólnie bardzo pozytywny człowiek.
4: A, to bardzo dobrze, super. Bardzo dobrze. Ale żadnych problemów nie ma, nic nie pomóc, nie doradzić, nic.
2: Problemy?
4: No.
2: Problemy to bardzo złe słowo. Nie staramy się nie używać tych zwrotów.
3: A czym pan żyje teraz?
2: Na tapecie to mam akurat zlecenie, które właśnie muszę potwierdzić.
4: A, to może nie będziemy za bardzo przeszkadzać, bo to też nie nasza rola, żeby ludziom przeszkadzać, tylko tak się wsłuchać po prostu w naród.
2: No, super. No. Jeszcze się nie zmierzy.
4: A tą aferą...
2: Jeszcze pan... się nie zmierzy, że ktoś słucha narodu.
4: No tak, no staramy się, ale niech pan powie, na przykład ta afera z tą Jabłczyńską aktorką. Pan słyszał o tym?
2: No nie. No,
4: że miała zagrać.
3: Bardzo ten... dobrze, że nie słyszał pan, bo no to
4: nie ma co słychać.
3: To tylko
4: dobrze.
3: Człowiekowi zajmuje ten. A tu panu pieniądze jakieś padną, czyli ty biznes jakoś idzie, prawda? Pomimo tych podatków, tego wszystkiego, ZUS-ów.
2: No, żyjemy w tym matrixie, jakoś musimy żyć, prawda?
4: No tak. A niech pan powie, zdrowie jest też, wszystko tutaj jest okej?
2: Okay? Oby nie było gorzej.
4: Aha, no i to...
3: Czyli stabilnie no. Można powiedzieć, że jakoś...
2: No raczej tak. A to... no, bo ja nie jestem takim 100% Polakiem.
4: A tam... No, chociaż nie wiadomo, a to kim pan jest w takim razie?
3: Podejściu do życia.
2: No nie, no ważne jest być pozytywnie nastawionym do życia, nie?
3: No i to dobrze.
4: To jest
2: no i o to chodzi, nie? I o to chodzi. I o to chodzi, no tak powinno być. Tak powinno być. Cieszę się niezmiernie.
4: Super.
2: Pozdrawiam serdecznie.
4: Dzięki.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: szczęście to wygląda. Iść rano do lasu i nie wrócić z pustymi rękoma, jeżeli chodzi o grzyby. To jest dopiero szczęście. Wracamy do grzybów, bo ważna informacja się pojawiła po 126 latach w Polsce. Ponownie pojawił się grzyb, który nazywa się twardziak bruzdowaty. To jest niezwykle rzadki grzyb, którego obecność wcześniej potwierdzono tylko raz. No proszę bardzo, grzyb, z tego co wiem, wyróżnia się cynamono-brązowym kapeluszem pokrytym promieniście ułożonymi łuskami. Co prawda jest się go nie da, no ale stanowi ważny sygnał dla obserwatorów przyrody. No ale wiecie, jak to z grzybami jest w Polsce. Nie chodzimy przecież na grzyby po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni nie mieli.
1: Reklama. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
6: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To był Duke Dumont w Radio Z Ocean Drive. No i dojechaliśmy prawie do godziny 17. Już za moment wiadomości Radia Z. Radio Z i
1: już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Kochamy góry, proszę Pana.
3: Piękne widoki.
2: Co roku przyjeżdżamy.
4: Trzeci raz już jesteśmy.
5: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
17: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
20: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
20: Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
23: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
22: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja.
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
24: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielę 13 września. W studiu jest już Rafał Piech, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
3: Prokuratura zajmuje się tragedią w Koninie. Z okna szpitala wypadła 88-latka. Radosław Sikorski o ataku Rosji, bezpieczeństwo Polski i Ukrainy nierozerwalnie związane. Mamma Mia w szwedzkich wyborach. Posłuchajcie nowego wykonania utworu Abby.
0: 17.
3: Trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia kobieta wypadła z okna na trzecim piętrze. Teraz policja i prokuratura ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już teraz sprawdzone informacje w tej sprawie ma reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Postępowanie na razie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Kluczowe jednak dla sprawy będą przesłuchania osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia, mówi mi Maria Baranowska z konińskiej policji.
6: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
4: Mimo przeprowadzenia reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Radosław Sikorski o ataku Rosji przy polskiej granicy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy. On już przeszedł przez drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Minister w ten sposób skomentował atak dronów na zachodnią Ukrainę, z których dwa uderzyły tuż przy polskiej granicy.
7: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
3: Jeden z dronów uderzył m.in. w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na szczęście nikt nie został ranny, a skład po kilku godzinach ruszył dalej. W tym samym czasie, ale w innym pociągu byli wysocy rangą europejscy politycy i dyplomaci. Wśród pasażerów wracających z Kijowa byli m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradca kanclerza Niemiec. Skład zatrzymał się w nocy z powodu alarmu. Ostatecznie ostrzeżenie odwołano, nikt też nie ucierpiał. O tym, co działo się w nocy na zachodzie Ukrainy i atakach tuż za naszą granicą, rozmawiają służby. W siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwa właśnie specjalna odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów. Utwór Abby wspiera kandydatkę w szwedzkich wyborach parlamentarnych. 79-letni współzałożyciel legendarnego zespołu przerobił przebój Mamma Mia, aby wesprzeć lewicową kandydatkę opozycji Magdalenę Andersson. A że w Szwecji nie ma ciszy wyborczej, muzyk zasiadł przy pianinie ustawionym w siedzibie partii i zagrał.

0: Śpiewali w centrum Sztokholmu zwolennicy kandydatki. Szwedzi biorą udział w niezwykle zaciętych wyborach, w których stawką jest albo powrót lewicowej opozycji do władzy, albo wejście skrajnej prawicy do rządu po raz pierwszy w historii. Na wiadomości o godzinie 18 zapraszam już w imieniu Oli Wojciechowskiej, a jeszcze ode mnie teraz wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic między węzłami Piątek a Łódź Północ. Osobówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Problemy i wahadło także na Krajowej 62 w Podlaskiem w pobliżu miejscowości Drohiczyn. Zderzenie osobówki z motocyklem. Uważajcie także jadąc przez Tarnowo Podgórne w Wielkopolsce. Z powodu uszkodzonego wiaduktu drogowcy zamknęli dwa pasy na Krajowej 92 w kierunku Świecka. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Widzicie utrudnienia? Dajcie znać o tym innym kierowcom.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
3: A w nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Na zachodzie także silne zamglenia ograniczające widzialność. Uważajcie na drogach. Jutro temperatura maksymalna od 17 do 20. Chłodniej na wybrzeżu, tutaj około 16 i podobnie zresztą w górach od 14 do 17. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: 5 minut po godzinie 17 rozpoczynamy kolejną część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radiu Z w niedzielę. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się ponownie. A w tej godzinie jeszcze pojawi się coś związanego z premierą filmową. Ktoś, to najważniejsze. Nie oddalajcie się.

To był Stay i Justin Bieber, natomiast widzę, że za kilka dni, bo to będzie 30 września, do kina wchodzi Lalka, nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa. I za kilka chwil w Radiu Z zajrzymy za kulisy tej produkcji.

0: To był wielki przebój Nataszy Bedingfield sprzed lat, Unwritten w Radiu Z. 18 minut po godzinie 17, dziś niedziela, 13 września, więc dwa tygodnie z małym hakiem i 30 września myślę, że spotkamy się w kinach, bo do kin wchodzi Lalka, nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa. No i zdecydowanie myślę, że jest na co czekać, bo to jedna z najbardziej chyba wyczekiwanych polskich premier tej jesieni. Magda Barczyk miała okazję porozmawiać z Marią Dębską, która wciela się w Kazimierę Wąsowską. Aktorka zdradziła, jak wyglądały kulisy jej pracy.
1: Czy masz może w pamięci jakiś taki wyjątkowy moment, może jakąś wyjątkową anegdotę z planu, której no, my oczywiście w efekcie ostatecznym pewnie nie zobaczymy na efekcie kinowym, ale jest coś, co być może zostało za kulisami i możesz nam to zdradzić?
2: No przeżyłam na przykład słynny bunt konia, gdyż ja jeździłam konno w tym filmie i trenowałam, bo nie umiałam wcześniej jeździć konno, więc trenowałam, bo Wąsowska, przeczytałam w scenariuszu, wygrywa z Wokulskim gonitwę i mówię, o Boże, to trzeba pocisnąć. No i trenowałam na tym koniu i faktycznie on się zestresował i dużo było tam trudnych, były trudne warunki i odmówił współpracy. Nie chciał po prostu ruszać naprzód i wszystko, co działało wcześniej, przestało działać. Kiedy się ja denerwowałam, to on się jeszcze bardziej denerwował, ale no udało się, ale pamiętam, że był to ogromny stres, bo ja też kocham zwierzęta i nigdy bym nie chciała go jakoś zmuszać za bardzo do czegoś i to było naprawdę trudne, ale no tych scen było naprawdę wiele. Było, mam taką scenę, w której gram na fortepianie etiudę rewolucyjną i ten cały skład, który wymieniłam przed chwilą, siedzi i patrzy i słucha mnie. I ja myślałam, że odlecę, bo się tak stresowałam, no bo też w filmie trzeba powtarzać wielokrotnie, wiele razy, a w muzyce klasycznej jest tak, ja grałam przez lata na fortepianie, więc no miałam już to doświadczenie, że trochę jak w sprincie, czyli no sprint biegnie się raz, nie biegasz od rana kilka razy i nie biegasz sprintu kilka razy z rzędu, no bo ten jeden musi być szybki i z takim trudnym utworem jak Etuda Rewolucyjna to jest, no to tak naprawdę możesz zagrać dwa razy, a potem już będzie coraz gorzej, bo usztywniasz się coś, no i faktycznie jak już wszystko było dobrze ustawione, to ja już czułam, że mi się spina i że patrzą na mnie i siedzą, pamiętam, z podglądem jeszcze patrzyli pani Krystyna, pan Jan Englert i myślałam, miałam po prostu ciemno przed oczami, więc to był taki stres i ta scena jest, także to państwo zobaczą.
0: Nie odchodźcie za daleko, bo już za chwilę kolejne kulisy Lalki.
3: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Po reklamie.

0: Muzycznie także akcent filmowy się pojawił dzisiaj. Google Dolls i Iris za nami. No to jeszcze na moment wróćmy do nowej lalki, bo żeby przenieść się do świata Bolesława Prusa, nie wystarczy dobrze zagrać. Trzeba też odpowiednio wyglądać, a stroje z epoki, choć na ekranie robią wrażenie, oczywiście, to dla aktorów bywają niezłym wyzwaniem. Jak się w nich grało? O to Marię Dębską, czyli filmową Kazimierę Wąsowską, zapytała Magda Barczyk.
1: A powiedz, jaka jest recepta na wytrzymanie na planie, przypuszczam, że całego dnia, w sukni ważącej ponad 10 kg?
2: To bardzo pomaga, że to były naprawdę dzieła sztuki. Ja mam dość duże szczęście do takich projektów, gdzie marznę, jestem w lesie, jestem w błocie, zabijają mnie, jestem cała we krwi i tak dalej. I tutaj nagle znalazłam się po prostu w jakimś księżniczkowym świecie, gdzie fantastyczny Tomek Osoliński z Kasią Lewińską szyją po prostu ręcznie suknie dla mnie. No, marzenie. I miałam też taką po prostu dziewczyńską przyjemność z tego. No, ale jak minęło kilka godzin w tych sukniach, to zaczęły się schody. Miałam też jedną suknię, która była zabytkiem z Rzymu sprowadzonym, bo jedyna nie była szyta i ona naprawdę ważyła ponad 10 kilo. To jest dość gruba anegdota, ale chyba opowiem ją, bo różne czynności są trudne w tych sukniach. Na przykład jedzenie, no ciężko się je, bo czujesz, że jakby zostaje tu, bo tu jest ściśnięte. Toaleta jest wyzwaniem ogromnym i my się wymieniałyśmy różnymi tipami, jak, że tak powiem, w małej, one były, bo to było ciekawe, były powiększone toalety przez nasze suknie.
1: Wow.
2: Ale no, przede wszystkim one, poza tymi żartami, bardzo pomagają, bo ta postawa była inna, gesty były inne w tamtych czasach i my mieliśmy specjalistkę, panią od Savoir Vivre z XIX wieku. My ją prześladowałam, pytając o wszystko, ale w tej sukni po prostu nie jesteś w stanie się garbić, bo cię boli. Nie jesteś w stanie się pochylić, no bo po prostu jesteś automatycznie wyciągnięta i gesty masz, tylko ręce ci chodzą, bo to jest niemożliwe, więc to bardzo pomaga. I mi to bardzo pomogło w ogóle w budowaniu postaci. I ten gorset niejednokrotnie miałyśmy, żartowałyśmy sobie w środku nocy po prostu. Przepraszam, czy ktoś ma nóż, muszę to rozciąć, bo naprawdę to boli. Ale no warto, warto, to jest wyjątkowe. Jak to obejrzałam, to mówię sobie, Boże, ale mam szczęście zawodowe, naprawdę takie niesamowite.
0: Przypominam, premiera lalki już 30 września.

0: kolejny muzyczny i filmowy akcent za nami. To był 85. rok i słynne nagranie z krążka, z filmu w zasadzie, Ogień świętego Elma. John Parr w Radiu Z. A jeszcze przed 18, przed wiadomościami, parę muzycznych perełek, więc nie oddalajcie się od Radia Z. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
22: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
23: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
24: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
25: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
26: Po reklamie.

0: Coś mi się wydaje, że z takimi utworami to jesień i zima na mnie straszna. Nowość na antenie Radia Z, Lost Frequencies z brazylijskim akcentem Mari Froes, Paraíso. Tuż przed 18:00, za moment wiadomości Radia Z.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Już jutro około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
0: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
8: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
0: Tu na Radio Z w niedzielę 13 września. W studiu jest już Ola Wojciechowska, a zatem czas na wiadomości.
17: Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Najbliższe tygodnie będą kluczowe. Polscy lekarze lecą do Sierra Leone z misją przez uśmiech do serca. W Zielonej Górze święto wina, a na Sorach walka z jego skutkami.
0: Osiemnasta.
17: Pilna narada polskich służb po nocnym ataku na zachodnią Ukrainę. Donald Tusk ostrzegł przed eskalacją ze strony Rosji i powiedział, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie czas, w którym Rosja będzie atakować ze wzmożoną siłą. Transmisji z narady wysłuchał Marcin Friedrich, który jest ze mną w studiu.
0: Tak jest.
17: Marcinie, czy premier mówił o możliwych scenariuszach rosyjskich ataków?
20: Mówił o scenariuszach najbardziej pesymistycznych, które ma nadzieję, że się nie sprawdzą, ale nie sprecyzował, o co może chodzić. Mówił też, że ma nadzieję, że nie będą to ataki na polskie koleje czy zakłady, a o próbach ataku na przejście graniczne informowały go wcześniej i nasze służby, i służby sojuszników.
21: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
20: I tak się stało. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej po ukraińskiej stronie, a to 2 kilometry od terminala granicznego w Dorohusku.
17: A co z atakiem na pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy? Czy o tym też wspomniano podczas tej narady?
20: To właśnie był jeden z zaskakujących wątków tego posiedzenia. Komendant Straży Granicznej, generał Robert Bagan, wspominał, że strona ukraińska przekazała nam informację o uderzeniu drona w lokomotywę, ale pociągu towarowego.
22: Skład tego pociągu składał się z pustych cystern. To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić.
20: A przypomnę, że o ataku na pociąg pasażerski informowały wcześniej na telegramie ukraińskie koleje.
17: Z informacji Sztabu Generalnego wynika, że w nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę wykorzystano około 700 dronów i kilkudziesięciu rakiet balistycznych. Tymczasem Donald Trump ostrzegł Wołodymyra Zełenskiego, by ten nie atakował rosyjskich instalacji i zapasów paliwa. Prezydent USA twierdzi, że za problemy z dostępnością diesla odpowiada wojna między Rosją a Ukrainą, a nie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Będą leczyć i pomagać. Dwaj polscy lekarze, kardiolog i stomatolog, lecą z medyczną misją do Afryki. Duet nieprzypadkowy. Medykom przyświeca hasło przez uśmiech do serca. Chcą diagnozować i leczyć mieszkańców Sierra Leone, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
23: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie serce, czyli część serca. Także przez uśmiech do serca oznacza, że będę leczył ja. Część od strony jamy ustnej. Piotr będzie się zajmował leczeniem serca. No to wszystko razem jest ze sobą spójne.
17: Lekarze wylatują w październiku i zamiast zacisza gabinetów wybrali miejscowy szpital i plenery w okolicznych wioskach. Największe w Polsce święto wina trwa w Zielonej Górze. W ten weekend odbywa się tam znane od setek lat winobranie. Wydarzenie przyciąga tysiące entuzjastów białego i czerwonego trunku, nie tylko z kraju. Na degustacji był też nasz reporter Adam Kaźmierczak.
24: Jak się Państwo bawią?
25: Dobrze.
24: Widzę, że degustują Państwo.
25: Tak, wino słodkie. Bardzo dobre. Nazwy nie powtórzę.
26: My nic nie degustujemy, proszę pana, my tylko nabywamy.
24: I co panowie nabyli?
27: Regionalne wino, aromatyczne, kwiat dzikiego bzu, marakuja.
28: Dla nas jako wystawców jest to ogrom pracy, ogrom zaangażowania. Myślę, że tego typu wydarzenia powinny być regularnie co rok w Zielonej Górze.
17: Zielona Góra słynie ze swoich winnic, a winobranie to jedno, skutki to drugie. Widać je na Sorach. Tydzień temu, w pierwszy weekend winobrania, lekarze Szpitala Uniwersyteckiego przyjęli ponad 200 pacjentów, w tym 25 osób w stanie skrajnego zatrucia alkoholowego. W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Stoicie na 60. jedynce w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Nowej Wsi Ełckiej osobówka zderzyła się z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Suwałk. Uważajcie na A1 w kierunku na Katowice. Między węzłami Piątek a Łódź Północ auto osobowe wjechało między bariery. Zakończyły się utrudnienia na 60. dwójce na Podlasiu. Między Drohiczynem a Siemiatyczami osobówka zderzyła się z motocyklem. Trasa jest już przejezdna. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej drodze, dajcie znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
29: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: A dzisiaj w nocy temperatura minimalna od 8 na Podkarpaciu do około 12 w centrum i nawet 15 na zachodzie i nad morzem. Chłodniej w Bieszczadach, tam maksymalnie 7. Wiatr na ogół słaby południowy i południowo-zachodni. A jutro opady w centrum i na południu. Temperatura maksymalna do 20, nieco chłodniej na wybrzeżu. Tutaj około 16-17 stopni.
3: Programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

Tak oto właśnie się relaksujemy niedzielnym popołudniem w Radiu Z. 13 września. To jest czas wolny. Kwadrans po 18. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. A propos relaksu, to my mamy relaks, ale podejrzewam, że niektórzy będący nie tak dawno w Tarnowskich Górach nie mogą mówić o relaksie, jeżeli jechali kolejką górską. Słyszeliście o tym? W Tarnowskich Górach kilka osób zawisło prawie 20 metrów nad ziemią, gdy awaria prądu unieruchomiła kolejkę górską. Naprawdę, zanim strażacy zdążyli rozwinąć drabiny, obsługa na szczęście przywróciła zasilanie i wszystko dobrze się skończyło, ale wygląda na to, że w cenie tego biletu pasażerowie dostali taki pakiet premium, czyli ekscytujący widok na panoramę miasta i wyjątkową okazję do przemyślenia wszystkich swoich życiowych decyzji.

0: Ależ to nam się pięknie dzisiaj poukładało. Kolejny muzyczny i filmowy akcent. 83. rok i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Flashdance. Maniak, Michał Sombello.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
16: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Po reklamie.

0: pięknie się tego słucha. Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Mam nadzieję, że wysoko będzie w zestawieniu listy przebojów Radia Z. Gdzie znajduje się? Sprawdźcie na radioz.pl, na naszych stronach internetowych i głosujcie. Mam nadzieję, że będzie wysoko. Przy okazji przypomniał mi się koncert Michaela Patricka Kelly'ego na Poland Rock Festiwalu 2 lata temu. Kto był, ten wie. Przepiękny obrazek, przepiękne wspomnienia. Być może także do zobaczenia jest gdzieś w sieci. Sprawdźcie. Obserwuję różnego rodzaju rzeczy związane z AI i widzę, że współczesne algorytmy potrafią tworzyć spersonalizowane ścieżki dźwiękowe nawet w ułamku sekundy. To jest dobre. Najnowsze systemy, takie gamingowe i aplikacje do biegania na przykład, potrafią skomponować unikalny utwór, który idealnie dopasowuje się do naszego tętna, tempa kroku, zmieniając się nawet z każdą sekundą. I to jest niewiarygodne, bo nawet komputer, kurczę blade, zauważy, kiedy leniwie człapie do sklepu po chipsy.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicisz wrócił.
21: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
20: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
25: W
0: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

0: Cry For You. Ślicznie, muzycznie zamykają tę godzinę w Radiu Z, bo niespełna 5 minut pozostało do 19. Za moment wiadomości. Radio Z i
1: już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Jesień, 30 stopni, Panie kochany.
3: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
2: Ale dzisiaj Pan jest letnio ubrany.
3: A, no bo na razie jest ciepło.
4: Całe szczęście, trzeba korzystać.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Michał Wieliński, Radio Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Po reklamie.
0: Tu Radio Z w niedzielę 13 września. W studiu jest już Ola Wojciechowska, a zatem czas na wiadomości.
2: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. Rosja ma groźniejsze drony i może ich użyć przeciwko Polsce, ostrzega Donald Tusk. Autostrada A2 coraz droższa. Rząd analizuje rozwiązanie umowy.
0: 19.
2: Tragiczny wypadek turysty w Tatrach Wysokich. Pod Gerlachem zginął 36-letni Polak, który spadł z kilku metrów z batyżowieckiej próby. Przypadkowy świadek zawiadomił słowackich ratowników, którzy stwierdzili zgon. Towarzyszący Polakowi 40-latek nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny i został przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosja może sięgnąć po broń, która zwiększa zagrożenie dla Polski, ostrzega premier Donald Tusk. Chodzi o drony z napędem odrzutowym, których zasięg i precyzja są niepokojące, powiedział premier podczas odprawy z szefami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
3: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. No, są niepokojące. Tylko nasze przygotowanie, takie maksymalne, to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
2: Donald Tusk dodał, że Polska musi być przygotowana także na scenariusz, w którym rosyjskie drony zostaną wykorzystane do zakłócania działania kolei czy zakładów pracy. Ziemniaki towarem deficytowym. W Europie brakuje głównie odmian na frytki, chipsy i produkty garmażeryjne. Rolnicy zasadzili ich mniej, bo w poprzednim sezonie ziemniaków było za dużo. Tegoroczne zbiory są mniejsze, bo swoje dołożyły także upały i susza, zwłaszcza we Francji, Hiszpanii i Belgii. A jak jest w Polsce? Na jednej z plantacji był reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
4: Rolnicy już teraz liczą straty. Ziemniaki na polu są popalone i jest ich wyraźnie mniej. Kamil Gągoł ze wsi Łuszczów na Lubelszczyźnie mówi mi, że z suszą się nie wygra.
7: O, zobaczy. Proszę pokazać. Zobaczy mam. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
4: Rolnik dodaje, że ziemniaków może być nie tylko mniej, ale w górę pójść mogą ceny lubianych przez nas frytek, placków czy klusek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Obejść smakiem możemy się już jesienią, gdy świeżo zebrane ziemniaki lądują na półkach w sklepach. Trudne i bardzo drogie życie polskiego kierowcy. Z nóg ścinają ceny paliw na stacjach benzynowych, ale nie tylko one. Od dziś kolejny raz idą w górę opłaty na autostradzie A2. Przejazd 50-kilometrowym odcinkiem kosztuje 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Z kierowcami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
11: Wcześniej 40 zł, teraz podwyżka o złotówkę. To boli?
25: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
11: Co jakiś czas ta złotóweczka podnosi i teoretycznie tego nie odczuwamy, ale razy wszystkich ludzi to jednak trochę, jakbyśmy się podzielili we dwóch, to dobrze by było, nie?
26: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
2: To podsumujmy. Pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł. Podwyżką sprzeciwia się rząd. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa ze spółką Autostrada Wielkopolska obowiązuje jeszcze przez 11 lat. A gdzie się teraz jeździ najtrudniej? Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Ruch wahadłowy jest na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Pomiędzy Grudziądzem i Iławą dachowało auto osobowe. Zablokowany jest lewy pas na A2 w kierunku Poznania. Między węzłami Łowicz, Łódź Północ zderzyły się dwie osobówki. Uważajcie też na zator na ekspresowej Piątce na Dolnym Śląsku. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w stronę Poznania. Ruch korkuje się na wysokości Kryniczna. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej drodze, dzwońcie do nas.
27: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
28: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Przyglądam się prognozie i widzę, że w nocy temperatura minimalna 8 stopni na Podkarpaciu, 12 w centrum, 15 na zachodzie i nad morzem, a jutro zwłaszcza w centrum i na południu opady deszczu, ale w miarę ciepło, do 20 stopni. Generalnie nieco chłodniej na wybrzeżu, tutaj będzie około 16 stopni.
28: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Co powiesz na weekend pełen energii?
14: Tak!
13: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
0: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut,
0: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Już jutro od 5.30.
2: Reklama.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
17: Słuchacie Radia Z w niedzielny wieczór, 13 września. W studiu jest już Ola Wojciechowska, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
18: Rosja tłumaczy nocny atak na zachodzie Ukrainy. Dron uderzył w pociąg. Dzielny bóbr i czarny obrońca. W polskich lasach trwają wojskowe manewry. Koniec zgadywania przy odcinkowych pomiarach prędkości. Będą nowe znaki.
17: 20.
18: Kreml tłumaczy się z nocnego ataku na zachodzie Ukrainy. Celem była infrastruktura kolejowa wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego z Europy, poinformował resort obrony Rosji. Nad ranem, jak podała strona ukraińska, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Wołodymyr Zełenski ocenił, że atak był celowy i wymierzony także w obiekty cywilne, zwłaszcza na zachodzie Ukrainy. Premier Donald Tusk nie potwierdził informacji, że celem był pociąg pasażerski. Terroryzm rosyjski nie puka do drzwi. On już przez nie przeszedł, a wojna hybrydowa toczy się w sposób kinetyczny. Przestrzegał dziś w Kijowie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że wojna w Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo Polski.
19: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
18: Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Garani-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, a drugi 5 kilometrów. Tymczasem do trudnych i najbardziej wymagających sytuacji na polskich granicach przygotowują się żołnierze z lubuskiej dywizji kawalerii pancernej. Jutro ruszają ćwiczenia taktyczne Dzielny Bóbr 26, część większego cyklu ćwiczeń Czarny Obrońca 26. Wojskowi będą wykorzystywać doświadczenia z wojny w Ukrainie, w tym użycie dronów i pojazdów autonomicznych. Manewry odbędą się w lasach, w Białej Górze, niedaleko Krosna Odrzańskiego, w Żaganiu, Świętoszowie i Wędrzynie. Ale w lasach nie tylko żołnierze. Rozkręca się sezon na grzyby i po leśne okazy ruszyli zbieracze. W ostatnich dniach kilku z nich straciło orientację i potrzebowało pomocy służb. Wśród nich była 76-letnia kobieta z powiatu elbląskiego i 32-latek, który zabłądził w lesie w powiecie wysokomazowieckim. Policjanci apelują: do lasu najlepiej wybierać się w grupie, zabrać ze sobą wodę i nie przeceniać swojej znajomości terenu, mówi Radiu Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
20: Nie oddalajmy się od grupy i zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy. Zachowajmy ostrożność i dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
18: Warto też założyć kamizelkę odblaskową. Będzie łatwiej nas znaleźć, kiedy zabłądzimy. Gwałtowne hamowanie, a potem zbyt wolna jazda to najczęstsze reakcje na widok znaku przy odcinkowych pomiarach prędkości, bo kierowcy nie wiedzą, jak szybko mogą jechać, ale to ma się zmienić. Na znakach pojawi się informacja, ile maksymalnie można mieć na liczniku. Szczegóły ma dla Was reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
21: Znak z ograniczeniem prędkości pojawi się w lewym dolnym rogu tablicy informującej o początku odcinkowego pomiaru. Ministerstwo tłumaczy, że niektórzy kierowcy gwałtownie hamują przed takim znakiem albo jadą ze znacznie niższą niż dopuszczona prędkością, utrudniając ruch. Znak ma wyeliminować takie zachowania. Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego przypomina, że urządzenia rejestrujące wykroczenia służą poprawie bezpieczeństwa, a nie wyciąganiu pieniędzy z kieszeni kierowców.
22: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
21: A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Na polskich drogach jest już 116 odcinkowych pomiarów prędkości, głównie na drogach ekspresowych i autostradach. A gdzie warto zdjąć nogę z gazu? Posłuchajcie.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
18: Zablokowana jest ekspresowa piątka w kierunku Wrocławia. Między węzłem Kościan Południe a zjazdem na Śmigiel był śmiertelny wypadek. Nie żyje jedna osoba, na miejscu pracują służby. Odblokowana za to jest już A2 w kierunku Poznania. Drogowcy uprzątnęli rozbite auta między węzłami Łowicz a Łódź Północ. Utrudnień spodziewajcie się jeszcze na Krajowej 16, niedaleko Augustynowa w Warmińsko-Mazurskiem. Dachowało auto. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
25: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
17: W nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, a na zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, więc uważajcie na drogach. Temperatura od 8 na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie. A jutro przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na południu, a temperatura maksymalna do 20 stopni.
25: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
23: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już w czwartek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
6: Tu Radio Z w niedzielę 13 września. Zbliża się 21. Zatem czas na wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
7: Kolejne zwycięstwo polskich siatkarzy. Dziś uległa im Macedonia Północna. Atak dronowy w Lipsku. Śledczy wskazują powiązania z Rosją. Uwaga na sarnę i łosie. Rośnie liczba wypadków z udziałem dzikich zwierząt.
6: 21.
7: Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. W Sofii wcześniej pokonali Portugalię i Izrael i zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów. We wtorek zagrają z Ukrainą. Orlen reaguje na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. O wstrzymaniu tranzytu surowca poinformowały w piątek władze w Rijadzie, tuż po ataku dronów na infrastrukturę przesyłową. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Rurociąg może transportować nawet 7 milionów baryłek ropy dziennie ze złóż na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dzięki temu surowiec może ominąć cieśninę Ormus, w której żegluga praktycznie ustała. Orlen zapewnił komunikacie, że dostawy do Polski przebiegają bez zakłóceń, bo korzysta z innych źródeł, ma też własne zapasy. Nie zmienia to jednak faktu, że zamknięcie rurociągu to cios dla globalnego rynku paliw, który na pewno zreaguje wzrostem cen. Cena baryłki ropy sięgnęła wczoraj 104 dolarów, a eksperci przewidują, że może dojść do 120. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła już 8 zł. 80 groszy. Do 8 zł zbliża się także 95. Rosjanin powiązany z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU miał odpowiadać za atak dronem na lotnisku w Lipsku. Pisze o tym niemiecki Welt am Sonntag. Śledczy wskazują także drugiego podejrzanego, Białorusina, którego z kolei polskie władze łączą z pożarem marketu budowlanego w Łodzi 2 lata temu. W Lipsku użyto 3 dronów, 2 się rozbiły, a 3 doleciał do samolotu Antonow. Był uzbrojony w materiał wybuchowy Semtex, ale nie eksplodował z powodu awarii zapalnika. Nauczyciele z Łodzi dostaną podwyżki. Miasto zwiększa dodatek dla wychowawców klas, opiekunów szkolnych i pedagogów. Nowe stawki mają obowiązywać już od tego miesiąca, mówi Radio Z odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
9: Chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela, żeby również młode pokolenia zasilały kadrę pedagogiczną. Stąd też właśnie podniesienie tych dodatków funkcyjnych.
7: Wyższe dodatki były potrzebne, ale nie rozwiążą problemu fatalnych wynagrodzeń w oświacie, ocenia Marek Ćwiek z Łódzkiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
10: Można powiedzieć, reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli, który trzeba zmienić.
7: Na wyższe dodatki dla nauczycieli miasto wyda w tym roku 15 milionów złotych. Łosie, sarny, jelenie, lisy. Dzikie zwierzęta rozpoczęły jesienną wędrówkę i kierowców prosi się o szczególną uwagę, bo goście z lasu aktywni są zwłaszcza po zmroku. Na wschodnich, mocno zalesionych terenach jesienią dochodzi do nawet kilku wypadków tygodniowo. Z ostrzeżeniami teraz reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
1: Zwierzęta najczęściej spotkać możemy między leśnymi szlakami. Coraz częściej jednak swobodnie przechodzą przez tory czy pędzą przez ekspresówki i absolutnie nie boją się człowieka. W takich sytuacjach trzeba być bardzo czujnym, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
3: To są zwierzęta stadne, więc jeden łoś czy jedna sarna na drodze powinny dać nam do myślenia, że za chwilę może wyjść dużo więcej tych zwierząt. Warto wtedy zatrzymać się, porozglądać, przeczekać.
1: Jeśli na drodze znajdziemy martwe zwierzę, nie dotykamy, tylko dzwonimy na numer 112. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Do czasu przyjazdu służb należy zabezpieczyć miejsce, włączyć światło awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy. A jak się jeździ teraz? Wiadomości dla kierowców w Radio Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Stoicie w korku na ekspresowej Trójce. Między zjazdem na Sulechów a węzłem Zielona Góra zderzyły się dwie osobówki. Zablokowana jest trasa w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Uciekajcie objazdem na Cigacice. Utrudnienia są także na ekspresowej Piątce. Po wypadku powstał tam zator w stronę Wrocławia. I na koniec ostrzeżenie o uszkodzonej rogatce na przejeździe kolejowym. To w Rogoźnie w Wielkopolsce. Służby ustawiły tam znak stop. Obowiązuje też ograniczenie prędkości. Uważajcie i pamiętajcie, czekamy na informacje od Was.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
6: Dzisiaj w nocy temperatura minimalna od 8 na Podkarpaciu, około 12 w centrum do 15 na zachodzie i nad morzem. Chłodniej tylko w Bieszczadach, tutaj będzie od 4 do 7. A jutro przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na południu. Temperatura maksymalna do 20, nieco chłodniej na wybrzeżu, bo tutaj będzie około 16 stopni.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit storie Kędzierskiego. Już jutro około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
2: Reklamie.
8: Tu Radio Z w niedzielę 13 września. Zbliża się godzina 22. Czas zatem na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
9: Zmiana polityczna w Szwecji. Lewicowa opozycja wygrała wybory. Ignorował dożywotnie zakazy. 28-letni kierowca wpadł przez usterkę. Śląsk odlatuje od węgla. W Gliwicach będzie fabryka samolotów.
8: 22.
9: Polityczny zwrot i skręt w lewo w Szwecji. Po 4 latach rządy kończy centroprawica i do Riksdagu wchodzą socjaldemokraci. Wraz z 3 lewicowymi partiami zdobyli większość i wszystko wskazuje na to, że będą rządzić samodzielnie. Tak brzmią okrzyki radości prosto z obozu socjaldemokratów. W jednoizbowym Riksdagu jest 349 miejsc. Blok partii lewicowych zgarnia 183 mandaty. Reszta 166 przypada umiarkowanej partii koalicyjnej współpracującej ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami. Burzliwa dyskusja w studiu Radia Z. Tematem afera Zonda Krypto i kolejny już prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Premier gra tym politycznie, żeby przykrywać takie sprawy jak sprawa Wojciecha Króla, jak ceny paliw, mówi gość 7 dnia tygodnia Michał Wójcik z PiSu.
10: Ja uważam, że powinien być wypracowany jakiś kompromis. No przecież takie projekty, jeżeli są, dotyczą jakiejkolwiek materii, jest kilka projektów, to je się łączy w komisji i się wybiera po prostu kompromisowy projekt. A w tej sytuacji, jeżeli premier mówi nie, no to przecież wiadomo, o co chodzi.
9: Nie można iść na kompromisy ze złem. W sprawie Zonda Krypto Karol Nawrocki 3 razy zdradził, odpowiada Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
11: Zdradził obywateli, zdradził Polaków, stawiając wyżej swoje kontakty, swoich ludzi PiSu i Konfederacji z Zonda Krypto, aniżeli interesy obywateli, czułaczy, którzy inwestowali w Zonda Krypto.
9: Na pytanie Andrzeja Stankiewicza, czy może jednak warto byłoby się dogadać z prezydentem w sprawie kryptowalut, Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy odpowiada, by te słowa skierować w stronę pana Boguckiego, który codziennie się w tym temacie wypowiada i stosuje szantaż polityczny, bo według niej pan prezydent po prostu się boi. Cały program znajdziecie na radioz.pl. Miał dożywotnie zakazy i za kierownicą już nigdy nie powinien siedzieć. Mimo to wsiadł do auta, pojechał i wpadł podczas kontroli drogowej w Łaskarzewie na Mazowszu. Co zgubiło 28-letniego kierowcę, opowie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
12: Mężczyzna wpadł przez przypadek, bo jechał samochodem z niesprawnym oświetleniem. Był trzeźwy, ale po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. 4 z czerwca 2024 roku orzeczono na 3 lata. Wszystkie dotyczyły poważnych przestępstw drogowych, w tym prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków. Tym razem mężczyzna został zatrzymany, a do sądu trafił wniosek w trybie przyspieszonym. Wyrok zapadł w ciągu 2 dni, 2 lata bezwzględnego więzienia i kolejny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi do 5 lat więzienia. Nie tylko z węglem kojarzony ma być Śląsk. Region się zmienia, odchodzi od górnictwa i otwiera na nowe możliwości. Przykład? Gliwice, gdzie powstaje fabryka samolotów. ludziom, da miejsca pracy i wypromuje polskie technologie i przemysł lotniczy, mówi odpowiedzialny za inwestycje Krzysztof Wodarski z Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej.
13: Tutaj będą powstawały na terenie Gliwic, będą powstawały ultralekkie samoloty, które są polską konstrukcją z zaangażowaniem polskiego kapitału, co jest bardzo ważną informacją.
9: Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Uważajcie na drogach, okresami opady deszczu, a na zachodzie także silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. A jutro temperatura od 17 do 20, chłodniej tylko nad morzem i w górach, bo tutaj będzie do 16, a wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany.

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz:
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już jutro przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Z w niedzielę 13 września. Na zegarach prawie 23:00, w studiu Ola Wojciechowska, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
8: Za krzyk księży przeprasza kościół w Sosnowcu i prosi ofiary o zgłaszanie się. Łoś na torach w Warszawie Centralnej zablokował dwa perony. Koniec winobrania w Zielonej Górze. Dla wielu święto skończyło się na Sorze.
7: Dwudziesta trzecia.
8: Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży i prosi ofiary o zgłaszanie się do kurii. To reakcja na wyrok skazujący dla duchownego oskarżonego o molestowanie dzieci. Ksiądz Jacek K. dostał 14 lat więzienia. W tej diecezji nie był jedynym oprawcą sutannie. Kulisy tej sprawy zna śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Diecezja Sosnowiecka po serii skandali zamierza oczyścić swoje struktury. Od miesięcy zajmuje się tym świecka komisja, która wykazała już liczne przestępstwa i ujawniła ich sprawców. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
10: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
9: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: W Sosnowcu podejrzenia padają jeszcze na 23 księży, którzy mogli wykorzystywać dzieci. W tym roku oprócz księdza Jacka K. skazany został także ksiądz Ryszard G. Przed sądem nadal toczy się proces księdza Dariusza L. Z wywoływania fałszywych alarmów zrobił sobie zabawę. Mężczyzna z Ostrowa Wielkopolskiego, który na 112 zgłaszał podłożone bomby w szkołach podstawowych, może trafić do więzienia na 15 lat. 41-latek ma już zarzuty i został aresztowany, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
11: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim, następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
8: Każdy alarm zgłoszony na 112 jest traktowany poważnie i angażuje potężne siły służby. Koszty z tym związane pokrywa sprawca. Donald Trump wznosi toast i zapowiada zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Zapowiedział to na zakończenie swojej wizyty w Irlandii, bo, jak mówi, o taką przysługę był wielokrotnie proszony. Obecnie amerykański podatek na produkowaną w Republice Irlandii whisky wynosi 10%. Ten sam trunek pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji nie jest obłożony cłem. Niespodziewany gość na Dworcu Centralnym w Warszawie. Na torach pojawił się łoś. Nie wiadomo, skąd zwierzę wzięło się w samym centrum stolicy, ale jak dowiedział się reporter Radia Z Marcin Friedrich, przez łosia pociągi nie mogły wjeżdżać na dwa perony. Wezwane służby schwytały zwierzę i zabrały z dworca specjalnym samochodem Lasów Miejskich. Możliwe są jeszcze opóźnienia pociągów, poinformowały Polskie Koleje Państwowe. Weszli do szpitala, który czeka na upadłość, a teraz zajmie się nimi policja. Grupa influencerów, która wtargnęła do wyglądającego na opuszczony budynku szpitala w Miastku na Pomorzu, następne filmiki może nagrywać z komisariatu. Na materiałach w sieci widać, jak chodzą po korytarzach i pomieszczeniach placówki. Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie. Czy po wizycie TikTokerów są jakieś zniszczenia?
3: Tak, według władz szpitala w kilku miejscach zostały uszkodzone drzwi oraz zamki. Na filmie pod tytułem Opuszczony szpital za 900 milionów złotych widać, jak grupa eksploratorów wchodzi do placówki przez dziurę w ścianie, a potem robią sobie zdjęcia na łóżkach szpitalnych, w salach zabiegowych czy w windzie. Dziś na miejscu jest policja, choć jak usłyszałem od rzecznika komendy w Bytowie, szpital nadal nie zgłosił oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie. Za to władze placówki w oświadczeniu piszą, że gromadzą materiały i szybko przekażą je służbom.
8: Szpital w Miastku od sierpnia nie świadczy opieki medycznej z powodu braku personelu. Spółka utonęła w długach, a samorządu nie stać na jej dalsze utrzymanie. 9 dni, setki wystawców i tysiące gości. Zielona Góra kończy święto i żegna winobranie. Tradycja wrześniowego zbierania owoców i degustacji trunków ma w Zielonej Górze setki lat. W tym roku wybrał się tam także reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
12: Przepraszam, dobre było?
13: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
14: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
12: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
14: Zdanie, polskie wina naprawdę tutaj jest właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
8: Mówili państwo Tomasz i Anna. Niestety ciemną stroną imprezy są pijani uczestnicy, którzy trafiają na szpitalne sory. W pierwszych dniach winobrania było takich ponad 200. 25 osób w stanie skrajnego zatrucia alkoholowego.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Dziś w nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami możliwe opady deszczu, na zachodzie także lokalnie mgły ograniczające widzialność. Jutro przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na południu, temperatura maksymalna od 17 do 20, nieco chłodniej na wybrzeżu, tutaj około 16, a wiatr będzie wiał raczej słaby i umiarkowany.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. Według ustaleń Radia Z, 88-letnia kobieta, która zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki, była pacjentką oddziału kardiologicznego. Dokładne okoliczności tragedii ustala prokuratura, a informacje w tej sprawie zbierał Adam Kaźmiercza.
1: Śledztwo prowadzone jest, jak się okazało, nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkie uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy ono personelu oddziału, który ma obowiązek troszczyć się o pacjentkę. Mówi mi Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie.
2: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
1: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Mimo przeprowadzenia reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Do sprawy jeszcze nie odniosła się dyrekcja szpitala. Rosja może sięgnąć po broń, która zwiększa zagrożenie dla Polski, ostrzega premier Donald Tusk. Chodzi o drony z napędem odrzutowym, których zasięg i precyzja są niepokojące, powiedział premier podczas odprawy z szefami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
3: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. No, są niepokojące. Tylko nasze przygotowanie, takie maksymalne, to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
0: Donald Tusk dodał, że Polska musi być przygotowana także na scenariusz, w którym rosyjskie drony zostaną wykorzystane do zakłócania działania kolei czy zakładów pracy. Jak Rosja werbuje jednorazowych agentów w Niemczech, pokazali dziennikarze telewizji RTL. Przez rok prowadzili śledztwo pod przykryciem, przenikając do prorosyjskich środowisk w internecie i sprawdzając, w jaki sposób werbowani są jednorazowi agenci działający na rzecz Moskwy. Za pośrednictwem komunikatora Telegram dziennikarze dostawali od osób określanych przez RTL jako prawdopodobnie związane ze stroną rosyjską zadania, za których wykonanie oferowano zapłatę w bitcoinach. Często były to pozornie nieszkodliwe polecenia, wykonanie zdjęcia, odebranie przesyłki czy zakup karty SIM. Ze śledztwa wynika jednak, że tego rodzaju czynności mogły stanowić pojedyncze elementy większych operacji. Zlecenia obejmowały też m.in. rozpoznanie działalności Organizacji Praw Człowieka, obserwowanie pracownika chadeckiej partii CDU czy zdobywanie informacji o niemieckich przedsiębiorstwach zbrojeniowych. Jedna z reporterek przez kilka miesięcy jako prorosyjska influencerka zdobywała zasięgi w serwisach społecznościowych i nawiązywała kontakty w tym środowisku. Po zdekonspirowaniu dostawała na pocztę głosową groźby śmierci. Według stacji śledztwo pokazuje mechanizm, w którym tanio werbowani wykonawcy mogą być wykorzystywani do pojedynczych, pozornie niepowiązanych ze sobą zadań, stanowiących element szerszych rosyjskich działań hybrydowych w Niemczech. Prokuratura chce skazania bez rozprawy 10 Białorusinów zatrzymanych na terenie wielkiej fabryki nielegalnych papierosów. Służby rozbiły ją w Pawlikach koło Kwidzyna w marcu. Zabezpieczono potężne ilości sprzętu, a zatrzymani pracownicy ze wschodu zdradzili śledczym, jak wyglądał proceder ich zatrudnienia. W odrębnym śledztwie zarzuty mają organizatorzy procederu. O szczegółach Maciej Bąk.
4: Białorusini znaleźli oferty pracy w fabryce w internecie. Dniówka od 100 do 200 zł. Z Warszawy odebrał ich kierowca, który zabrał im telefony, a następnie przewiózł ich na teren fabryki, w pewnym momencie zakładając im okulary zaklejone ciemną taśmą. Białorusini nie wiedzieli, gdzie są, przez okna nic nie było widać, a fabryka była zamykana od zewnątrz. Papierosy na taśmie produkowali przez niecały tydzień. Wtedy na miejsce weszły służby. Prokuratura Regionalna w Gdańsku chce dla zatrzymanych kar więzienia w zawieszeniu, bo to ich szefowie czerpali zyski z ich pracy.
0: A szefami byli Polak i Łotysz, którzy na proces czekają w tymczasowym areszcie. Grupa uszczupliła wpływy podatkowe państwa o prawie 30 milionów złotych. Teraz o drodze, na którą w Częstochowie czekają od kilkunastu lat. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa tak zwanej Bugajskiej BIS, która stworzy nową trasę omijającą centrum miasta. Więcej o nowej drodze reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Będzie to łącznik między dwiema drogami krajowymi numer 91 i 46. Powstaną także nowe wiadukty oraz most nad Wartą, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
6: Powstanie pełnej infrastruktury towarzyszącej, w tym dedykowanej pieszym i rowerzystom.
5: Celem jest oczywiście zmniejszenie korków w mieście, a ale nowa droga ma też pełnić inną funkcję. Zapewnić dojazd do nowych terenów inwestycyjnych, którymi interesuje się branża zbrojeniowa. Z trasy skorzysta również Huta Częstochowa, produkująca stal na potrzeby wojska. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Prace potrwają około 2 lat. Koszt to ponad 250 mln zł. Trwa kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To w związku z wysokimi cenami za przejazd. W piątek w życie weszły 2 w tym roku podwyżki, tym razem o złotówkę. I tak kierowcy samochodów osobowych za przejechanie 50-kilometrowego odcinka muszą zapłacić już 41 zł na bramce. Sprzeciwiliśmy się tej podwyżce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
7: Generalna Dyrekcja analizuje możliwość zerwania umowy ze spółką. Obecnie umowa koncesyjna na odcinek od Nowego Tomyśla do Konina obowiązuje do 2037 roku. Będą leczyć i pomagać. Dwaj polscy lekarze, kardiolog i stomatolog, lecą z medyczną misją do Afryki. Duet nieprzypadkowy. Medykom przyświeca hasło przez uśmiech do serca. Chcą diagnozować i leczyć mieszkańców Sierra Leone, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
9: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca. Także przez uśmiech do serca oznacza, że będę leczył ja. Część od strony jamy ustnej. Piotr będzie się zajmował leczeniem serca. No a to wszystko razem jest ze sobą spójne.
7: Lekarze wylatują w październiku. Zamiast zacisza gabinetów wybrali miejscowy szpital i plenery w okolicznych wioskach. Aż 5 lat potrwa remont obserwatorium na Śnieżce. Słynne dyski po wielu latach znów będą dostępne dla turystów. Będzie tam schronisko, restauracja i co najważniejsze toalety. Dziś na Śnieżce ich nie ma. Dyrektor IMGW Robert Czerniawski nie ukrywa, że remont obserwatorium będzie bardzo trudny.
10: To jest duża wysokość, 1600 metrów ponad nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt, no nieswobodnych, utrudnionej.
7: Każdego roku na najwyższy szczyt Karkonoszy wchodzą 2 miliony turystów. Na koniec sport. Aleksander Zwieriew triumfuje w US Open. Niemiec wygrał z amerykańskim tenisistą Benem Sheltonem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zaczynamy od pilnej narady polskich służb po nocnym ataku na zachodnią Ukrainę. Donald Tusk ostrzegł przed eskalacją ze strony Rosji i powiedział, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie czas, w którym Rosja będzie atakować ze wzmożoną siłą. Premier mówił o scenariuszach najbardziej pesymistycznych, które ma nadzieję, że się nie sprawdzą, choć nie sprecyzował, o co może chodzić. Mówił też, że ma nadzieję, że nie będą to ataki na polskie koleje czy zakłady, a o próbach ataków na przejścia graniczne informowały go wcześniej i nasze służby, i służby sojuszników.
2: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: I tak się stało. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej po ukraińskiej stronie, a to 2 kilometry od terminala granicznego w Dorohusku. W związku z doniesieniami o ataku na pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy, komendant Straży Granicznej, generał Robert Bagan, wspomniał, że strona ukraińska przekazała nam informację o uderzeniu drona w lokomotywę pociągu towarowego.
3: Skład tego pociągu składał się z pustych cystern. To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić.
1: Przypomnę, że o ataku na pociąg pasażerski informowały na Telegramie ukraińskie koleje. Z informacji Sztabu Generalnego wynika, że w nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę wykorzystano około 700 dronów i kilkadziesiąt rakiet balistycznych. Zagrożenie związane z rosyjskimi atakami było wczoraj nad ranem realne. Tak wydarzenia ostatnich godzin podsumowuje polskie wojsko, że rzecznik dowództwa operacyjnego Jacek Goryszewski mówi, że drony operowały i trafiały w cele bardzo blisko granicy z Polską. Jak wiecie z Radia Z, jeden z nich spadł na stację benzynową w Jagodzinie, 800 metrów od polskiej granicy i przejścia granicznego w Dorohusku. Mieszkańcy kilku powiatów województwa lubelskiego, w tym Chełma, zostali obudzeni przez syreny alarmowe. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Przez cały poranek była ona patrolowana przez nasze myśliwce. Terror Putina puka do drzwi Unii i NATO, napisał po tych atakach szef ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, dodał Andrzej Sybicha. O ataku Rosji przy polskiej granicy mówił też szef naszej dyplomacji, Radosław Sikorski, podkreślał, że terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przez te drzwi przeszedł.
4: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
1: Tymczasem Donald Trump ostrzegł Wołodymyra Zełenskiego, by ten nie atakował rosyjskich instalacji i zapasów paliwa. Prezydent USA twierdzi, że za problemy z dostępnością diesla odpowiada wojna między Rosją a Ukrainą, a nie sytuacja na Bliskim Wschodzie. W Niemczech odbyły się wielkie protesty przeciwko skrajnej prawicy z AfD. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice Berlina, Hamburga, Monachium i Düsseldorfu. Do demonstracji doszło po wygranej partii Alternatywa dla Niemiec w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalt. Uczestnicy maszerowali m.in. z hasłami „Czas działać, wolności trzeba bronić”. Część niemieckich polityków postuluje zbadanie możliwości delegalizacji tego skrajnie prawicowego ugrupowania. Nauczyciele z Łodzi dostaną podwyżki. Miasto zwiększa dodatek dla wychowawców klas, opiekunów szkolnych i pedagogów. Nowe stawki mają obowiązywać już od tego miesiąca, mówi Radiu Z odpowiedzialna za edukację wiceprezydentka Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
5: Chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela, żeby również młode pokolenia zasilały kadrę pedagogiczną. Stąd też właśnie podniesienie tych dodatków funkcyjnych.
1: Wyższe dodatki były potrzebne, ale nie rozwiążą problemu fatalnych wynagrodzeń w oświacie, ocenia Marek Ćwiek z Łódzkiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
6: Można powiedzieć, reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli, który trzeba zmienić.
1: Na wyższe dodatki dla nauczycieli Łódź wyda w tym roku 15 milionów złotych. Strażacy ochotnicy dostaną nowy sprzęt, rękawice, hełmy, butle czy maski i aparaty tlenowe trafią w sumie do ponad 100 jednostek w województwie łódzkim. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
7: Zabezpieczymy w odpowiedni sprzęt jak największą liczbę druhów bezpośrednio biorących udział w akcjach. Kupimy komplety wyposażenia osobistego, mówił mi Marek Muras z OSP w Stefanowie.
8: Od ubrania specjalnego poprzez hełmy, kominiarki, obuwie specjalne.
7: Często to właśnie strażacy OSP są pierwsi na miejscu zdarzenia, takiego jak wypadek czy pożar. Wkrótce do druhów w Łódzkiem mają też trafić pieniądze na nowe urządzenia do łączności. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Strażacy ochotnicy dostali też ponad 3,5 miliona złotych na remont. Gliwice stawiają na lotnictwo. W mieście powstanie fabryka samolotów. Wmurowano już symboliczny kamień węgielny pod inwestycje. A jakie dokładnie samoloty będą produkowane w Gliwicach? O tym śląski reportaż Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Powstanie hala montażowo-produkcyjna, magazyn części oraz showroom. Będą tam produkowane polskie ultralekkie samoloty o masie startowej do 600 kg, osiągające prędkość ponad 300 km na godzinę.
10: Gliwice stają się w takim naturalnym miejscem, gdzie ta branża lotnicza ma się dobrze.
9: Mówi prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Fabryka będzie częścią powstającego Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku. Do kalendarzowej jesieni jeszcze 9 dni, spadają liście i temperatura, ale lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i czekają nas dni, gdzie zobaczymy słońce i przyjemne wartości na termometrach. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
7: W najbliższych dniach czeka nas typowa dla tego czasu w roku zmienna pogoda, mówił mi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
11: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca, temperatura maksymalna dość wyrównana od 17 do 20 stopni.
7: Trzeba się za to liczyć z przelotnymi opadami deszczu, bardzo przyjemnie i słonecznie. Nie, zwłaszcza w środkowej i południowo-wschodniej części kraju zapowiada się połowa przyszłego tygodnia, a przed kolejnym weekendem znów nieco się ochłodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas najprawdopodobniej mocno deszczowy listopad.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę nie doszło do naruszenia polskiej granicy, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej w swoim wpisie na portalu X. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nad ranem nasze służby odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskiej przestrzeni pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. Kilka dni temu w ręce Donalda Tuska trafił raport CIA dotyczący możliwych działań Rosji. Premier nie ujawnił jego treści, ale zaznaczył, że Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze. Sprawę komentowali politycy w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Na pytanie, czy coś nam grozi, tak odpowiedział europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
1: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Putin będzie testował NATO. Putin będzie testował również prawdopodobny atak na któryś z krajów bałtyckich i to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5.
0: Wcześniej kancelaria prezydenta podkreślała, że prezydent nic na temat raportu CIA nie wie. Temat skomentował Michał Wójcik z PiS-u.
2: To jest takie straszenie Polaków i Polacy naprawdę się boją. Zastanawiają się, czy będzie wojna.
3: Pan uważa, że Tusk blefuje?
2: Ja nie wiem, czy on blefuje, czy nie, ale wiem jedno. Jeżeli ma taki raport na stole, to jeżeli byłby odpowiedzialnym politykiem, to pierwszy telefon wykonuje do prezydenta i się spotyka z nim. Dlatego, że prezydent jest zwierzchnikiem armii.
0: We wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że odbył bardzo ważną rozmowę z szefem CIA, ale nie zdradził tematu rozmów. Polityczna awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Posłowie PiS nie zgadzają się na odwołanie związanego ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry rektora Michała Sopińskiego. Przed wejściem do siedziby uczelni doszło do kłótni, kiedy członkowie PiS-u nie chcieli wpuścić nowego, pełniącego obowiązki rektora powołanego przez ministra sprawiedliwości. O tym zamieszaniu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: PiS mówi, że to próba zabłonięcia niezależnej uczelni. Przed budynkiem z kontrolą stawili się posłowie. Przyjechał też prezes Kaczyński.
5: Ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
4: Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury. Minister Żurek twierdzi, że odwołany rektor Michał Sopiński jednoznacznie wypowiadał się politycznie, czym naruszył wymóg apolityczności uczelni.
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci m.in. pracowników służby więziennej. Orlen reaguje na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. O wstrzymaniu tranzytu surowca poinformowały w piątek władze w Rijadzie tuż po ataku dronów na infrastrukturę przesyłową. Ze szczegółami reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Rurociąg może transportować nawet 7 milionów baryłek ropy dziennie ze złóż na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dzięki temu surowiec może ominąć cieśninę Ormus, w której żegluga praktycznie ustała. Orlen zapewnił w komunikacie, że dostawy do Polski przebiegają bez zakłóceń.